0: wybiła północ.
1: Burzowa noc przed nami, ostrzegają zarówno synoptycy, jak i Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Czad groźny także latem. Od weekendu śląscy strażacy z jego powodu interweniowali już ponad 900 razy. Specjalny zespół powołany przez władze Chorzowa ma wyjaśnić okoliczności pożaru tamtejszego składowiska odpadów.
2: Polskie Radio Katowice. Informacje.
1: Karolina Michalik, zapraszam. Na zbliżającą się noc synoptycy prognozują burze dla całego kraju. Mogą one pojawić się w ich trakcie, porywy wiatru, nawet do 100 km na godzinę, trąby powietrzne, opady gradu i ulewne opady deszczu. Najsilniejsze burze prognozowane są dla pasa od południowego zachodu aż po północny wschód Polski. W pierwszej części nocy na zachodzie oraz w centrum kraju największym zagrożeniem będzie silny wiatr. Natomiast najbardziej intensywne opady deszczu mogą się pojawić na północy kraju. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega, że miejsca występowania najsilniejszych zjawisk atmosferycznych, a także ich natężenie mogą ulec zmianie. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało ostrzeżenie przed silnym wiatrem i burzami z intensywnymi opadami deszczu dziś w nocy. Alert obejmuje województwo dolnośląskie, lubuskie oraz część zachodniopomorskiego. RCB informuje również, że możliwe są przerwy w dostawie prądu. Przypomnijmy, w województwie śląskim do 5 nad ranem będą obowiązywały wydane przez synoptyków alerty pierwszego stopnia przed burzami. Jak informują strażacy, na razie w regionie nie ma poważniejszych zgłoszeń dotyczących burz i ewentualnych ich efektów. Wciąż obowiązują także ostrzeżenia drugiego stopnia przed upałem, te będą aktualne do 20. A ponad 900 razy w ostatnich 4 dniach interweniowali śląscy strażacy w związku z ulatnianiem się tlenku węgla. Jak przypominają strażacy, Czad jest groźny również latem. Wysoka temperatura może powodować występowanie tzw. cofki kominowej, przez którą spaliny wracają do mieszkań. Reporterka Radia Katowice Agnieszka Loch pytała mieszkańców regionu, czy wiedzą, że Czad jest niebezpieczny również latem.
3: Myślę, że i latem. Zabija ludzi.
4: No oczywiście, zawsze. Ja tak straciłam koleżankę. Mama czuwała na fotelu, aż Basia się skończy kąpać. Mamusia zasnęła, Basia się nie umiała wydostać. Wyszła z wanny i tak na tych drzwiach już została.
5: Twoja rodzina czy ty wpuszczacie kominiarza do domu?
6: Kominiarza? No.
3: 2 razy w roku. Dbając o zdrowie, o życie.
7: Ostatnio nawet miałem okazję gościć kominiarzy u siebie, także tak.
1: Warto pamiętać też o wietrzeniu mieszkań, przeglądach kominiarskich i instalowaniu czujek czadu.
2: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
1: Specjalny zespół powołany przez władze Chorzowa wyjaśni okoliczności pożaru składowiska odpadów przemysłowych przy ulicy Kluczborskiej. Na czele grupy stanęła Małgorzata Łozowska, pełnomocnik prezydenta miasta do spraw bezpiecznego środowiska. A do wspólnych prac w Radzie w razie potrzeby zapraszani będą przedstawiciele innych służb i instytucji. Głównym zadaniem zespołu jest zebranie dokumentacji oraz koordynacja działań mających na celu ustalenie przyczyn wybuchu pożaru. Niezależnie od śledztwa, prezydent Chorzowa Szymon Michałek zapowiedział skierowanie wniosków do marszałka województwa oraz Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Służby te mają skontrolować zezwolenie wydane w związku z działalnością zakładu produkcji paliw alternatywnych, na terenie którego doszło do pojawienia się ognia. Przypomnijmy, w ubiegłą środę z żywiołem walczyło w tym miejscu kilkuset strażaków, którzy dopiero w poniedziałek zakończyli ostateczne zabezpieczenie pogorzeliska. Gęsty czarny dym był wtedy widoczny z odległości kilkudziesięciu kilometrów, a mieszkańcy miast aglomeracji ze względów bezpieczeństwa byli proszeni o nieotwieranie okien. Służba więzienna świętowała we wtorek w Katowicach. To okazja do wręczenia awansów na wyższe stopnie służbowe, a także odznaczeń i wyróżnień dla funkcjonariuszy. Jak mówi pułkownik Przemysław Hajos, dyrektor Okręgowej Służby Więziennej w Katowicach, pracownicy zakładów karnych mają wiele zadań.
8: Służba polega na tym, żeby znaleźć cel i próbować pomóc człowiekowi. Pomagamy tym ludziom w różny sposób, poprzez programy resocjalizacyjne, poprzez rozmowy psychologiczne. Wiadomo, trafiają do nas ludzie pokrzywdzeni przez los, skrzywieni życiem, zostają skazani i generalnie społeczeństwo o nich zapomina. Trafiają do nas, do jednostek i służba więzienna musi ich wyprowadzić i zresocjalizować. Wywodzą się z trudnych środowisk, z trudnych rodzin, a my to potem musimy jakoś spróbować naprawić.
1: Świętowanie w Katowicach zwieńczyło złożenie wieńca przed pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego oraz występ orkiestry Komendy Wojewódzkiej Policji. Jak informowaliśmy, przed nami doba z gwałtowną burzową aurą, gradem i ulewami. Noc zapowiada się wyjątkowo ciepło, z temperaturą minimalną od 19 do 21 stopni, a dzień przyniesie uciążliwy upał do 33 stopni. Wiatr będzie gwałtownie wzmagał się podczas nawałnic, niosąc porywy do 80 km na godzinę, miejscami zarówno nocą, jak i w dzień nawet do 100 km na godzinę.
0: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed silnym wiatrem i burzami z intensywnymi opadami deszczu w nocy. Alert obejmuje województwa dolnośląskie, lubuskie i część zachodniopomorskiego. RCB informuje również, że możliwe są przerwy w dostawie prądu. Burze przeszły już przez Wielkopolskę. Jak informuje rzecznik prasowy Wielkopolskich Strażaków Martin Halasz, do 21 odnotowano ponad 70 zgłoszeń związanych z przechodzącym frontem burzowym. Najwięcej interwencji, blisko 30. Do tych interwencji doszło w powiecie leszczyńskim. Najpoważniejsza sytuacja wystąpiła w gminach Osieczna i Lipno, gdzie silny wiatr powalał drzewa. Na szczęście nie ma poszkodowanych. Silne porywy wiatru i bardzo prawdopodobne opady gradu prognozuje na dziś Tomasz Machowski z Polskich Łowców Burz. Na antenie Polskiego Radia 24 mówił, że po jutrzejszych, dzisiejszych właściwie nawałnicach, czwartek będzie spokojniejszy pod względem pogodowym i może być chłodniej.
6: To jeszcze początkowo na wschodzie i tak w centrum temperatura może sięgać 30-35 lokalnie stopni nawet. Natomiast wieczorem i po południu zaczną się tworzyć burze i one mogą być gwałtowne. Na wschodzie, w centrum i na południowym zachodzie Polski. W czwartek już na terenie całego kraju będzie przyjemnie.
0: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał również ostrzeżenia przed upałem dla znacznego obszaru kraju. Dla Polski południowo-wschodniej wydano ostrzeżenia trzeciego, najwyższego stopnia, a dla pozostałego obszaru alerty drugiego stopnia. 30-40 groszy drożej na litrze. Zdaniem ekspertów takiej podwyżki na stacjach benzynowych można spodziewać się już dziś, czyli po zakończeniu pakietu osłonowego ceny paliw niżej. Wczoraj oto był ostatni dzień regulowanych przez rząd maksymalnych cen. Ekspert do spraw energetyki Daniel Czyżewski mówił w Polskim Radiu 24, że teraz obecnie ropa jest już dużo tańsza niż w czasie kulminacji wojny na Bliskim Wschodzie.
9: Ceny ropy na międzynarodowych rynkach, jak i ceny samych paliw wróciły do mniej więcej poziomów sprzed kryzysu. W porównaniu do zeszłego roku czy do pierwszego kwartału tego roku, to te ceny są podobne i nie są wysokie.
0: W ostatnim dniu programu CPN, czyli ceny paliwa niżej, wczoraj za benzynę bezołowiową na stacjach płaciliśmy maksymalnie 6 zł, za benzynę 98-oktanową 6 zł i 68 groszy. Olej napędowy kosztował na stacjach maksymalnie 6 zł i 19 groszy za litr. Jeśli chodzi o to, co nowego w rządzie, to polski rząd ma nową pełnomocniczkę do spraw wspierania odporności i bezpieczeństwa kraju. Jeśli chodzi właśnie o to, co pełnomocniczka mówi, to na pewno zapowiada, że ma kilka zadań do wykonania.
10: Po pierwsze, dopilnowanie tego, żeby wszystkie projekty, które zostały zamówione, umowy, które zostały podpisane w ramach mechanizmu SAFE, zostały na czas wykonane przez polski przemysł zbrojeniowy. Po drugie, to jest kwestia negocjacji z partnerami zagranicznymi w ramach wspólnych zakupów. Kolejne zadanie to jest współpraca międzynarodowa, chociażby z firmami amerykańskimi.
0: Magdalena Sobkowiak-Czarnecka jest pełnomocniczką rządu do spraw wspierania obronności państwa. Wcześniej była pełnomocniczką do spraw programu SAFE. Jest też od niedawna wiceministrą obrony narodowej. Teraz przechodzimy do polsko-ukraińskich stosunków międzynarodowych. O to, by te stosunki były lepsze, apelują także przedstawiciele ukraińskiego kościoła.
11: Wystosowany apel o pojednanie na konsystorzu w Rzymie to odpowiedź na rosnące napięcia polityczno-historyczne między tymi narodami. Biskupi piszą w nim o potrzebie rozbrojenia języka po obu stronach, podkreślając, że chodzi nie tylko o słowa, ale też o gesty i symbole. Kardynałowie odwołali się też do nauczania papieży. Powołali się na list Jana Pawła II, napisany w 60. rocznicę tragicznych wydarzeń na Wołyniu. Papież wzywał w nim, aby obywatele obu krajów patrzyli na siebie wzrokiem pojednania. Hierarchowie podkreślają również, że pamięć historyczna nie może prowadzić do wzajemnej nienawiści i zachęcają do budowania uczciwego dialogu. Sebastian Dziuda, Radio Łódź.
12: To są aktualności jedynki.
0: Robert Lewandowski został piłkarzem Chicago Fire. To już oficjalne informacje potwierdzone przez amerykański klub piłkarski Major League Soccer. Prawdopodobnie Lewy będzie grał, tak jak i w Barcelonie z numerem 9. W podcaście Appen and Adams Show trener Chicago Greg Berhalter oficjalnie potwierdził zakontraktowanie Polaka i mówił o możliwej rychłej dacie debiutu Lewego w barwach strażaków. Potwierdzam jednoznacznie, że Robert Lewandowski został piłkarzem Chicago Fire. To niesamowite. Chcemy budować organizację światowej klasy, a do tego potrzeba światowej klasy zawodników. Mamy nadzieję, że debiut nastąpi 16 lipca, już tak wcześnie. Do roboty. Kontrakt polskiego napastnika z Chicago Fire obowiązuje do 2028 roku. Noc jest burzowa, zwłaszcza na zachodzie kraju. Wyładowania są możliwe jednak w całej Polsce, miejscami z gradem. Na termometrach od 13 do 21 stopni średnio, było na przykład w Krośnie w tej chwili prawie 26 stopni. Ciśnienie w Warszawie wynosi obecnie 1005 hektopaskali. Morska prognoza pogody na Bałtyk Południowy i Południowo-Wschodni ważna do 13. Sytuacja baryczna z godziny 18. Obszar podwyższonego ciśnienia zalega nad Morzem Północnym, Danią i Bałtykiem. Ostrzeżeń o wietrze nie ma. Bałtyk Południowy, wiatr zmienny 2 do 4 w skali Beauforta, stan morza 2. Temperatura powietrza około 19 stopni, widzialność dobra. Bałtyk Południowo-Wschodni, wiatr zmienny 2 do 4 w skali Beauforta, stan morza 2. Temperatura powietrza około 20 stopni, widzialność dobra, później miejscami przelotny deszcz. Zatoka Pomorska, wiatr wschodni skręcający na północne 2 do 4 w skali Beauforta, stan morza 2, widzialność dobra. Wybrzeże Środkowe, wiatr wschodni skręcający na północne 2 do 4 w skali Beauforta, stan morza 2, widzialność dobra. Zatoka Gdańska, wiatr wschodni skręcający na północne 2 do 4 w porywach 5 w skali Beauforta, stan morza 2, widzialność dobra do umiarkowanej, później przelotny deszcz i możliwa burza. Prognoza orientacyjna na następne 12 godzin. Bałtyk Południowy, wiatr północny 2 do 4, skręcający na północno-zachodniej 4 do 5, w porywach 6 w skali Beauforta. Bałtyk południowo-wschodni, wiatr północno-wschodni skręcający na północno-zachodniej 3 do 5, w porywach 6 w skali Beauforta. To była morska prognoza pogody.
2: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
12: Największe gwiazdy,
2: a wśród nich
12: Justyna Steczkowska. My jesteśmy tu za kres. Staszek Karpiel-Bułecka. Pójdę tam, gdzie góry dotykają nieba. Brata.

Ja mówię, zrobię im obiad. Podam im deser. Powiem im, by dokończyli czytać książki. Odrobili lekcje. Pouczyli się trochę. To zrobię. To ja zrobię.

0: wybiła północ. Burzowa noc przed nami, ostrzegają zarówno synoptycy, jak i Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Czad groźny także latem. Od weekendu śląscy strażacy z jego powodu interweniowali już ponad 900 razy. Specjalny zespół powołany przez władze Chorzowa ma wyjaśnić okoliczności pożaru tamtejszego składowiska odpadów.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Karolina Michalik, zapraszam. Na zbliżającą się noc synoptycy prognozują burze dla całego kraju. Mogą one pojawić się w ich trakcie, porywy wiatru, nawet do 100 km na godzinę, trąby powietrzne, opady gradu i ulewne opady deszczu. Najsilniejsze burze prognozowane są dla pasa od południowego zachodu aż po północny wschód Polski. W pierwszej części nocy na zachodzie oraz w centrum kraju największym zagrożeniem będzie silny wiatr. Natomiast najbardziej intensywne opady deszczu mogą się pojawić na północy kraju. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega, że miejsca występowania najsilniejszych zjawisk atmosferycznych, a także ich natężenie mogą ulec zmianie. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało ostrzeżenie przed silnym wiatrem i burzami z intensywnymi opadami deszczu dziś w nocy. Alert obejmuje województwo dolnośląskie, lubuskie oraz część zachodniopomorskiego. RCB informuje również, że możliwe są przerwy w dostawie prądu. Przypomnijmy, w województwie śląskim do 5 nad ranem będą obowiązywały wydane przez synoptyków alerty pierwszego stopnia przed burzami. Jak informują strażacy, na razie w regionie nie ma poważniejszych zgłoszeń dotyczących burz i ewentualnych ich efektów. Wciąż obowiązują także ostrzeżenia drugiego stopnia przed upałem, te będą aktualne do 20. A ponad 900 razy w ostatnich 4 dniach interweniowali śląscy strażacy w związku z ulatnianiem się tlenku węgla. Jak przypominają strażacy, Czad jest groźny również latem. Wysoka temperatura może powodować występowanie tzw. cofki kominowej, przez którą spaliny wracają do mieszkań. Reporterka Radia Katowice Agnieszka Loch pytała mieszkańców regionu, czy wiedzą, że Czad jest niebezpieczny również latem.
2: Myślę, że i latem. Zabija ludzi.
3: No oczywiście, zawsze. Ja tak straciłam koleżankę. Mama czuwała na fotelu, aż Basia się skończy kąpać. Mamusia zasnęła, Basia się nie umiałaby dostać. Wyszła z wanny i tak na tych drzwiach już została.
4: Twoja rodzina czy ty wpuszczacie kominiarza do domu?
5: Kominiarza? No.
2: 2 razy w roku. Dbając o zdrowie, o życie.
6: Ostatnio nawet miałem okazję gościć kominiarzy u siebie, także tak.
0: Warto pamiętać też o wietrzeniu mieszkań, przeglądach kominiarskich i instalowaniu czujek czadu.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: Specjalny zespół powołany przez władze Chorzowa wyjaśni okoliczności pożaru składowiska odpadów przemysłowych przy ulicy Kluczborskiej. Na czele grupy stanęła Małgorzata Łozowska, pełnomocnik prezydenta miasta do spraw bezpiecznego środowiska. A do wspólnych prac w Radzie w razie potrzeby zapraszani będą przedstawiciele innych służb i instytucji. Głównym zadaniem zespołu jest zebranie dokumentacji oraz koordynacja działań mających na celu ustalenie przyczyn wybuchu pożaru. Niezależnie od śledztwa, prezydent Chorzowa Szymon Michałek zapowiedział skierowanie wniosków do marszałka województwa oraz Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Służby te mają skontrolować zezwolenie wydane w związku z działalnością zakładu produkcji paliw alternatywnych, na terenie którego doszło do pojawienia się ognia. Przypomnijmy, w ubiegłą środę z żywiołem walczyło w tym miejscu kilkuset strażaków, którzy dopiero w poniedziałek zakończyli ostateczne zabezpieczenie pogorzeliska. Gęsty czarny dym był wtedy widoczny z odległości kilkudziesięciu kilometrów, a mieszkańcy miast aglomeracji ze względów bezpieczeństwa byli proszeni o nieotwieranie okien. Służba więzienna świętowała we wtorek w Katowicach. To okazja do wręczenia awansów na wyższe stopnie służbowe, a także odznaczeń i wyróżnień dla funkcjonariuszy. Jak mówi pułkownik Przemysław Hajos, dyrektor Okręgowej Służby Więziennej w Katowicach, pracownicy zakładów karnych mają wiele zadań.
7: Służba polega na tym, żeby znaleźć cel i próbować pomóc człowiekowi. Pomagamy tym ludziom w różny sposób, poprzez programy resocjalizacyjne, poprzez rozmowy psychologiczne. Wiadomo, trafiają do nas ludzie pokrzywdzeni przez los, skrzywieni życiem, zostają skazani i generalnie społeczeństwo o nich zapomina. Trafiają do nas, do jednostek i służba więzienna musi ich wyprowadzić i zresocjalizować. Wywodzą się z trudnych środowisk, z trudnych rodzin, a my to potem musimy jakoś spróbować naprawić.
0: Świętowanie w Katowicach zwieńczyło złożenie wieńca przed pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego oraz występ orkiestry Komendy Wojewódzkiej Policji. Jak informowaliśmy, przed nami doba z gwałtowną burzową aurą, gradem i ulewami. Noc zapowiada się wyjątkowo ciepło, z temperaturą minimalną od 19 do 21 stopni, a dzień przyniesie uciążliwy upał do 33 stopni. Wiatr będzie gwałtownie wzmagał się podczas nawałnic, niosąc porywy do 80 km na godzinę, a miejscami zarówno nocą, jak i w dzień nawet do 100 km na godzinę.
5: Będzie zażalenie na decyzję warszawskiej prokuratury w sprawie dwóch wież. Prokuratura Okręgowa w Warszawie nie doszukała się znamion czynu zabronionego i umorzyła wczoraj śledztwo. Chodzi o plany budowy biurowców w centrum Warszawy i potencjalne wręczenie korzyści majątkowych. W tej sprawie zeznawał m.in. prezes PiS Jarosław Kaczyński. Pełnomocnik austriackiego biznesmena Geralda Birkfellnera zapowiedział złożenie zażalenia na decyzję prokuratury.
8: Reprezentujący pokrzywdzonego biznesmena Jacek Dibuła wskazał, że należało spodziewać się umorzenia śledztwa, bo podczas przesłuchania Jarosława Kaczyńskiego prokuratura uchylała niemal wszystkie pytania pełnomocników austriackiego biznesmena Geralda Birkfellnera. Mecenas Jacek Dibuła zapowiedział złożenie zażalenia na decyzję prokuratury.
9: Głęboko ufamy, że decyzją sądu to postanowienie zostanie uchylone ze stosownymi wytycznymi nakazujące dalsze prowadzenie tej sprawy.
8: Sprawa tak zwanych dwóch wież wyszła na jaw w 2019 roku. Chodziło o niezrealizowane plany wybudowania dwóch wieżowców na należącej do powiązanej z PiS-em spółki Srebrna działce w centrum Warszawy. Austriacki biznesmen Gerald Birkfellner twierdził, że prezes PiS Jarosław Kaczyński oszukał go podczas przygotowywania tej inwestycji. Przemysław Lis, Polskie Radio.
5: Sąd Okręgowy w Warszawie zajmie się dziś tymczasowym aresztem wobec Zbigniewa Ziobry. Na posiedzeniu sędziowie rozpoznają zażalenie obrony byłego ministra sprawiedliwości na postanowienie Sądu Rejonowego dla Warszawy Mokotowa. Uprawomocnienie decyzji o tymczasowym areszcie pozwoli prokuraturze na rozpoczęcie procedury ekstradycyjnej Zbigniewa Ziobry ze Stanów Zjednoczonych. Sąd niższej instancji zgodził się na tymczasowy areszt w lutym, kiedy były minister był jeszcze w Budapeszcie. Sprawa utknęła w Sądzie Okręgowym. Jeśli uda się utrzymać postanowienia o tymczasowym areszcie, procedura ekstradycyjna może potrwać nawet kilka lat. Zdaniem prokuratury Zbigniew Ziobro mógł popełnić 26 przestępstw. Jest śledztwo w sprawie tragicznego wypadku w Lublinie, w którym zginęła wczoraj 17-latka kierująca BMW, a 7 osób zostało rannych. Ze wstępnych ustaleń wynika, że to auto jadące od strony centrum zjechało na przeciwległy pas ruchu i zderzyło się z nadjeżdżającą Toyotą. Po zdarzeniu BMW dachowało. Akcja ratunkowa na miejscu zdarzenia była bardzo trudna, mówi rzecznik komendanta miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie Bartłomiej Pytka.
10: Część z tych osób udało się wydostać bez rozcinania samochodu, natomiast kierowca oraz pasażerka, którzy byli zapięci w pasy, a samochód leżał na dachu, byli tak zakleszczeni, że trzeba było użyć tych narzędzi hydraulicznych do wydostania ich na zewnątrz. Oraz udzielaliśmy pozostałym uczestnikom tego zdarzenia pierwszej pomocy.
5: Łącznie podczas wypadku interweniowało 12 strażaków, a także policja i pogotowie ratunkowe. Brytyjski rząd wyda dodatkowe 15 miliardów funtów na obronność. Pieniądze mają wzmocnić armię, marynarkę wojenną i lotnictwo w czasie, gdy NATO oczekuje od państw członkowskich większych nakładów na bezpieczeństwo. Decyzję Londynu pochwalił sekretarz generalny Sojuszu.
11: Mark Rutte mówi, że to krok w dobrym kierunku, ważny nie tylko dla bezpieczeństwa Wielkiej Brytanii, ale też całego sojuszu. Keir Starmer tłumaczył, że dodatkowe pieniądze na armię to nie polityczny wybór, ale odpowiedź na świat, który, jak mówi, zmienił się na naszych oczach. Chcemy, aby nasi obywatele mogli żyć w świecie opartym na pokoju, stabilności i rządach prawa. Ale paradoks pokoju polega na tym, że kiedy świat się zbroi, a agresja rośnie, najlepszym sposobem, aby uniknąć wojny, jest przygotowanie się do niej, mówił brytyjski premier. Nowe środki mają pomóc m.in. w zakupie dronów, uzupełnianiu zapasów amunicji, modernizacji sprzętu i rozwijaniu programów samolotów bojowych przyszłości. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
12: To są aktualności jedynki.
5: Francja. W 1/8 finału mundialu Francuzi pokonali Szwedów 3-0 w meczu rozegranym w East Rutherford koło Nowego Jorku. Kolejnym rywalem trójkolorowych będzie Paragwaj, który w poniedziałek sensacyjnie wyeliminował Niemcy. Dwie bramki zdobył Kylian Mbappé, jedną Bradley Barcola. Szwecja zakwalifikowała się do turnieju w Ameryce Północnej rzutem na taśmę, pokonując w finale baraże Polskę 3-2. Można było przewidzieć, że w starciu z finalistą poprzedniego mundialu i triumfatorem z 2018 roku zespół ze Skandynawii nie zdoła nawiązać równorzędnej walki. I rzeczywiście Francuzi mieli ogromną przewagę i oddawali mnóstwo strzałów, ale niespodziewanie długo nie potrafili pokonać bramkarza Jakoba Zetterstrema. Udało się to dopiero w końcówce pierwszej połowy, gdy indywidualną akcją popisał się Kylian Mbappé. W 53 minucie na 2-0 podwyższył Bradley Barcola, a reprezentantów trzech koron dobił znów Mbappé, który pokonał bramkarza po raz drugi w 74 minucie. Spotkanie Francji z Paragwajem w 1/8 finału Mistrzostw Świata planowane jest na sobotę na 23 polskiego czasu. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
12: Pogoda.
5: Dziś na zachodzie i północnym zachodzie zachmurzenie duże z opadami deszczu, na pozostałym obszarze także więcej chmur. Największe prawdopodobieństwo burz we wschodniej, południowej i centralnej części kraju, a na termometrach od 18 stopni nad samym morzem i lokalnie na zachodzie i około 30 w centrum, do 34 i 36 we wschodniej i południowej wschodniej części kraju. W czasie burz porywy wiatru do 90 km na godzinę, lokalnie do 100. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 998 hektopaskali i będzie rosło.
12: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
13: Mało jest dziś wydarzeń, które skupiają uwagę całego świata. Ale właśnie tym jest piłkarski mundial. Kto wygra? Kto będzie dalej walczył o złoty puchar? To kluczowe pytania na początek lata. A mnie ciekawi, jak Ameryka organizuje największe mistrzostwa świata w historii.

0: wybiła północ. Burzowa noc przed nami, ostrzegają zarówno synoptycy, jak i Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Czad groźny także latem. Od weekendu śląscy strażacy z jego powodu interweniowali już ponad 900 razy. Specjalny zespół powołany przez władze Chorzowa ma wyjaśnić okoliczności pożaru tamtejszego składowiska odpadów.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Karolina Michalik, zapraszam. Na zbliżającą się noc synoptycy prognozują burze dla całego kraju. Mogą one pojawić się w ich trakcie, porywy wiatru, nawet do 100 km na godzinę, trąby powietrzne, opady gradu i ulewne opady deszczu. Najsilniejsze burze prognozowane są dla pasa od południowego zachodu aż po północny wschód Polski. W pierwszej części nocy na zachodzie oraz w centrum kraju największym zagrożeniem będzie silny wiatr. Natomiast najbardziej intensywne opady deszczu mogą się pojawić na północy kraju. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega, że miejsca występowania najsilniejszych zjawisk atmosferycznych, a także ich natężenie mogą ulec zmianie. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało ostrzeżenie przed silnym wiatrem i burzami z intensywnymi opadami deszczu dziś w nocy. Alert obejmuje województwo dolnośląskie, lubuskie oraz część zachodniopomorskiego. RCB informuje również, że możliwe są przerwy w dostawie prądu. Przypomnijmy, w województwie śląskim do 5 nad ranem będą obowiązywały wydane przez synoptyków alerty pierwszego stopnia przed burzami. Jak informują strażacy, na razie w regionie nie ma poważniejszych zgłoszeń dotyczących burz i ewentualnych ich efektów. Wciąż obowiązują także ostrzeżenia drugiego stopnia przed upałem. Te będą aktualne do 20. A ponad 900 razy w ostatnich 4 dniach interweniowali śląscy strażacy w związku z ulatnianiem się tlenku węgla. Jak przypominają strażacy, Czad jest groźny również latem. Wysoka temperatura może powodować występowanie tzw. cofki kominowej, przez którą spaliny wracają do mieszkań. Reporterka Radia Katowice Agnieszka Loch pytała mieszkańców regionu, czy wiedzą, że Czad jest niebezpieczny również latem.
2: Myślę, że i latem. Zabija ludzi.
3: No oczywiście, zawsze. Ja tak straciłam koleżankę. Mama czuwała na fotelu, aż Basia się skończy kąpać. Mamusia zasnęła, Basia się nie umiałaby dostać. Wyszła z wanny i tak na tych drzwiach już została.
4: Twoja rodzina, czy ty wpuszczacie kominiarza do domu?
5: Kominiarza, no.
2: 2 razy w roku. Dbając o zdrowie, o życie.
6: Ostatnio nawet miałem okazję gościć kominiarzy u siebie, także tak.
0: Warto pamiętać też o wietrzeniu mieszkań, przeglądach kominiarskich i instalowaniu czujek czadu.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: Specjalny zespół powołany przez władze Chorzowa wyjaśni okoliczności pożaru składowiska odpadów przemysłowych przy ulicy Kluczborskiej. Na czele grupy stanęła Małgorzata Łozowska, pełnomocnik prezydenta miasta do spraw bezpiecznego środowiska. A do wspólnych prac w Radzie w razie potrzeby zapraszani będą przedstawiciele innych służb i instytucji. Głównym zadaniem zespołu jest zebranie dokumentacji oraz koordynacja działań mających na celu ustalenie przyczyn wybuchu pożaru. Niezależnie od śledztwa, prezydent Chorzowa Szymon Michałek zapowiedział skierowanie wniosków do marszałka województwa oraz Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Służby te mają skontrolować zezwolenie wydane w związku z działalnością zakładu produkcji paliw alternatywnych, na terenie którego doszło do pojawienia się ognia. Przypomnijmy, w ubiegłą środę z żywiołem walczyło w tym miejscu kilkuset strażaków, którzy dopiero w poniedziałek zakończyli ostateczne zabezpieczenie pogorzeliska. Gęsty czarny dym był wtedy widoczny z odległości kilkudziesięciu kilometrów, a mieszkańcy miast aglomeracji ze względów bezpieczeństwa byli proszeni o nieotwieranie okien. Służba więzienna świętowała we wtorek w Katowicach. To okazja do wręczenia awansów na wyższe stopnie służbowe, a także odznaczeń i wyróżnień dla funkcjonariuszy. Jak mówi pułkownik Przemysław Hajos, dyrektor Okręgowej Służby Więziennej w Katowicach, pracownicy zakładów karnych mają wiele zadań.
7: Służba polega na tym, żeby znaleźć cel i próbować pomóc człowiekowi. Pomagamy tym ludziom w różny sposób, poprzez programy resocjalizacyjne, poprzez rozmowy psychologiczne. Wiadomo, trafiają do nas ludzie pokrzywdzeni przez los, skrzywieni życiem, zostają skazani i generalnie społeczeństwo o nich zapomina. Trafiają do nas, do jednostek i służba więzienna musi ich wyprowadzić i zresocjalizować. Wywodzą się z trudnych środowisk, z trudnych rodzin, a my to potem musimy jakoś spróbować naprawić.
0: Świętowanie w Katowicach zwieńczyło złożenie wieńca przed pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego oraz występ orkiestry Komendy Wojewódzkiej Policji. Jak informowaliśmy, przed nami doba z gwałtowną burzową aurą, gradem i ulewami. Noc zapowiada się wyjątkowo ciepło, z temperaturą minimalną od 19 do 21 stopni, a dzień przyniesie uciążliwy upał do 33 stopni. Wiatr będzie gwałtownie wzmagał się podczas nawałnic, niosąc porywy do 80 km na godzinę, a miejscami zarówno nocą, jak i w dzień nawet do 100 km na godzinę.
5: Finansowanie Narodowego Funduszu Zdrowia było jednym z tematów spotkania premiera Tuska z szefostwem NFZ-u. W rozmowach uczestniczyli również ministra zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda i minister finansów Andrzej Domański.
8: Rzecznik rządu Adam Szłapka, pytany przez dziennikarzy o spotkanie premiera z szefostwem Narodowego Funduszu Zdrowia, odpowiedział dość lakonicznie.
9: Spotkanie z udziałem pana premiera, pani minister zdrowia, z szefostwem NFZ-u. Bierze w nim udział także pan minister Domański i ono dotyczy finansowania NFZ-u.
8: Premier Donald Tusk zapowiedział tydzień temu poważną rozmowę z szefostwem Narodowego Funduszu Zdrowia. Szef rządu mówił, że po aferze z ogromnymi zarobkami lekarza ze Szpitala Południowego liczy na bardzo szybkie działanie w tej sprawie. Dr Maria Libura z Polskiej Sieci Ekonomii uważa, że bez kompleksowej reformy systemu ochrony zdrowia nie uda się uzdrowić finansów funduszu.
10: Trzeba będzie po prostu dołożyć pieniędzy z budżetu państwa po to, żeby Narodowy Fundusz Zdrowia się spiął.
8: Tylko w tym roku w budżecie NFZ na leczenie brakuje 16 miliardów złotych. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio.
5: Wspólna strategia na kluczowy szczyt NATO w Ankarze oraz negocjacje w sprawie lokalizacji nowych baz wojskowych wojsk amerykańskich w Polsce. To główne tematy zaplanowanego na dziś spotkania prezydenta Nawrockiego z wicepremierem i ministrem obrony narodowej Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. Wicepremier w Pałacu Prezydenckim ma przedstawić prezydentowi rządowy plan, który od kilku tygodni był konsultowany z sojusznikami. Przedstawiciele resortu obrony podkreślają, że w kwestiach bezpieczeństwa narodowego polskie władze muszą mówić absolutnie jednym głosem. Innym tematem rozmów będą szczegóły obecności żołnierzy amerykańskich w Polsce. Szef MON ma zaprezentować efekty swoich dotychczasowych bezpośrednich rozmów z Waszyngtonem i plany lokalizacji nowych baz, na które rząd otrzymał zielone światło z Pentagonu. Kolejne wątki w śledztwie w sprawie Szpitala Południowego w Warszawie. Tym razem nieprawidłowości w prosektorium są pod lupą śledczych. Chodzi o fałszowanie kart zgonu oraz zainstalowanie podsłuchu w jednym z pomieszczeń. Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie Piotr Antoniński-Skiba mówi, że trwa zabezpieczenie 20 kart zgonów, które znajdują się w archiwum Urzędu Stanu Cywilnego.
11: To postępowanie pozostaje w toku, nikt nie usłyszał jeszcze żadnych zarzutów. Drugie postępowanie dotyczyło umieszczenia podsłuchu na terenie prosektorium. Chodzi o pomieszczenie biurowe, w którym odbywały się rozmowy z rodzinami odbierającymi dokumenty oraz zwłoki. To urządzenie zostało bardzo szybko ujawnione, odnalezione.
5: Prawdopodobnie nie doszło do nagrania jakichkolwiek rozmów. Piotr Antoniński-Skiba wyjaśnił, że dwie osoby pracujące w prosektorium były ze sobą skonfliktowane. Kryptowaluty w Unii Europejskiej pod specjalnym nadzorem od dziś w całej wspólnocie zaczynają obowiązywać regulacje, które mają ucywilizować rynek kryptowalut. W Polsce nie ma jednak ustawy do stosowania tych unijnych przepisów, bo przygotowane przez rząd przepisy trzykrotnie wetował prezydent.
12: Nad Polską unosi się duży znak zapytania, bo nie wiadomo dokładnie, jak sytuacja będzie teraz wyglądała. Eksperci w Brukseli, z którymi rozmawiałam, przewidują, że będzie bałagan i chaos prawny. Unijne rozporządzenie jest do automatycznego stosowania. Natomiast każdy kraj sam musi wskazać lub stworzyć instytucję, która będzie nadzorowała rynek i do której firmy kryptowalutowe będą się zgłaszać o autoryzację, by mogły prowadzić działalność. W Polsce nie ma ustawy, więc nie ma instytucji nadzoru. Dla giełd kryptowalut to duże ryzyko prawne. Teoretycznie mogą dostać autoryzację w innym unijnym kraju, ale i tak, jeśli będą chciały świadczyć usługi w Polsce, to będą to musiały notyfikować w instytucji nadzoru, której w Polsce nie ma. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
13: To są aktualności jedynki.
5: Dyplom uczelni wyższej dostępny na ekranie telefonu. Od wczoraj do aplikacji mObywatel dołączyła usługa mDyplom. Oznacza to, że polskie uczelnie mogą wydawać cyfrowe dyplomy, które absolwenci dodadzą do aplikacji. Ich moc prawna jest taka sama jak ich papierowych odpowiedników. Wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski podkreśla, że od wczoraj uczelnie mogą wydawać cyfrowe dyplomy, ale od nowego roku stanie się to obowiązkowe.
14: dobrowolnie można już wydawać cyfrowe dyplomy, a od 1 stycznia będzie to obowiązek w całej Polsce i mówimy tutaj o wszystkich dyplomach. Ukończenia studiów pierwszego i drugiego stopnia studiów magisterskich, również dyplomy doktorskie i habilitacyjne.
5: Aplikację mObywatel można pobrać za darmo na urządzenia z systemem Android oraz iOS. Z rządowej aplikacji korzysta już ponad 12 milionów użytkowników. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
13: Pogoda.
5: Najwięcej chmur dziś na zachodzie i północnym zachodzie, tam też będzie deszczowo, na pozostałym obszarze także pochmurno, burze możliwe głównie we wschodniej, południowej i centralnej części kraju. Temperatura zróżnicowana od 18 stopni nad samym morzem i lokalnie na zachodzie do około 30 w centrum i nawet 36 we wschodniej i południowo-wschodniej części Polski. Ciśnienie w Warszawie wynosi obecnie 1004 hektopaskale i spada.
13: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
15: Wimbledon, a więc legendarny turniej, gdzie tradycja towarzyszy nowoczesności. Zielona trawa, truskawki i wielkie tenisowe emocje. Tytuł broni Iga Świątek.
16: Iga na forkę rywalki, Anisimowa atakuje Igę Świątek. Iga, brawo!

0: Wybiła północ. Burzowa noc przed nami, ostrzegają zarówno synoptycy, jak i Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Czad groźny także latem. Od weekendu śląscy strażacy z jego powodu interweniowali już ponad 900 razy. Specjalny zespół powołany przez władze Chorzowa ma wyjaśnić okoliczności pożaru tamtejszego składowiska odpadów.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Karolina Michalik, zapraszam. Na zbliżającą się noc synoptycy prognozują burze dla całego kraju. Mogą one pojawić się w ich trakcie, porywy wiatru, nawet do 100 km na godzinę, trąby powietrzne, opady gradu i ulewne opady deszczu. Najsilniejsze burze prognozowane są dla pasa od południowego zachodu aż po północny wschód Polski. W pierwszej części nocy na zachodzie oraz w centrum kraju największym zagrożeniem będzie silny wiatr. Natomiast najbardziej intensywne opady deszczu mogą się pojawić na północy kraju. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega, że miejsca występowania najsilniejszych zjawisk atmosferycznych, a także ich natężenie mogą ulec zmianie. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało ostrzeżenie przed silnym wiatrem i burzami z intensywnymi opadami deszczu dziś w nocy. Alert obejmuje województwo dolnośląskie, lubuskie oraz część zachodniopomorskiego. RCB informuje również, że możliwe są przerwy w dostawie prądu. Przypomnijmy, w województwie śląskim do 5 nad ranem będą obowiązywały wydane przez synoptyków alerty pierwszego stopnia przed burzami. Jak informują strażacy, na razie w regionie nie ma poważniejszych zgłoszeń dotyczących burz i ewentualnych ich efektów. Wciąż obowiązują także ostrzeżenia drugiego stopnia przed upałem, te będą aktualne do 20. A ponad 900 razy w ostatnich 4 dniach interweniowali śląscy strażacy w związku z ulatnianiem się tlenku węgla. Jak przypominają strażacy, Czad jest groźny również latem. Wysoka temperatura może powodować występowanie tzw. cofki kominowej, przez którą spaliny wracają do mieszkań. Reporterka Radia Katowice Agnieszka Loch pytała mieszkańców regionu, czy wiedzą, że Czad jest niebezpieczny również latem.
2: Myślę, że i latem. Zabija ludzi.
3: No oczywiście, zawsze. Ja tak straciłam koleżankę. Mama czuwała na fotelu, aż Basia się skończy kąpać. Mamusia zasnęła, Basia się nie umiałaby dostać. Wyszła z wanny i tak na tych drzwiach już została.
4: Twoja rodzina czy ty wpuszczacie kominiarza do domu?
5: Kominiarza? No.
2: 2 razy w roku. Dbając o zdrowie, o życie.
6: Ostatnio nawet miałem okazję gościć kominiarzy u siebie, także tak.
0: Warto pamiętać też o wietrzeniu mieszkań, przeglądach kominiarskich i instalowaniu czujek czadu.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: Specjalny zespół powołany przez władze Chorzowa wyjaśni okoliczności pożaru składowiska odpadów przemysłowych przy ulicy Kluczborskiej. Na czele grupy stanęła Małgorzata Łozowska, pełnomocnik prezydenta miasta do spraw bezpiecznego środowiska. A do wspólnych prac w Radzie w razie potrzeby zapraszani będą przedstawiciele innych służb i instytucji. Głównym zadaniem zespołu jest zebranie dokumentacji oraz koordynacja działań mających na celu ustalenie przyczyn wybuchu pożaru. Niezależnie od śledztwa, prezydent Chorzowa Szymon Michałek zapowiedział skierowanie wniosków do marszałka województwa oraz Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Służby te mają skontrolować zezwolenie wydane w związku z działalnością zakładu produkcji paliw alternatywnych, na terenie którego doszło do pojawienia się ognia. Przypomnijmy, w ubiegłą środę z żywiołem walczyło w tym miejscu kilkuset strażaków, którzy dopiero w poniedziałek zakończyli ostateczne zabezpieczenie pogorzeliska. Gęsty czarny dym był wtedy widoczny z odległości kilkudziesięciu kilometrów, a mieszkańcy miast aglomeracji ze względów bezpieczeństwa byli proszeni o nieotwieranie okien. Służba więzienna świętowała we wtorek w Katowicach. To okazja do wręczenia awansów na wyższe stopnie służbowe, a także odznaczeń i wyróżnień dla funkcjonariuszy. Jak mówi pułkownik Przemysław Hajos, dyrektor Okręgowej Służby Więziennej w Katowicach, pracownicy zakładów karnych mają wiele zadań.
7: Służba polega na tym, żeby znaleźć cel i próbować pomóc człowiekowi. Pomagamy tym ludziom w różny sposób, poprzez programy resocjalizacyjne, poprzez rozmowy psychologiczne. Wiadomo, trafiają do nas ludzie pokrzywdzeni przez los, skrzywieni życiem, zostają skazani i generalnie społeczeństwo o nich zapomina. Trafiają do nas do jednostek i służba więzienna musi ich wyprowadzić i zresocjalizować. Wywodzą się z trudnych środowisk, z trudnych rodzin, a my to potem musimy jakoś spróbować naprawić.
0: Świętowanie w Katowicach zwieńczyło złożenie wieńca przed pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego oraz występ orkiestry Komendy Wojewódzkiej Policji. Jak informowaliśmy, przed nami doba z gwałtowną burzową aurą, gradem i ulewami. Noc zapowiada się wyjątkowo ciepło, z temperaturą minimalną od 19 do 21 stopni, a dzień przyniesie uciążliwy upał do 33 stopni. Wiatr będzie gwałtownie wzmagał się podczas nawałnic, niosąc porywy do 80 km na godzinę, miejscami zarówno nocą, jak i w dzień nawet do 100 km na godzinę.
5: Burze przechodzą obecnie przez województwa pomorskie, kujawsko-pomorskie, zachodnią część Warmii i Mazur. Punktowo pojawiają się także na Dolnym Śląsku i w Wielkopolsce. W tym ostatnim regionie strażacy interweniowali wieczorem ponad 70 razy. Rzecznik wielkopolskich strażaków Martin Halasz powiedział Polskiemu Radiu, że do największej liczby zdarzeń doszło w powiatach leszczyńskim i kościańskim.
8: W powiecie leszczyńskim w miejscowości Wilkowice został uszkodzony dach na kościele. Walka strażaków z Kościana ze skutkami burz w miejscowości Jerka został uszkodzony dach budynku mieszkalnego. Również w miejscowości Jerka drzewo spadło na dwa samochody osobowe. Na szczęście w żadnym z tych przypadków nie odnotowano osób poszkodowanych.
5: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed burzami i silnym deszczem dla większości kraju. Przepisy regulujące najem krótkoterminowy najwcześniej zaczną obowiązywać jesienią. Rząd po raz kolejny przełożył obradowanie nad projektami zmian w przepisach. Swoje propozycje przedstawiła minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Inną wersję zmian legislacyjnych przedstawił wiceminister sportu i turystyki Ireneusz Raś. Mówi Maciej Fijak z Ruchu Miejskiego Akcja dla Krakowa.
9: Pierwsza taka zasadnicza różnica to jest to, że projekt poselski pani Pełczyńskiej-Nałęcz, no to jest jakby osobne prawo dedykowane do tego, żeby ucywilizować najem krótkoterminowy. Można powiedzieć, że to jest takie lex Airbnb. Natomiast to, co proponuje pan wiceminister Raś, to jest tak naprawdę dopisanie kilku rzeczy i zmiana kilku rzeczy w ustawie o hotelarstwie.
5: Zmiany w ustawie o najmie krótkoterminowym zgodnie z unijnym rozporządzeniem miały wejść w życie już pod koniec maja. Termin został przedłużony do połowy października. Przez trzęsienie ziemi w Wenezueli ucierpiało w sumie 7 milionów ludzi, tak wynika z danych ONZ. Zginęło co najmniej 1719 osób. Wciąż zaginionych jest ponad 50 tysięcy. Polska Misja Medyczna pomoże poszkodowanym we współpracy z grupą CESAP, która zrzesza organizacje pozarządowe z Wenezueli. Małgorzata Osińska-Hart z Polskiej Misji Medycznej rozmawiała z Ilaną Melito z CESAP, która podkreśliła, że rząd nie pomaga wystarczająco poszkodowanym, dlatego ważna jest pomoc wolontariuszy.
10: Nie ma czystej wody pitnej. CESAP organizuje pomoc w zakresie dostępu do filtrów, do wody, która jest zanieczyszczona, ta, która dociera do domów, do szkół, do miejsc, gdzie schronili się ludzie. Są to po prostu takie szybkie działania pomocowe, które organizacje pomocowe są w stanie wykonać.
5: Ratownicy nadal szukają ocalałych pod gruzami budynków. Ekipy poszukiwawcze przysłały sąsiednie kraje Ameryki Południowej, a także m.in. Stany Zjednoczone, Szwajcaria i Francja. Najwięcej zniszczeń odnotowano w stanie La Guaira. Ratownicy prowadzą akcję poszukiwawczą także w Caracas, w stolicy kraju.
11: To są aktualności jedynki.
5: Przesyłki z zakupami spoza Unii Europejskiej od dziś podlegają obowiązkowej opłacie celnej. Zgodnie z nowymi regulacjami najtańsze przesyłki są objęte ryczałtowym cłem w wysokości 3 euro za określoną pozycję w zgłoszeniu.
12: To koniec ze zwalnianiem z tych opłat przesyłek o wartości do 150 euro, mówi profesor Arkadiusz Kawa z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
13: W przypadku towarów o bardzo niskiej wartości, a my ich kupujemy w milionach, bo w zeszłym roku to było ponad 100 milionów takich towarów przyjechało do Polski, no to jest olbrzymie wyzwanie, więc na końcu zapłaci klient.
12: Chińskie platformy, aby ominąć nową opłatę, przenoszą towary do magazynów w Europie, skąd mogą wysyłać je do klientów bez dodatkowych kosztów. To, zdaniem eksperta, wywołuje dwa efekty.
13: Jeden jest taki, że ten towar będzie szybciej u klienta, a dwa, myślę, że można się spodziewać w kolejnym czasie, i to już widać, raz budowę różnych centrów logistycznych przez firmy z Chin, jak i także rozwój własnych usług logistycznych.
12: Cła mają służyć ochronie europejskiego rynku. W ocenie eksperta podwyżki za drobne zakupy mogą być w niewielkim stopniu odczuwalne przez kupujących. Maciej Szefer, Polskie Radio.
5: I na koniec jeszcze wieści z Mundialu. Mecz 1/16 finału piłkarskich Mistrzostw Świata w stolicy Meksyku, w którym współgospodarze turnieju podejmują Ekwador, rozpoczął się 4 minuty temu z ponadgodzinnym opóźnieniem. Powodem jest burza nad stadionem w Mexico City. Problemy z pogodą zaczęły się około 2 godzin przed planowanymi pierwszym gwizdkiem sędziego. Jednocześnie nad obiektem przeszła ulewa. Na razie jest bezbramkowy remis. Kibice pozostali na trybunach stadionu Azteca w płaszczach przeciwdeszczowych, a we wcześniej w pierwszym meczu w Stanach Zjednoczonych Francuzi wygrali ze Szwecją 3-0 i awansowali do 1/8 finału. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
11: Pogoda.
5: Najwięcej deszczu i chmur dziś na zachodzie i północnym zachodzie, ale na pozostałym obszarze także będzie chmurzyć się i padać. Burze możliwe we wschodniej, południowej i centralnej części kraju. Od 18 stopni nad samym morzem i lokalnie na zachodzie do nawet 36 na wschodzie i na południowym wschodzie Polski, 30 w centrum. Ciśnienie w Warszawie wynosi obecnie 1004 hektopaskale i nadal spada.
11: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
14: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po 9:00 i na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe.

że nie wie, czy ma 38 stopni, czy lat, dzień zrzucania wspomnień.

i tłuczarz wybije z niego wszystkie kłamstwa. Promienie słońca jak żółte naboje, a potem się śmieje lekka jak dwa grosze. Uda mi ściska lekko drżące dłonie. Patrzy w kamerę, która jest twoim uchem. Stuka w nią kubkiem na moje zdrowie. Mówi, na moje zdrowie.

0: Wybiła północ. Burzowa noc przed nami, ostrzegają zarówno synoptycy, jak i Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Czad groźny także latem. Od weekendu śląscy strażacy z jego powodu interweniowali już ponad 900 razy. Specjalny zespół powołany przez władze Chorzowa ma wyjaśnić okoliczności pożaru tamtejszego składowiska odpadów.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Karolina Michalik, zapraszam. Na zbliżającą się noc synoptycy prognozują burze dla całego kraju. Mogą one pojawić się w ich trakcie, porywy wiatru, nawet do 100 km na godzinę, trąby powietrzne, opady gradu i ulewne opady deszczu. Najsilniejsze burze prognozowane są dla pasa od południowego zachodu aż po północny wschód Polski. W pierwszej części nocy na zachodzie oraz w centrum kraju największym zagrożeniem będzie silny wiatr. Natomiast najbardziej intensywne opady deszczu mogą się pojawić na północy kraju. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega, że miejsca występowania najsilniejszych zjawisk atmosferycznych, a także ich natężenie mogą ulec zmianie. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało ostrzeżenie przed silnym wiatrem i burzami z intensywnymi opadami deszczu dziś w nocy. Alert obejmuje województwo dolnośląskie, lubuskie oraz część zachodniopomorskiego. RCB informuje również, że możliwe są przerwy w dostawie prądu. Przypomnijmy, w województwie śląskim do 5 nad ranem będą obowiązywały wydane przez synoptyków alerty pierwszego stopnia przed burzami. Jak informują strażacy, na razie w regionie nie ma poważniejszych zgłoszeń dotyczących burz i ewentualnych ich efektów. Wciąż obowiązują także ostrzeżenia drugiego stopnia przed upałem, te będą aktualne do 20. A ponad 900 razy w ostatnich 4 dniach interweniowali śląscy strażacy w związku z ulatnianiem się tlenku węgla. Jak przypominają strażacy, Czad jest groźny również latem. Wysoka temperatura może powodować występowanie tzw. cofki kominowej, przez którą spaliny wracają do mieszkań. Reporterka Radia Katowice Agnieszka Loch pytała mieszkańców regionu, czy wiedzą, że Czad jest niebezpieczny również latem.
2: Myślę, że i latem. Zabija ludzi.
3: No oczywiście, zawsze. Ja tak straciłam koleżankę. Mama czuwała na fotelu, aż Basia się skończy kąpać. Mamusia zasnęła, Basia się nie umiała wydostać. Wyszła z wanny i tak na tych drzwiach już została.
4: Twoja rodzina czy ty wpuszczacie kominiarza do domu?
5: Kominiarza? No.
2: 2 razy w roku. Dbając o zdrowie, o życie.
6: Ostatnio nawet miałem okazję gościć kominiarzy u siebie, także tak.
0: Warto pamiętać też o wietrzeniu mieszkań, przeglądach kominiarskich i instalowaniu czujek czadu.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: Specjalny zespół powołany przez władze Chorzowa wyjaśni okoliczności pożaru składowiska odpadów przemysłowych przy ulicy Kluczborskiej. Na czele grupy stanęła Małgorzata Łozowska, pełnomocnik prezydenta miasta do spraw bezpiecznego środowiska. A do wspólnych prac w razie potrzeby zapraszani będą przedstawiciele innych służb i instytucji. Głównym zadaniem zespołu jest zebranie dokumentacji oraz koordynacja działań mających na celu ustalenie przyczyn wybuchu pożaru. Niezależnie od śledztwa, prezydent Chorzowa Szymon Michałek zapowiedział skierowanie wniosków do marszałka województwa oraz Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Służby te mają skontrolować zezwolenie wydane w związku z działalnością zakładu produkcji paliw alternatywnych, na terenie którego doszło do pojawienia się ognia. Przypomnijmy, w ubiegłą środę z żywiołem walczyło w tym miejscu kilkuset strażaków, którzy dopiero w poniedziałek zakończyli ostateczne zabezpieczenie pogorzeliska. Gęsty czarny dym był wtedy widoczny z odległości kilkudziesięciu kilometrów, a mieszkańcy miast aglomeracji ze względów bezpieczeństwa byli proszeni o nieotwieranie okien. Służba więzienna świętowała we wtorek w Katowicach. To okazja do wręczenia awansów na wyższe stopnie służbowe, a także odznaczeń i wyróżnień dla funkcjonariuszy. Jak mówi pułkownik Przemysław Hajos, dyrektor Okręgowej Służby Więziennej w Katowicach, pracownicy zakładów karnych mają wiele zadań.
7: Służba polega na tym, żeby znaleźć cel i próbować pomóc człowiekowi. Pomagamy tym ludziom w różny sposób, poprzez programy resocjalizacyjne, poprzez rozmowy psychologiczne. Wiadomo, trafiają do nas ludzie pokrzywdzeni przez los, skrzywieni życiem, zostają skazani i generalnie społeczeństwo o nich zapomina. Trafiają do nas, do jednostek i służba więzienna musi ich wyprowadzić i zresocjalizować. Wywodzą się z trudnych środowisk, z trudnych rodzin, a my to potem musimy jakoś spróbować naprawić.
0: Świętowanie w Katowicach zwieńczyło złożenie wieńca przed pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego oraz występ orkiestry Komendy Wojewódzkiej Policji. Jak informowaliśmy, przed nami doba z gwałtowną burzową aurą, gradem i ulewami. Noc zapowiada się wyjątkowo ciepło, z temperaturą minimalną od 19 do 21 stopni, a dzień przyniesie uciążliwy upał do 33 stopni. Wiatr będzie gwałtownie wzmagał się podczas nawałnic, niosąc porywy do 80 km na godzinę, miejscami zarówno nocą, jak i w dzień nawet do 100 km na godzinę.
5: Burze przechodzą obecnie przez województwa pomorskie, kujawsko-pomorskie, zachodnią część Warmii i Mazur. Punktowo pojawiają się także na Dolnym Śląsku i w Wielkopolsce. W tym ostatnim regionie strażacy interweniowali wieczorem ponad 70 razy. Rzecznik wielkopolskich strażaków Martin Halasz powiedział Polskiemu Radiu, że do największej liczby zdarzeń doszło w powiatach leszczyńskim i kościańskim.
8: W powiecie leszczyńskim w miejscowości Wilkowice został uszkodzony dach na kościele. Walka strażaków z Kościana ze skutkami burz w miejscowości Jerka został uszkodzony dach budynku mieszkalnego. Również w miejscowości Jerka drzewo spadło na dwa samochody osobowe. Na szczęście w żadnym z tych przypadków nie odnotowano osób poszkodowanych.
5: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed burzami i silnym deszczem dla większości kraju. Przepisy regulujące najem krótkoterminowy najwcześniej zaczną obowiązywać jesienią. Rząd po raz kolejny przełożył obradowanie nad projektami zmian w przepisach. Swoje propozycje przedstawiła minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Inną wersję zmian legislacyjnych przedstawił wiceminister sportu i turystyki Ireneusz Raś. Mówi Maciej Fijak z Ruchu Miejskiego Akcja dla Krakowa.
9: Pierwsza taka zasadnicza różnica to jest to, że projekt poselski pani Pełczyńskiej-Nałęcz, no to jest jakby osobne prawo dedykowane do tego, żeby ucywilizować najem krótkoterminowy. Można powiedzieć, że to jest takie lex Airbnb. Natomiast to, co proponuje pan wiceminister Raś, to jest tak naprawdę dopisanie kilku rzeczy i zmiana kilku rzeczy w ustawie o hotelarstwie.
5: Zmiany w ustawie o najmie krótkoterminowym zgodnie z unijnym rozporządzeniem miały wejść w życie już pod koniec maja. Termin został przedłużony do połowy października. Przez trzęsienie ziemi w Wenezueli ucierpiało w sumie 7 milionów ludzi, tak wynika z danych ONZ. Zginęło co najmniej 1719 osób, wciąż zaginionych jest ponad 50 tysięcy. Polska Misja Medyczna pomoże poszkodowanym we współpracy z grupą SESAP, która zrzesza organizacje pozarządowe z Wenezueli. Małgorzata Osińska-Hart z Polskiej Misji Medycznej rozmawiała z Ilaną Melito z SESAP, która podkreśliła, że rząd nie pomaga wystarczająco poszkodowanym, dlatego ważna jest pomoc wolontariuszy.
10: Nie ma czystej wody pitnej. SESAP organizuje pomoc w zakresie dostępu do filtrów, do wody, która jest zanieczyszczona, ta, która dociera do domów, do szkół, do miejsc, gdzie schronili się ludzie. Są to po prostu takie szybkie działania pomocowe, które organizacje pomocowe są w stanie wykonać.
5: Ratownicy nadal szukają ocalałych pod gruzami budynków. Ekipy poszukiwawcze przysłały sąsiednie kraje Ameryki Południowej, a także m.in. Stany Zjednoczone, Szwajcaria i Francja. Najwięcej zniszczeń odnotowano w stanie La Guaira. Ratownicy prowadzą akcję poszukiwawczą także w Caracas, w stolicy kraju.
11: To są aktualności jedynki.
5: Przesyłki z zakupami spoza Unii Europejskiej od dziś podlegają obowiązkowej opłacie celnej. Zgodnie z nowymi regulacjami najtańsze przesyłki są objęte ryczałtowym cłem w wysokości 3 euro za określoną pozycję w zgłoszeniu.
12: To koniec ze zwalnianiem z tych opłat przesyłek o wartości do 150 euro, mówi profesor Arkadiusz Kawa z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
13: W przypadku towarów o bardzo niskiej wartości, a my ich kupujemy w milionach, bo w zeszłym roku to było ponad 100 milionów takich towarów przyjechało do Polski, no to jest olbrzymie wyzwanie, więc na końcu zapłaci klient.
12: Chińskie platformy, aby ominąć nową opłatę, przenoszą towary do magazynów w Europie, skąd mogą wysyłać je do klientów bez dodatkowych kosztów. To, zdaniem eksperta, wywołuje dwa efekty.
13: Jeden jest taki, że ten towar będzie szybciej u klienta, a dwa, myślę, że można się spodziewać w kolejnym czasie, i to już widać, raz budowę różnych centrów logistycznych przez firmy z Chin, jak i także rozwój własnych usług logistycznych.
12: Cła mają służyć ochronie europejskiego rynku. W ocenie eksperta podwyżki za drobne zakupy mogą być w niewielkim stopniu odczuwalne przez kupujących. Maciej Szefer, Polskie Radio.
5: I na koniec jeszcze wieści z Mundialu. Mecz 1/16 finału piłkarskich Mistrzostw Świata w stolicy Meksyku, w którym współgospodarze turnieju podejmują Ekwador, rozpoczął się 4 minuty temu z ponadgodzinnym opóźnieniem. Powodem jest burza nad stadionem w Mexico City. Problemy z pogodą zaczęły się około 2 godzin przed planowanym pierwszym gwizdkiem sędziego. Jednocześnie nad obiektem przeszła ulewa. Na razie jest bezbramkowy remis. Kibice pozostali na trybunach stadionu Azteca w płaszczach przeciwdeszczowych, a we wcześniejszym meczu w Stanach Zjednoczonych Francuzi wygrali ze Szwecją 3-0 i awansowali do 1/8 finału. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
11: Pogoda.
5: Najwięcej deszczu i chmur dziś na zachodzie i północnym zachodzie, ale na pozostałym obszarze także będzie chmurzyć się i padać. Burze możliwe we wschodniej, południowej i centralnej części kraju. Od 18 stopni nad samym morzem i lokalnie na zachodzie do nawet 36 na wschodzie i na południowym wschodzie Polski, 30 w centrum. Ciśnienie w Warszawie wynosi obecnie 1004 hektopaskale i nadal spada.
11: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
14: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po 9:00 i na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe.

Cześć.

0: informacje Radia Katowice w skrócie Paweł Nadrowski.
1: Strażacy w województwie śląskim alarmują o dużym wzroście liczby zdarzeń związanych z emisją tlenku węgla. Od minionego piątku odnotowano w regionie ponad 900 interwencji. Czad zagraża również latem. To przez wysoką temperaturę, która nagrzewa dachy, kominy i przewody wentylacyjne budynków. Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna i samorząd Bytomia dostaną ponad 67 milionów złotych unijnej dotacji do budowy akceleratora biznesowego Xenon. Projekt ma zostać zrealizowany na terenie dawnej kopalni Centrum. 14 wykonawców chce zbudować tramwaj na południe Katowic. Wszystkie oferty w przetargu zmieściły się w kwocie przewidzianej na realizację prac. Teraz zacznie się ich analiza. Zgodnie z zapowiedziami tramwaj na południe Katowic powinien być gotowy w 2029 roku. Unia Europejska uderza w platformy internetowe z Chin, aby ograniczyć tani import. Dziś wygasają zwolnienia celne dla paczek o wartości do 150 euro pochodzących spoza Unii. Na przesyłki zostaną nałożone cła w wysokości 3 euro za przedmiot.
2: Że przechodzą obecnie przez województwa pomorskie, kujawsko-pomorskie, zachodnią część Warmii i Mazur. Punktowo pojawiają się także na Dolnym Śląsku i w Wielkopolsce. W tym ostatnim regionie strażacy interweniowali wieczorem ponad 70 razy. Rzecznik wielkopolskich strażaków Martin Halasz powiedział Polskiemu Radiu, że do największej liczby zdarzeń doszło w powiatach leszczyńskim i kościańskim.
3: W powiecie leszczyńskim w miejscowości Wilkowice został uszkodzony dach na kościele. Walka strażaków z Kościana ze skutkami burz w miejscowości Jerka został uszkodzony dach budynku mieszkalnego. Również w miejscowości Jerka drzewo spadło na dwa samochody osobowe. Na szczęście w żadnym z tych przypadków nie odnotowano osób poszkodowanych.
2: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed burzami i silnym deszczem dla większości kraju. Przepisy regulujące najem krótkoterminowy najwcześniej zaczną obowiązywać jesienią. Rząd po raz kolejny przełożył obradowanie nad projektami zmian w przepisach. Swoje propozycje przedstawiła minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Inną wersję zmian legislacyjnych przedstawił wiceminister sportu i turystyki Ireneusz Raś. Mówi Maciej Fijak z ruchu miejskiego Akcja dla Krakowa.
4: Pierwsza taka zasadnicza różnica to jest to, że projekt poselski pani Pełczyńskiej-Nałęcz, no to jest jakby osobne prawo dedykowane do tego, żeby ucywilizować najem krótkoterminowy. Można powiedzieć, że to jest takie lex Airbnb. Natomiast to, co proponuje pan wiceminister Raś, to jest tak naprawdę dopisanie kilku rzeczy i zmiana kilku rzeczy w ustawie o hotelarstwie.
2: Zmiany w ustawie o najmie krótkoterminowym zgodnie z unijnym rozporządzeniem miały wejść w życie już pod koniec maja. Termin został przedłużony do połowy października. Przez trzęsienie ziemi w Wenezueli ucierpiało w sumie 7 milionów ludzi, tak wynika z danych ONZ. Zginęło co najmniej 1719 osób. Wciąż zaginionych jest ponad 50 tysięcy. Polska Misja Medyczna pomoże poszkodowanym we współpracy z grupą SESAP, która zrzesza organizacje pozarządowe z Wenezueli. Małgorzata Osińska-Hart z Polskiej Misji Medycznej rozmawiała z Ilaną Melito z SESAP, która podkreśliła, że rząd nie pomaga wystarczająco poszkodowanym, dlatego ważna jest pomoc wolontariuszy.
5: Nie ma czystej wody pitnej. SESAP organizuje pomoc w zakresie dostępu do filtrów, do wody, która jest zanieczyszczona, ta, która dociera do domów, do szkół, do miejsc, gdzie schronili się ludzie. Są to po prostu takie szybkie działania pomocowe, które organizacje pomocowe są w stanie wykonać.
2: Ratownicy nadal szukają ocalałych pod gruzami budynków. Ekipy poszukiwawcze przysłały sąsiednie kraje Ameryki Południowej, a także m.in. Stany Zjednoczone, Szwajcaria i Francja. Najwięcej zniszczeń odnotowano w stanie La Guaira. Ratownicy prowadzą akcję poszukiwawczą także w Caracas, w stolicy kraju.
6: To są aktualności jedynki.
2: Przesyłki z zakupami spoza Unii Europejskiej od dziś podlegają obowiązkowej opłacie celnej. Zgodnie z nowymi regulacjami najtańsze przesyłki są objęte ryczałtowym cłem w wysokości 3 euro za określoną pozycję w zgłoszeniu.
7: To koniec ze zwalnianiem z tych opłat przesyłek o wartości do 150 euro, mówi profesor Arkadiusz Kawa z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
8: W przypadku towarów o bardzo niskiej wartości, a my ich kupujemy w milionach, bo w zeszłym roku to było ponad 100 milionów takich towarów przyjechało do Polski, no to jest olbrzymie wyzwanie, więc na końcu zapłaci klient.
7: Chińskie platformy, aby ominąć nową opłatę, przenoszą towary do magazynów w Europie, skąd mogą wysyłać je do klientów bez dodatkowych kosztów. To, zdaniem eksperta, wywołuje dwa efekty.
8: Jeden jest taki, że ten towar będzie szybciej u klienta, a dwa, myślę, że można się spodziewać w kolejnym czasie, i to już widać, raz budowę różnych centrów logistycznych przez firmy z Chin, jak i tak także rozwój własnych usług logistycznych.
7: Cła mają służyć ochronie europejskiego rynku. W ocenie eksperta podwyżki za drobne zakupy mogą być w niewielkim stopniu odczuwalne przez kupujących. Maciej Szefer, Polskie Radio.
2: I na koniec jeszcze wieści z Mundialu. Mecz 1/16 finału piłkarskich Mistrzostw Świata w stolicy Meksyku, w którym współgospodarze turnieju podejmują Ekwador, rozpoczął się 4 minuty temu z ponadgodzinnym opóźnieniem. Powodem jest burza nad stadionem w Mexico City. Problemy z pogodą zaczęły się około 2 godzin przed planowanymi pierwszym gwizdkiem sędziego. Jednocześnie nad obiektem przeszła ulewa. Na razie jest bezbramkowy remis. Kibice pozostali na trybunach stadionu Azteca w płaszczach przeciwdeszczowych, a we wcześniejszym meczu w Stanach Zjednoczonych Francuzi wygrali ze Szwecją 3-0 i awansowali do 1/8 finału. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
6: Pogoda.
2: Najwięcej deszczu i chmur dziś na zachodzie i północnym zachodzie, ale na pozostałym obszarze także będzie chmurzyć się i padać. Burze możliwe we wschodniej, południowej i centralnej części kraju. Od 18 stopni nad samym morzem i lokalnie na zachodzie do nawet 36 na wschodzie i na południowym wschodzie Polski, 30 w centrum. Ciśnienie w Warszawie wynosi obecnie 1004 hektopaskale i nadal spada.
6: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
9: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po 9:00 i na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe.
10: Sprawdźmy, czy kierowcy mają pieskie życie dziś. Autoradio o poranku co pół godziny. Słuchamy.
11: Jak na razie nie. Nie ma już utrudnienia na S1 w okolicach Bielska na odcinku Jasienica-Żywiec, gdzie samochód najechał na przyczepkę zabezpieczającą roboty drogowe. Jezdnia w kierunku Żywca była przez długi czas zablokowana, teraz jest już przejezdna. W regionie warunki jazdy są dobre, ruch jeszcze na razie niewielki. Kierowcy utrudnień też nie sygnalizują, chociaż już zwalniamy w Katowicach na Kozielskiej i w Bytomiu na Strzelców Bytomskich. Do piątku w Tarnowskich Górach potrwa remont ronda imienia Ranoszka. W związku z pracami drogowymi zamknięta została jego część. Nie można przejechać odcinkiem od zjazdu w ulicę Nakielską do wlotu północnego ulicy Piłsudskiego. Ruch odbywa się dwukierunkowo po pozostałej części ronda. Dla jadących ulicą Nakielską do centrum wprowadzony został objazd, a przyczyną zamknięcia części ronda są uszkodzenia jezdni. 691-400-400. Przypominam Państwu telefon do nas, telefon kontaktowy, ten telefon do Państwa dyspozycji w każdej drogowej sprawie. 691-400-400.
10: Pomagajmy sobie nawzajem. Autoradio powróci tuż przed 7:00. Bardzo dziękujemy.
11: Dziękuję.
12: Sponsorem audycji jest nowy salon Cherry PGD. Chorzów, ulica Zielony, Zaułek 2.

0: informacje Radia Katowice w skrócie Paweł Nadrowski.
1: Strażacy w województwie śląskim alarmują o dużym wzroście liczby zdarzeń związanych z emisją tlenku węgla. Od minionego piątku odnotowano w regionie ponad 900 interwencji. Czad zagraża również latem. To przez wysoką temperaturę, która nagrzewa dachy, kominy i przewody wentylacyjne budynków. Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna i samorząd Bytomia dostaną ponad 67 milionów złotych unijnej dotacji do budowy akceleratora biznesowego Xenon. Projekt ma zostać zrealizowany na terenie dawnej kopalni Centrum. 14 wykonawców chce zbudować tramwaj na południe Katowic. Wszystkie oferty w przetargu zmieściły się w kwocie przewidzianej na realizację prac. Teraz zacznie się ich analiza. Zgodnie z zapowiedziami tramwaj na południe Katowic powinien być gotowy w 2029 roku. Unia Europejska uderza w platformy internetowe z Chin, aby ograniczyć tani import. Dziś wygasają zwolnienia celne dla paczek o wartości do 150 euro pochodzących spoza Unii. Na przesyłki zostaną nałożone cła w wysokości 3 euro za przedmiot.
2: Przenosimy się do studia Wiadomości Radia Z. Zbliża się godzina 7. Najnowsze informacje mają dla nas Paula Michalik i Michał Adamiuk.
3: Wszystkie kolory alertów na pogodowej mapie Polski. Burze i upał.
4: Program CPN już po napisach końcowych. Ceny paliw wyżej.
3: Rozterki lepszej połowy lewego. Anna Lewandowska nie chce do Chicago. Pół Polski z burzami, drugie pół z lejącym się z nieba żarem. Pogoda jeszcze nie da nam odpocząć.
4: Teraz grzmi w centrum, na północy i na Dolnym Śląsku. Czerwone alerty przed upałem cały czas na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu.
3: Daniel Wrzos przynosi do studia najnowsze prognozy, co w najbliższych godzinach.
5: Gwałtowne burze będą przemieszczać się z centrum na wschód. Grzmi w pasie od Włocławka przez Płock i dalej do województwa łódzkiego. Burze prognozowane są też na Warmii i Mazurach. Miejscami może silnie wiać do 100 km na godzinę. Nawałnice z gradem, które przeszły nad województwem lubuskim, pozrywały linie energetyczne. Straż wyjeżdżała do zalanych piwnic. W Wielkowicach niedaleko Leszna wiatr zerwał dach kościoła. Nie ma informacji o tym, żeby ktoś ucierpiał. Oprócz burz będzie wciąż upalnie. Od Rzeszowa przez Lublin i Warszawę będzie 34-36 stopni.
4: Od jutra temperatura nigdzie nie powinna przekraczać 30 stopni. Taka pogoda utrzyma się do połowy przyszłego tygodnia. Wtedy znów może wrócić upał.
3: Bunt prokuratorów powodem umorzenia śledztwa w sprawie dwóch wież PiSu mają uważać w kancelarii premiera. Trwają rozmowy, kto jest za to odpowiedzialny.
4: A to może być przygotowanie do zmian w rządzie. Jeszcze w tym miesiącu dowiadują się autorzy podcastu w związku ze śledztwem. Mariusz Gierczewski z Radia Z i Dominika Długosz z Newsweeka.
6: W ostatnich dniach doszło do rozmów w kancelarii premiera dotyczących sytuacji w wymiarze sprawiedliwości. Otoczenie premiera przewidywało, że dojdzie do umorzenia śledztwa w sprawie dwóch wież. Zostało to odczytane jako bunt prokuratorów. Rozmawiano także o wysokim prawdopodobieństwie niewydania przez Sąd Europejskiego nakazu aresztowania wobec Zbigniewa Ziobry oraz o nasilającym się konflikcie między prokuratorem generalnym Waldemarem Żurkiem a prokuratorem krajowym Dariuszem Kornelukiem. Rozmowy w kancelarii premiera mogą być przygotowaniem do zmian w rządzie. Miałyby one nastąpić jeszcze w lipcu.
4: Nieoficjalnie większe szanse na utrzymanie posady ma mieć minister sprawiedliwości niż prokurator krajowy.
3: Nie można od dziś otwierać w Polsce nowych biznesów związanych z kryptowalutami. Komisja Nadzoru Finansowego nie może wydawać zezwoleń takim firmom, bo Polska nie wdrożyła unijnego rozporządzenia, które wchodzi od dziś. Nie zrobiła tego, bo prezydent 3 razy zawetował ustawę regulującą rynek kryptowalut.
4: Czy w Polsce należy zakazać handlu nimi? Ponad połowa pytanych w sondażu Ibris dla Radia Z uważa, że nie. Ewentualny zakaz popiera ponad 21%. Jeszcze więcej nie ma zdania.
3: Jeszcze wczoraj po 6 zł, dzisiaj benzyna może kosztować o kilkadziesiąt groszy więcej za litr, bo skończył się rządowy program CPN. Minister nie ustala już cen maksymalnych, a VAT wrócił do 23%.
7: Tankuję, nie patrzę, żeby się nie denerwować.
8: Uderzy to po kieszeni?
7: 50 groszy do góry? Nie.
9: Takie rzeczy zawsze każdego uderzają po kieszeni.
4: Bez programu CPN to o ile i jak szybko będą drożeć paliwa, będzie jeszcze bardziej zależeć od sytuacji na światowych rynkach.
3: Anna Lewandowska nie chce się żegnać z Barceloną. Niewesołymi przemyśleniami o przeprowadzce do Chicago dzieli się w nocnym wpisie na Instagramie.
4: Robert Lewandowski przenosi się do Chicago Fire. Z klubem amerykańskiej ligi MLS związał się 2,5-letnim kontraktem. Będzie w niej drugim najlepiej opłacanym graczem po Leo Messi.
3: W wiadomościach dziennikarz sportowy Radia Z Mateusz
10: tak
3: Ligeza. Z czego wynika to niezadowolenie Anny Lewandowskiej?
10: No i z wielu powodów. Lewandowska wrzuciła zdjęcie z Barcelony, jak w ciemnych okularach żegna się z ukochanym morzem. Jak sama pisze, mogłabym wrzucić fotkę z uśmiechem, dodać, że jedziemy po nowe i udawać, że wszystko jest idealnie, ale nie jest. Boję się przeprowadzki. Lewa przyznaje, że ostatnie tygodnie były dla niej rollercoasterem skrajnych emocji. Barcelona stała się jej domem, a teraz musi wszystko wywrócić do góry nogami. Martwi się, jak zareagują córki na zmianę otoczenia, nową szkołę. Myśli, że musi się spakować i zostawić wszystko, co zbudowała w ostatnich latach. Ją przeraża. Życie u boku sportowca to trudne kompromisy, dodaje w nocnym wpisie. Cóż, pani Aniu, tak sobie myślę, że jak pani nie chce do tego Chicago, to ja chętnie zabiorę się tam z Robertem.
3: Będziemy tęsknić. A Robert Lewandowski w nowym zespole zagra z dziewiątką na plecach. Jego debiut w MLS jest możliwy najwcześniej za 2 tygodnie.
8: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
11: Radio Katowice, autoradio Anny Juśkiewicz. Witam Państwa w Tychach. Spowolnienie obecnie na Beskidzkiej w kierunku Katowic. Zwalniamy też na Oświęcimskiej, czyli w fragmencie Krajowej Drogi 44. Przy dojeździe do jedynki tłoczno też na Stefana Grotaroweckiego i na Wyszyńskiego. W Bieruniu korek na Węglowej. W Katowicach utrudniony wjazd do miasta ulicą Roździeńskiego od strony Sosnowca. Zwalniamy tu do 40 paru kilometrów. Ciasno też już w samym centrum. Na Jerzego Dudy Gracza, na Warszawskiej, na Francuskiej Ceglanej, a także na Kolejowej Brynowie, jak również na Waltera Janka Gowochojcu. Długi korek na 73. Pułku Piechoty między Giszowcem a Brynowem. Przez najbliższe 2 tygodnie na autostradzie A1 w godzinach od 8.30 do 18.00 na odcinku Węzeł Pyrzowice, Węzeł Piekary Śląskie w kierunku Gliwic występować będą utrudnienia polegające na zwężeniu jezdni. Powodem są prace drogowe.
0: Bo od rana ostrzegamy o burzach. Szczegóły Wojciech Skowroński w Radiu Katowice. Kwadrans po 7.
12: No właśnie, proszę Państwa. Dzisiaj ta środa będzie niebezpieczna w wielu przypadkach i dla wielu osób. Zachmurzenie zmienne od małego po całkowite aż do wystąpienia właśnie tych opadów i burz. One mogą być bardzo gwałtowne z ulewnym deszczem i punktowo również gradem. Ale tak w ciągu dnia to upalnie. Od 30 do 33 stopni wiatr słaby z kierunków północnych. Jedynie w czasie burz porywisty. Ciśnienie nam spada do 1011 hektopaskali, ale jeśli przychodzi właśnie burza, no to jest normalne. Noc ze środy na czwartek, zachmurzenie całkowite i duże. Miejscami wystąpią opady deszczu i już takie powoli zanikające opady burzowe z lokalnie ulewnym deszczem jeszcze, może tak się zdarzyć. Temperatura w nocy od 14 do 17 stopni, czyli też wyraźny spadek, bo ta poprzednia noc była z temperaturą do 22, więc troszkę chłodniej. Wiatr słaby i umiarkowany z kierunków północnych, jedynie w czasie burz silniejszy. I teraz mamy czwartek, proszę Państwa, a w czwartek będzie chyba nam towarzyszyć więcej spokoju. Zachmurzenie początkowo całkowite z postępującymi od zachodu rozpogodzeniami. Rano lokalnie możliwe będą jeszcze takie zanikające opady, zwłaszcza na południu naszego regionu, ale dopłynie do nas powietrze polarnomorskie i wrócimy do naszego klimatu, to znaczy do 23-25 stopni. Tyle maksymalnie zobaczymy na termometrach w czwartek. Wiatr słaby i umiarkowany z północnego zachodu, ciśnienie dość stabilne. Czyli proszę Państwa, ta sytuacja się normuje. W czwartek już ta pogoda będzie bardziej przyjazna nam, natomiast tę środę musimy jakoś przeżyć, bo rzeczywiście tu na czerwono mam zaznaczone, że burze, miejscami te opady będą rzeczywiście bardzo, bardzo intensywne.
0: Proszę,
12: to tyle na razie. Aha, jeszcze a propos psów, tak. Bo kiedyś dotarłem do takiego artykułu, że pies i kot zresztą, jeśli leżą sobie w salonie i jest włączone radio i do tego pan albo pani siedzą sobie wygodnie w fotelu, to dla niego jest sytuacja bardzo komfortowa, stabilna, bo wie, że nic złego się nie dzieje. Radio sobie gra, pan czy pani siedzą w fotelu. Natomiast jeśli jest gwar w mieszkaniu i jeśli sytuacja się zmienia, to wtedy nasze zwierzaki się bardzo niepokoją.
0: To życzymy
12: taki to był artykuł.
0: To życzymy spokoju.
12: No właśnie, i tego radia włączonego, tak, Radia Katowice.
0: Koniecznie Radia Katowice. Wojciech Skowroński.
12: I będzie dobrze.
0: Wróci
12: kwadrans
0: po 10.
12: Kłaniam się Państwu, do usłyszenia.
0: Może kwadrans po 10 powiesz dokładnie, kiedy burza się zacznie i gdzie.
12: No nie jestem w stanie. Po południu, proszę Państwa, po południu. Na popołudnie, na te godziny są zapowiadane intensywne opady deszczu i burze.
0: Dzięki, Wojciech.

pożegnasz już bajkę. Bajkę z dziecięcych lat. Zamkniesz za sobą furtkę.

0: Jest godzina 8. 24 górników wycofano w nocy z gliwickiej kopalni Sośnica. Powód to wzrost stężenia tlenku węgla. Od dziś ma działać Śląskie Centrum Onkologii i Hematologii w Zabrzu. Efektem jest zamknięcie oddziału onkologicznego Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach. Sejm zbierze się na 3-dniowym posiedzeniu. Posłowie zajmą się przyjętym przez rząd zakazem korzystania ze smartfonów na terenie szkół podstawowych.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Paweł Nadrobski, zapraszam. 24 osoby zostały wycofane w nocy z kopalni Sośnica w Gliwicach. Po godzinie pierwszej na poziomie 950 metrów odnotowano wzrost stężenia tlenku węgla, mówi Tomasz Głogowski z Polskiej Grupy Górniczej.
2: Natychmiast rozpoczęto wycofywanie załogi na zasadach akcji. Cała załoga została bezpiecznie wycofana na powierzchnię. Nie użyto aparatów ucieczkowych. Nikt z pracowników nie został poszkodowany.
0: Kopalnia, oprócz rejonu, gdzie doszło do wzrostu stężenia tlenku węgla, pracuje normalnie. Od dziś ma działać Śląskie Centrum Onkologii i Hematologii w Zabrzu. Efektem jest zamknięcie oddziału onkologicznego Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach. Tymczasem zespół lekarski nie chce przejść z Katowic do Zabrza. Z pisma do krajowego konsultanta do spraw onkologii i hematologii dziecięcej, do którego dotarło Radio Katowice, wynika, że lekarze zamierzają z 1 lipca rozwiązać umowę o pracę z samodzielnym publicznym szpitalem klinicznym nr 1 w Zabrzu, w strukturach którego powstała nowa jednostka. Jak podnoszą w piśmie, mali pacjenci mieli zapewniony w katowickim centrum dostęp do szerokich możliwości terapeutycznych, a przeniesienie ich do Zabrza oznacza też dla wielu rodziców dłuższy dojazd. Lekarze nie są też pewni co do wyposażenia nowej placówki. Skarżą się w piśmie do krajowego konsultanta na trudności związane z rozmowami na temat ich pracy w nowym miejscu. Po ogłoszeniu przez Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka komunikatu o przeniesieniu chorych onkologicznie dzieci do Zabrza i zapewnieniu, że płynnie i bezpiecznie zostanie przekazana opieka medyczna nad pacjentami, posypały się też komentarze rodziców w mediach społecznościowych. Boją się oni o poziom leczenia i zmiany, które dla chorych są trudne. Na przykład dostęp i zaufanie do lekarzy, których znają od dawna. Część dzieci przeniesiono do Zabrza, a część, jak twierdzą rodzice, musi korzystać z pomocy w innych miastach. Oficjalnie zarzutów nie komentują ani oba szpitale, ani Śląski Uniwersytet Medyczny. Zapewniają jednak, że proces odbywa się bezpiecznie dla małych pacjentów. Będziemy w Radiu Katowice wracać do tego tematu.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: Most w ciągu drogi ekspresowej S1 w Lalikach nad Potokiem Czerna ma zostać wyremontowany. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad czeka na oferty potencjalnych wykonawców. Inwestycja pozwoli utrzymać obiekt w dobrym stanie technicznym, zapewniając jego dalsze i bezpieczne użytkowanie przez kierowców, mówi Marcin Twardysko z katowickiego oddziału dyrekcji.
3: Zadanie będzie realizowane w formule projektuj i buduj. Oznacza to, że wybrany wykonawca najpierw przygotuje dokumentację projektową i uzyska wszystkie niezbędne decyzje, pozwolenia oraz uzgodnienia administracyjne, a następnie przystąpi do realizacji robót budowlanych. Na opracowanie dokumentacji przewidzieliśmy do 12 miesięcy od podpisania umowy. Kolejne 12 miesięcy wykonawca będzie miał na przeprowadzenie prac w terenie.
0: Postępowanie przetargowe potrwa do 24 lipca. Sejm rozpoczyna dziś posiedzenie, na którym zajmie się między innymi przyjętym przez rząd zakazem korzystania ze smartfonów na terenie szkół podstawowych. Reporter Radia Katowice Adam Kawalec zapytał uczniów jednej z chorzowskich szkół, czy w te wakacje w ramach detoksu od smartfona zamieniliby go na książkę.
4: Tak, bo zazwyczaj tak robię.
5: Tak, dobrowolnie.
6: Nie mam telefonu, ale czytam książki.
4: Myślę, że tak.
7: Czasami tak, czasami nie.
8: Nie mam telefonu, ale czytam teraz książkę i ona jest bardzo fajna. Jestem w połowie i muszę ją dokończyć.
0: Nowe przepisy miałyby wejść w życie już od nowego roku szkolnego.
9: Sponsorem audycji jest właściciel Parku Ruchomych Dinozaurów, Parku Owadów, Parku Mitologii i Luna Parku Zatorland w Zatorze.
0: Dziś temperatura maksymalna w regionie do 33 stopni. Zachmurzenie będzie zmienne, od małego po całkowite. Nie są wykluczone opady deszczu i burze.
10: Bo od rana ostrzegamy o burzach. Szczegóły Wojciech Skowroński w Radiu Katowice. Kwadrans po siódmej.
11: No właśnie, proszę Państwa. Dzisiaj ta środa będzie niebezpieczna w wielu przypadkach i dla wielu osób. Zachmurzenie zmienne od małego po całkowite aż do wystąpienia właśnie tych opadów i burz. One mogą być bardzo gwałtowne z ulewnym deszczem i punktowo również gradem. Ale tak w ciągu dnia to upalnie. Od 30 do 33 stopni wiatr słaby z kierunków północnych, jedynie w w czasie burz porywisty. Ciśnienie nam spada do 1011 hektopaskali, ale jeśli przychodzi właśnie burza, no to to jest normalne. Noc ze środy na czwartek, zachmurzenie całkowite i duże. Miejscami wystąpią opady deszczu i już takie powoli zanikające opady burzowe z lokalnie ulewnym deszczem jeszcze, może tak się zdarzyć. Temperatura w nocy od 14 do 17 stopni, czyli też wyraźny spadek, bo ta poprzednia noc była z temperaturą do 22, więc troszkę chłodniej. Wiatr słaby i umiarkowany z kierunków północnych, jedynie w czasie burz silniejszy. I teraz mamy czwartek, proszę Państwa, a w czwartek będzie chyba nam towarzyszyć więcej spokoju. Zachmurzenie początkowo całkowite z postępującymi od zachodu rozpogodzeniami. Rano lokalnie możliwe będą jeszcze takie zanikające opady, zwłaszcza na południu naszego regionu, ale dopłynie do nas powietrze polarnomorskie i wrócimy do naszego klimatu, to znaczy do 23-25 stopni. Tyle maksymalnie zobaczymy na termometrach w czwartek. Wiatr słaby i umiarkowany z północnego zachodu, ciśnienie dość stabilne. Czyli proszę Państwa, ta sytuacja się normuje. W czwartek już ta pogoda będzie bardziej przyjazna nam, natomiast tę środę musimy jakoś przeżyć, bo rzeczywiście tu na czerwono mam zaznaczone, że burze, miejscami te opady będą rzeczywiście bardzo, bardzo intensywne.
5: Proszę,
11: to tyle na razie. Aha, jeszcze a propos psów, tak. Bo kiedyś dotarłem do takiego artykułu, że pies i kot zresztą, jeśli leżą sobie w salonie i jest włączone radio, i do tego pan albo pani siedzą sobie wygodnie w fotelu, to dla niego jest sytuacja bardzo komfortowa, stabilna, bo wie, że nic złego się nie dzieje. Radio sobie gra, pan czy pani siedzą w fotelu. Natomiast jeśli jest gwar w mieszkaniu i jeśli sytuacja się zmienia, to wtedy nasze zwierzaki się bardzo niepokoją.
5: To życzymy.
11: Taki to był artykuł.
5: To życzymy spokoju.
11: No właśnie, i tego radia włączonego, tak, Radia Katowice.
5: Koniecznie
11: oczywiście.
5: Radia Katowice. Wojciech Skowroński.
11: I będzie dobrze.
5: Wróci
11: kwadrans
5: po 10.
11: Kłaniam się Państwu, do usłyszenia.
5: Może kwadrans po 10 powiesz dokładnie, kiedy burza się zacznie i gdzie.
11: No nie jestem w stanie. Po południu, proszę Państwa, po południu. Na popołudnie, na te godziny są zapowiadane intensywne opady deszczu i burze.
5: Dzięki, Wojciech.

0: Radio Katowice, autoradio Anny Juśkiewicz. Witam Państwa w Tychach. Spowolnienie obecnie na Beskidzkiej w kierunku Katowic. Zwalniamy też na Oświęcimskiej, czyli w fragmencie Krajowej Drogi 44. Przy dojeździe do jedynki tłoczno też na Stefana Grotaroweckiego i na Wyszyńskiego. W Bieruniu korek na Węglowej. W Katowicach utrudniony wjazd do miasta ulicą Roździeńskiego od strony Sosnowca. Zwalniamy tu do 40 paru kilometrów. Ciasno też już w samym centrum. Na Jerzego Dudy Gracza, na Warszawskiej, na Francuskiej Ceglanej, a także na Kolejowej w Brynowie, jak również na Waltera i Janka Gowochojcu. Długi korek na 73. Pułku Piechoty między Giszowcem a Brynowem. Przez najbliższe dwa tygodnie na autostradzie A1 w godzinach od 8.30 do 18.00 na odcinku Węzeł Pyrzowice, Węzeł Piekary Śląskie w kierunku Gliwic występować będą utrudnienia polegające na zwężeniu jezdni. Powodem są prace drogowe.
1: Na zegarach już niemal godzina 8, mamy środę, pierwszy dzień lipca, czas na wiadomości w Radiu Z. Paula Michalik i Michał Adamiuk.
2: Kosiniak-Kamysz, Nawrockiego, wiemy, o czym będą dziś rozmawiać.
3: Rewolucja w aptece, tyle że nie w każdej, zmiany w realizacji recept.
2: A gościem Radia Z Joanna Kluzik-Rostkowska z Koalicji Obywatelskiej.
1: Ósma.
2: Minister obrony u zwierzchnika Sił Zbrojnych Władysław Kosiniak-Kamysz spotka się dzisiaj z Karolem Nawrockim. Mają rozmawiać o stałej amerykańskiej bazie w Polsce i zbliżającym się szczycie NATO w Turcji.
3: Do Ankary wybierają się obaj. Rząd liczy więc na wspólne stanowisko z Pałacem Prezydenckim.
2: Daniel Wrzos z nami w wiadomościach. Uda się dogadać?
4: Kwestie bezpieczeństwa Polski, także te poruszane na arenie międzynarodowej, wymagają porozumienia na linii prezydent-rząd, mówi wiceminister obrony narodowej Magdalena Sobkowiak-Czarnecka.
5: We wszystkich sprawach międzynarodowych dobrze, kiedy mówimy jednym głosem.
4: Na szczyt NATO do Ankary oprócz prezydenta i szefa MONU leci też wicepremier Radosław Sikorski, więc konsultacje z Pałacem Prezydenckim są konieczne. Tym bardziej, że to prezydent wysłał zaproszenie do resortu obrony. W czasie spotkania Karol Nawrocki streści też zapewne swoją krótką wizytę u Donalda Trumpa.
3: Dwudniowy szczyt NATO będzie w Ankarze w przyszłym tygodniu.
2: Będzie zażalenie na umorzenie śledztwa w sprawie dwóch wież PiSu. Złoży je Roman Giertych, pełnomocnik austriackiego biznesmena, któremu powiązana z partią spółka Srebrna miała nie zapłacić za wykonaną pracę. Dla części polityków umorzenie to zaskoczenie.
3: Dla innych dowód na niezależność prokuratury. Śledczy nie dopatrzyli się w tej sprawie przestępstwa.
2: W pewnym sensie się cieszę, komentuje Łukasz Osmalak z Polski 2050.
6: To, co się wydarzyło, ja tak czytam tą sytuację, jest tylko i wyłącznie dowodem potwierdzającym, że nie mamy tu absolutnie mowy o żadnej sytuacji politycznej, o żadnej zemście politycznej, że jednak żyjemy w normalnym kraju i jednak żyjemy w takim kraju, w którym prokuratura jest prokuraturą niezależną.
3: Umorzenie śledztwa ma być efektem buntu w prokuraturze, jak dowiadujemy się nieoficjalnie. Takie opinie mają się pojawiać w kancelarii premiera.
2: Jedna recepta do realizacji w wielu aptekach. Rewolucja dla pacjentów staje się dziś faktem.
3: Do tej pory wszystkie zapisane leki trzeba było wykupić w jednej aptece. Teraz będzie to można zrobić w różnych miejscach.
2: Ale zmiany są dobrowolne i nie wszystkie apteki od razu je wdrożą, mówi Radiu Z prezes Naczelnej Izby Aptekarskiej dr Marek Tomków.
7: Może się zdarzyć, że apteka, w której dotychczas realizowaliśmy recepty, z przyczyn choćby technicznych podłączy się kilka czy kilkanaście dni później. Jeżeli wybierają się pacjenci na wakacje, na urlopy i będą potrzebowali swoich leków, warto, żeby zakupili je przed wyjazdem, nie ryzykując, że realizacja recepty przez te pierwsze kilka dni nie będzie możliwa.
3: Do tej pory można było realizować receptę w częściach, pod warunkiem, że w tej samej aptece.
2: Dawka porannej publicystyki teraz w Radiu Z.

0: Jest godzina 8. 24 górników wycofano w nocy z gliwickiej kopalni Sośnica. Powód to wzrost stężenia tlenku węgla. Od dziś ma działać Śląskie Centrum Onkologii i Hematologii w Zabrzu. Efektem jest zamknięcie oddziału onkologicznego Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach. Sejm zbierze się na 3-dniowym posiedzeniu. Posłowie zajmą się przyjętym przez rząd zakazem korzystania ze smartfonów na terenie szkół podstawowych.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Paweł Nadrobski, zapraszam. 24 osoby zostały wycofane w nocy z kopalni Sośnica w Gliwicach. Po godzinie pierwszej na poziomie 950 metrów odnotowano wzrost stężenia tlenku węgla, mówi Tomasz Głogowski z Polskiej Grupy Górniczej.
2: Natychmiast rozpoczęto wycofywanie załogi na zasadach akcji. Cała załoga została bezpiecznie wycofana na powierzchnię. Nie użyto aparatów ucieczkowych. Nikt z pracowników nie został poszkodowany.
0: Kopalnia, oprócz rejonu, gdzie doszło do wzrostu stężenia tlenku węgla, pracuje normalnie. Od dziś ma działać Śląskie Centrum Onkologii i Hematologii w Zabrzu. Efektem jest zamknięcie oddziału onkologicznego Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach. Tymczasem zespół lekarski nie chce przejść z Katowic do Zabrza. Z pisma do krajowego konsultanta do spraw onkologii i hematologii dziecięcej, do którego dotarło Radio Katowice, wynika, że lekarze zamierzają z 1 lipca rozwiązać umowę o pracę z samodzielnym publicznym szpitalem klinicznym nr 1 w Zabrzu, w strukturach którego powstała nowa jednostka. Jak podnoszą w piśmie, mali pacjenci mieli zapewniony w katowickim centrum dostęp do szerokich możliwości terapeutycznych, a przeniesienie ich do Zabrza oznacza też dla wielu rodziców dłuższy dojazd. Lekarze nie są też pewni co do wyposażenia nowej placówki. Skarżą się w piśmie do krajowego konsultanta na trudności związane z rozmowami na temat ich pracy w nowym miejscu. Po ogłoszeniu przez Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka komunikatu o przeniesieniu chorych onkologicznie dzieci do Zabrza i zapewnieniu, że płynnie i bezpiecznie zostanie przekazana opieka medyczna nad pacjentami, posypały się też komentarze rodziców w mediach społecznościowych. Boją się oni o poziom leczenia i zmiany, które dla chorych są trudne. Na przykład dostęp i zaufanie do lekarzy, których znają od dawna. Część dzieci przeniesiono do Zabrza, a część, jak twierdzą rodzice, musi korzystać z pomocy w innych miastach. Oficjalnie zarzutów nie komentują ani oba szpitale, ani Śląski Uniwersytet Medyczny. Zapewniają jednak, że proces odbywa się bezpiecznie dla małych pacjentów. Będziemy w Radiu Katowice wracać do tego tematu.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: Most w ciągu drogi ekspresowej S1 w Lalikach nad Potokiem Czerna ma zostać wyremontowany. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad czeka na oferty potencjalnych wykonawców. Inwestycja pozwoli utrzymać obiekt w dobrym stanie technicznym, zapewniając jego dalsze i bezpieczne użytkowanie przez kierowców, mówi Marcin Twardysko z katowickiego oddziału dyrekcji.
3: Zadanie będzie realizowane w formule projektuj i buduj. Oznacza to, że wybrany wykonawca najpierw przygotuje dokumentację projektową i uzyska wszystkie niezbędne decyzje, pozwolenia oraz uzgodnienia administracyjne, a następnie przystąpi do realizacji robót budowlanych. Na opracowanie dokumentacji przewidzieliśmy do 12 miesięcy od podpisania umowy. Kolejne 12 miesięcy wykonawca będzie miał na przeprowadzenie prac w terenie.
0: Postępowanie przetargowe potrwa do 24 lipca. Sejm rozpoczyna dziś posiedzenie, na którym zajmie się między innymi przyjętym przez rząd zakazem korzystania ze smartfonów na terenie szkół podstawowych. Reporter Radia Katowice Adam Kawalec zapytał uczniów jednej z chorzowskich szkół, czy w te wakacje w ramach detoksu od smartfona zamieniliby go na książkę.
4: Tak, bo zazwyczaj tak robię.
5: Tak, dobrowolnie.
6: Nie mam telefonu, ale czytam książki.
4: Myślę, że tak.
7: Czasami tak, czasami nie.
8: Nie mam telefonu, ale czytam teraz książkę i ona jest bardzo fajna. Jestem w połowie i muszę ją dokończyć.
0: Nowe przepisy miałyby wejść w życie już od nowego roku szkolnego.
9: Sponsorem audycji jest właściciel Parku Ruchomych Dinozaurów, Parku Owadów, Parku Mitologii i Luna Parku Zatorland w Zatorze.
0: Dziś temperatura maksymalna w regionie do 33 stopni. Zachmurzenie będzie zmienne, od małego po całkowite. Nie są wykluczone opady deszczu i burze.
10: Bo od rana ostrzegamy o burzach. Szczegóły Wojciech Skowroński w Radiu Katowice, kwadrans po siódmej.
11: No właśnie, proszę Państwa.
5: Ach, dzisiaj ta środa będzie niebezpieczna w wielu przypadkach i dla wielu osób. Zachmurzenie zmienne od małego po całkowite aż do wystąpienia właśnie tych opadów i burz. One mogą być bardzo gwałtowne z ulewnym deszczem i punktowo również gradem. Ale tak w ciągu dnia to upalnie. Od 30 do 33 stopni wiatr słaby z kierunków północnych, jedynie w czasie burz porywisty. Ciśnienie nam spada do 1011 hektopaskali, ale jeśli przychodzi właśnie burza, no to jest normalne. Noc ze środy na czwartek, zachmurzenie całkowite i duże. Miejscami wystąpią opady deszczu i już takie powoli zanikające opady burzowe z lokalnie ulewnym deszczem jeszcze, może tak się zdarzyć. Temperatura w nocy od 14 do 17 stopni, czyli też wyraźny spadek, bo ta poprzednia noc była z temperaturą do 22, więc troszkę chłodniej. Wiatr słaby i umiarkowany z kierunków północnych, jedynie w czasie burz silniejszy. I teraz mamy czwartek, proszę Państwa, a w czwartek będzie chyba nam towarzyszyć więcej spokoju. Zachmurzenie początkowo całkowite z postępującymi od zachodu rozpogodzeniami. Rano lokalnie możliwe będą jeszcze takie zanikające opady, zwłaszcza na południu naszego regionu, ale dopłynie do nas powietrze polarnomorskie i wrócimy do naszego klimatu, to znaczy do 23-25 stopni. Tyle maksymalnie zobaczymy na termometrach w czwartek. Wiatr słaby i umiarkowany z północnego zachodu, ciśnienie dość stabilne. Czyli proszę Państwa, ta sytuacja się normuje. W czwartek już ta pogoda będzie bardziej przyjazna nam, natomiast tę środę musimy jakoś przeżyć, bo rzeczywiście tu na czerwono mam zaznaczone, że burze, miejscami te opady będą rzeczywiście bardzo, bardzo intensywne. Proszę, to tyle na razie. Aha, jeszcze a propos psów, tak. Bo kiedyś dotarłem do takiego artykułu, że pies i kot zresztą, jeśli leżą sobie w salonie i jest włączone radio i do tego pan albo pani siedzą sobie wygodnie w fotelu, to dla niego jest sytuacja bardzo komfortowa, stabilna, bo wie, że nic złego się nie dzieje. Radio sobie gra, pan czy pani siedzą w fotelu. Natomiast jeśli jest gwar w mieszkaniu i jeśli sytuacja się zmienia, to wtedy nasze zwierzaki się bardzo niepokoją.
11: To życzymy.
5: Taki to był artykuł.
11: To życzymy spokoju.
5: No właśnie, i tego radia włączonego, tak, Radia Katowice.
11: Koniecznie Radia Katowice. Wojciech Skowroński.
5: I będzie dobrze.
11: Wróci
5: kwadrans
11: po 10.
5: Kłaniam się Państwu, do usłyszenia.
11: Może kwadrans po 10 powiesz dokładnie, kiedy burza się zacznie i gdzie.
5: No nie jestem w stanie. Po południu, proszę Państwa, po południu. Na popołudnie, na te godziny są zapowiadane intensywne opady deszczu i burze.
11: Dzięki, Wojciech.

Jesteś świadkiem zdarzenia na drodze? Widzisz utrudnienie dla kierowców? Masz ważną informację drogową? Zadzwoń lub napisz SMS. Czekamy na sygnały. Telefon 691 400 400. 691 400 400.

0: Witamy Was o poranku w Radiu Z. O 9:00 będą teraz wiadomości. Paula Michalik, Michał Adamiuk.
1: Stolice Polski przykryje tarcza antydronowa, dowiaduje się Radio Z.
2: Celonik VIP nie tylko dla koalicji. Kluzik-Rostkowska o Szpitalu Południowym.
1: Po łzach Igi Świątek, kciuki za Huberta Hurkacza. Dziś gra w drugiej rundzie Wimbledonu.
0: 9:00.
1: Warszawa kupi system antydronowy za 1 000 000 zł. Jak ustaliło Radio Z, wniosek o dotację na jego zakup i wdrożenie wpłynął do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.
2: Zielone światło dla inwestycji dały już MSWiA oraz Mazowiecki Zespół Zarządzania Kryzysowego.
1: Z tymi ustaleniami nasz reporter Jan Kielak. Jak to rozwiązanie miałoby działać?
3: System antydronowy ma umożliwić wykrywanie, identyfikację i monitorowanie aktywności dronów na terenie Warszawy. Nie będzie zatem służył bezpośrednio do ich neutralizacji. Jego zakup i wdrożenie kosztują 1 000 000 zł, ale Warszawa zapłaci tylko 1/5 tej kwoty. Jak ustaliłem w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim, pozostałe 800 tysięcy ma pochodzić właśnie z dotacji, a konkretnie z programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. Warszawa, Jan Kielak, Radio Z.
2: O tym, że stolica rozważa budowę własnego systemu antydronowego, jako pierwsi słyszeliście w Radiu Z już w październiku zeszłego roku.
1: Powinni się przyznać i przeprosić, apeluje Joanna Kluzik-Rostkowska do polityków, którzy omijali kolejkę w Szpitalu Południowym.
2: W Radiu Z posłanka Koalicji Obywatelskiej zaznacza jednak, że nie chodzi tylko o jej partyjnych kolegów.
1: Marcin Zaborski po rozmowie z nią,
4: tak jest.
1: A sama ma jakieś podejrzenia co do nazwisk w saloniku VIP?
4: Przeciwnie, wyliczę nazwiska tych polityków, którzy byli podejrzewani o omijanie szpitalnej kolejki, ale oskarżenia pod ich adresem okazały się fałszywe.
5: Jeżeli są takie oskarżenia, no to pokażcie listy, bo ja póki co spotkałam się wyłącznie z sytuacją, jeżeli chodzi o kwestie nazwisk, że okazało się, że posądzanie ich o to, że z takiej kolejki skorzystali, po prostu nie było prawdziwe.
4: Dopytywałem, czy w klubie parlamentarnym Koalicji Obywatelskiej padła prośba, żeby jeśli ktoś omijał kolejkę do leczenia w Szpitalu Południowym, po prostu się przyznał. Nie było takiej prośby, mówiła mi Joanna Kluzik-Rostkowska. I dodawała, że afera w warszawskiej lecznicy jest faktem, ale problem jest większy, szerszy, systemowy, bo słyszymy o problematycznych przypadkach lekarzy z Garwolina, Grójca czy z południa Polski i trzeba się tym zająć.
1: Nie powinno być zakazu handlu kryptowalutami, uważa ponad połowa pytanych w sondażu Ibris dla Radia Z. Od dzisiaj w Unii Europejskiej wchodzą jednolite regulacje dla tego rynku.
2: A w Polsce przepisów nadal nie ma, po 3 wetach prezydenta Nawrockiego.
1: Karolina Olszewska-Merk jest w sejmowym studiu Radia Z. Dzień dobry.
6: Dzień dobry,
1: Karolina. Czy jest plan na jeszcze jedną próbę uchwalenia regulacji?
6: Według zapowiedzi rządzących tak, ale na razie żadnych konkretów nie ma. Nie ma też żadnej gwarancji, że taka kolejna ustawa zyska akceptację prezydenta. Wiceszef kancelarii premiera Jakub Stefaniak mówi jednak wprost.
7: My jako rząd, odpowiedzialny rząd, zrobimy wszystko, żeby zapewnić Polakom bezpieczeństwo w postaci nadzoru KNF-u nad tym rynkiem.
6: Pytanie tylko jak? Z drugiej strony w Sejmie jest nowa propozycja Polski 2050 i są rozmowy partii z pałacem nad kompromisem, ale wielkiego entuzjazmu w obozie władzy co do tego nie ma.
2: Na razie jednak nie wiadomo nawet, czy projekt koalicjanta w ogóle trafi pod obrady.
1: Pierwsze koty za płoty kortu centralnego w Londynie. Wimbledon rozkręca się na dobre.
2: Iga Świątek jest już w drugiej rundzie. Dzisiaj będziemy trzymać kciuki za Huberta Hurkacza.
1: Występy polskich tenisistów od początku śledzi dziennikarz sportowy Radia Z Mateusz Ligerza. Kto z tej dwójki robi na razie lepsze wrażenie?
8: Hurkacz, bo Iga ponownie toczyła nierówną walkę nie z przeciwniczką, a swoimi emocjami. Myślę, że czasami jestem po prostu bardziej spięta i niełatwo się tego pozbyć. Polka ma do obrony 2000 punktów rankingowych. Presja nie pomaga. Martwi też to, że w kolejnym meczu w tym sezonie nie potrafiła rozegrać 2 równych setów. Po świetnej inauguracji wpadła w dołek, na moment zalała się łzami, za dużo akcji chciała kończyć na raz. Oby teraz było już tylko z górki, a dziś trzymamy kciuki za Huberta Hurkacza, który po efektownym zwycięstwie nad Norwegiem Kasperem Rudem teraz zmierzy się z nieco niżej od siebie notowanym Austriakiem Sebastianem Hoffnerem.
1: Początek meczu Huberta Hurkacza o 12:00.
9: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

Słuchasz, czego życzę na imprezie? Zatańcz z dziewczyną, która się najbardziej nudzi. A jeśli jesteś dziewczyną, to wiadomo, na odwrót niech się zakręci tapeta jak u jakiego faszysty. A jeśli jedziesz sobie na rowerze, niech cię wspierają nogi i bogi cyklisty. A jeśli nic, nic się nie klei, niech się lepią chociaż do ciebie te dźwięki. Do nich flota, dobry

wychyl kieliszek za oto karabalcy. A jeśli to nie pierwsze twe ludziki, to wiesz, że robię błędy w odmianie palcy. A jeśli masz marzenia, to niech pęcznieją i kwitną potem jak na kępie jabłonie. A jeśli masz kogoś obok, to niech się dogadają dłonie. Potem jakoś będzie, a nawet jeśli nie, dobrze pamiętać czyjąś dłoń na dnie. To płyta o miłości, jak większość płyt na świecie, niech się ta miłość na przekór światu plecie. A jeśli słuchasz tego na wakacjach, pomyśl chwilę o tych, co nigdzie nie jeżdżą. I weź się tak wybaw i zanurz w atrakcjach, by się wspomnienia nabomblowały treścią.

pojawia co chwilę. Gdzie jest do cholery Stasio, gdy prym wiodą debile? Tyle, baw się dobrze, tyle ode mnie i chłopaków. Niech leci do Łodzi i do Częstochowy, niech poleci to wszystko na K.

0: Jest 10. Pierwsza grupa pracowników Jastrzębskiej Spółki Węglowej skorzystała dziś z programu odejść na urlopy górnicze. Policjanci rozbili gang działający w województwach śląskim i mazowieckim. Oferował fałszywe usługi pomocy drogowej. Unia Europejska uderza w platformy internetowe z Chin, aby ograniczyć tani import. Dziś wygasają zwolnienia celne.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Paweł Nadrowski, zapraszam. Pierwsza grupa pracowników Jastrzębskiej Spółki Węglowej skorzystała dziś z programu odejść na urlopy górniczej. To ponad 1120 pracowników. Zgodnie z założeniami w tym roku z tego rozwiązania ma skorzystać łącznie ponad 3000 osób zatrudnionych w JSW. Program odejść na urlopy górnicze został uruchomiony po podpisaniu umowy dotacyjnej pomiędzy spółką a Ministerstwem Energii. Urlopy górnicze przeznaczone są dla pracowników, którym do nabycia prawa do emerytury pozostało maksymalnie 5 lat. W przypadku zakładów przeróbki mechanicznej węgla okres urlopu może wynieść do 4 lat. Program osłonowy obejmujący uruchomione w maju jednorazowe odprawy pieniężne oraz urlopy górnicze i urlopy przeróbkarskie ma objąć łącznie ponad 4200 pracowników JSW.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: Policjanci Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości rozbili grupę przestępczą działającą w województwach śląskim i mazowieckim. Jej członkowie oferowali fałszywe usługi pomocy drogowej w internecie. W rzeczywistości wyłudzone pieniądze trafiały na stworzone wcześniej konta bankowe. Gotówkę wypłacano lub wykorzystywano w bieżących płatnościach. W sprawie pokrzywdzonych jest kilkadziesiąt osób. Straty przekraczają 200 tysięcy złotych, mówi posterunkowy Michał Pietraszko.
2: W tej sprawie występuje 7 podejrzanych, w tym mówimy o 4 członkach grupy. Łącznie przedstawiono im 514 zarzutów, w tym udział w zorganizowanej grupie, pranie pieniędzy i liczne oszustwa, za co grozi do 10 lat pozbawienia wolności. Wobec 3 wymienionych osób sąd zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.
0: Pod koniec czerwca do Sądu Okręgowego w Opolu trafił akt oskarżenia w tej sprawie. W toku śledztwa okazało się, że podobne oszustwa miały miejsce również w innych częściach Polski. Unia Europejska uderza w platformy internetowe z Chin, żeby ograniczyć tani import. Dziś wygasają mu zwolnienia celne dla paczek o wartości do 150 euro pochodzących spoza Unii. Na przesyłki zostaną nałożone cła w wysokości 3 euro za przedmiot. Polacy kupujący na takich platformach muszą się liczyć z dodatkowymi kosztami.
3: Cłami będą obejmowane osobno towary w przesyłce. A zatem jeśli w paczce będzie na przykład bluzka, spódnica i poduszka, to opłata celna wyniesie 9 euro. To reakcja na gwałtowny wzrost towarów sprzedawanych w internecie i wysyłanych do klientów w Unii, głównie z Chin. Komisarz do spraw gospodarczych Valdis Dombrovskis mówił, że dziennie do Unii do tej pory trafiało kilkanaście milionów takich tanich produktów z chińskich platform internetowych, rocznie około 5 miliardów. Nałożenie ceł na takie przesyłki to krok do zapewnienia warunków konkurencji dla europejskich firm. A komisja walcząc z napływem tanich produktów z Chin argumentuje też, że w większości stanowią one zagrożenie dla bezpieczeństwa konsumentów.
0: Relacjonowała z Brukseli Beata Płomecka. W trasę wyruszył specjalny autobus Kolei Śląskich, który mieści 20 rowerów. W połowie czerwca uruchomiono go na weekendowej trasie ze Skoczowa do Katowic. Teraz, także w weekendy, pojawiać się będzie na jeszcze jednym odcinku, mówi Bartłomiej Wnuk, rzecznik Kolei Śląskich.
4: Z Katowic do Czechowic, Dziedzic, gdzie pasażerowie mogą wygodnie przesiąść się do pociągu jadącego do Wisły. Co istotne, wielobusy Kolei Śląskich kursują drogami szybkiego ruchu i nie zatrzymują się na przystankach pośrednich ze względu na konieczność odpowiedniego zabezpieczenia rowerów. Pasażerowie powinni zgłosić się do obsługi wielobusa około 10 minut przed odjazdem.
0: Szczegółowe informacje są na stronie internetowej Kolei Śląskich. Nawet 33 stopnie dziś w regionie. Zachmurzenie zmienne, od małego po całkowite. Nie są też wykluczone opady deszczu i burze.
5: Radio Katowice, Autoradio Anny Juszkiewicz. Witam Państwa. Nadal mamy korek na autostradzie A4 w Rudzie Śląskiej w kierunku Katowic. Na S1 kłopotliwy przejazd na wysokości Lędzin w kierunku Mysłowic. Powodem są prace drogowe. Zwalniamy w Siemianowicach Śląskich na Walerego Wróblewskiego, w Chorzowie na Powstańców i na 3 Maja, w Świętochłowicach na Bytomskiej, w Rudzie Śląskiej na Piotra Niedurnego, w Tychach na Grota Roweckiego, na Oświęcimskiej, na Alei Bielskiej i na Stoczniowców 70. 50. W Katowicach wolna jazda warszawską Jerzego Dudygracza, Mikołowską, Raciborską, Kozielską, Mickiewicza, Agnieszki i Gliwicką. Mamy też problemy na Roździeńskiego na wysokości Muzeum Śląskiego, jadąc w kierunku węzła Bagienna. Przez najbliższe 2 tygodnie na autostradzie A1 w godzinach od 8.30 do 18.00 na odcinku od węzła Pyrzowice do węzła Piekary Śląskie w kierunku Gliwic występować będą utrudnienia polegające na zawężeniu jezdni, a powodem są prace drogowe, więc uważajmy.
6: Wojciech Skowroński z najświeższą prognozą pogody.
7: Dzień dobry. Witam porą przedpołudniową jeszcze.
6: Liczymy na te wiadomości o tym, że temperatury spadną i będzie
7: tak,
6: troszkę chłodniej.
7: Tak, spadną, tylko musimy przeżyć środę. Proszę Państwa, bo to jest tak, że do 33 stopni dzisiaj, do takiego wczesnego popołudnia, a później ta sytuacja zacznie się zmieniać, bo zbliżać się będą do nas takie chmurzyska, z których może popadać, może poważnie zagrzmieć, tak. I do tego jeszcze może sypnąć gradem. To jest niepokojące ostrzeżenie, ale takie właśnie mam przed sobą zaznaczone na kolor czerwony. Proszę Państwa, ciśnienie spada, 1011 hektopaskali, więc to też jest sygnał, że coś się zbliża, prawda?
6: Coś
7: bo ono
6: się
7: było
6: zmienia.
7: Przez kilka dni, kiedy był upał, było stabilne, teraz w dół to ciśnienie. No i rzeczywiście uważajmy, posprzątajmy to, co można, w takim znaczeniu chronimy to, co można. Auto do garażu, najlepiej jakieś tam sadzonki balkonowe może lepiej powsadzać do domu. Nie?
6: Wychodząc z domu, zamykajmy okna.
7: O właśnie, mądrego to zawsze przyjemnie posłuchać. Co jeszcze możemy zrobić? No proszę Państwa, zabezpieczyć się, tak każdy wie w jaki sposób. Czwartek, a w zasadzie zacznę od tej nocy, ze środy na czwartek, zachmurzenie całkowite i duże, miejscami wystąpią opady deszczu i zanikające burze. Dlaczego ta noc jest taka ważna? Bo to, co się rozpada wieczorem i w nocy, będzie w tych późniejszych godzinach nocnych po prostu sobie zanikać i temperatura już nie będzie taka jak w poprzednie nocki, kiedy mieliśmy do 22-23, tylko będzie do 17. Też ciepło, ale już tak ta wilgotność będzie większa. Wiatr słaby, ciśnienie troszkę nam podskoczy do wartości 1016 hektopaskali i to też jest sygnał, bo jak ciśnienie w górę, to znaczy, że te chmury gdzieś tam odchodzą dalej. Czwartek, zachmurzenie początkowo całkowite z postępującymi od zachodu rozpogodzeniami, czyli jeszcze ten front burzowy gdzieś tam może się zaznaczyć w czwartek. Za szybko chcę powiedzieć Państwu,
6: albo
7: przekazać te informacje.
6: Albo
7: ciśnienie
6: może.
7: Spadające. To, co po prostu się rozpada, będzie już zanikać najpierw w nocy, a później z początkiem czwartku. Lokalnie będą możliwe jeszcze takie właśnie gdzieś tutaj, tam opady. Głównie na południu regionu. Napłynie do nas powietrze polarnomorskie, rześkie, więc wrócimy do takiego naszego klimatu umiarkowanego, czyli do 23-25 stopni, tyle prognozuje się na czwartek.
6: Czyli lato, do jakiego jesteśmy przyzwyczajeni.
7: Oj, tak, tak, tak.
6: Przywykliśmy również do tego, że słyszymy się po 14.
7: Oczywiście, że tak. Z najświeższymi informacjami i ostrzeżeniami przybędę.
6: Wojciech Skowroński, dziękujemy.
7: Kłaniam się Państwu.
8: Już prawie 10 na zegarach, a my przenosimy się do studia Wiadomości Radia Z. Najnowsze informacje mają dla nas Paula Michalik i Michał Adamiuk.
9: Kolega prezydenta przed sądem, będzie proces wielkiego buu.
10: Paraliż kluczowej ulicy w Poznaniu. Rowerzysta zginął pod ciężarówką.
9: Po ile paliwo, każdy musi sprawdzić sam. Cen maksymalnych już nie ma.
8: Dziesiąta.
9: Wielki buł stanie przed sądem za handel narkotykami. Lubelski oddział prokuratury krajowej właśnie wysłał do sądu w Gdańsku akt oskarżenia w sprawie Patryka M., trójmiejskiego gangstera, freakfightera i kolegi prezydenta Nawrockiego.
10: Będzie odpowiadał jako recydywista, bo ma na koncie już wyrok za porwanie. Jakie teraz usłyszy zarzuty, wie reporter Radia Z Maciej Bąk.
11: Prokurator zarzuca Wielkiemu Bu udział w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się kupowaniem, produkcją i handlem marihuaną, kokainą czy amfetaminą. Działała ona w kilku regionach Polski, ale też w Holandii czy Hiszpanii. Patryk M. odpowie także za kradzież Audi Q7, w której towarzyszył mu wspólnik Adrian R. i spieniężenie go za ponad 40 tysięcy złotych. Wielkiego Bu zatrzymano rok temu w Hamburgu. Był poszukiwany europejskim nakazem aresztowania. Mężczyzna czeka na proces w tymczasowym areszcie. Trójmiasto, Maciej Bąk, Radio Z.
9: Patryk M. spotykał się z Karolem Nawrockim, gdy był on prezesem Instytutu Pamięci Narodowej.
10: Przyszły prezydent podarował koledze książkę, a ten pochwalił się tym w mediach społecznościowych.
9: Zablokowana ważna ulica w Poznaniu. Po wypadku nieprzejezdna w obu kierunkach jest droga dębińska.
10: Rano rowerzysta wjechał tu pod ciężarówkę. 42-latek nie przeżył, mówi Radiu Z Łukasz Paterski z poznańskiej policji.
12: Kierujący rowerem wjechał na przejazd dla rowerów z lewej strony i uderzył w bok przejeżdżającego przez te pasy pojazdu ciężarowego. Pomimo udzielonej natychmiast pomocy, niestety życia rowerzysty nie udało się uratować.
9: Jak ustalił nieoficjalnie reporter Radia Z, rowerzysta nie miał na głowie kasku.
10: Na miejsce wypadku przyjechał prokurator. Utrudnienia mogą być jeszcze kilka godzin.
9: Amerykańska stała baza w Polsce będzie jednym z tematów dzisiejszego spotkania ministra obrony z prezydentem. O możliwej lokalizacji mówi w Radiu Z wiceszefowa Sejmowej Komisji Obrony.
10: Jeśli obecność miałaby dotyczyć kilku tysięcy żołnierzy, baza powinna być zlokalizowana przy dużym mieście, przewiduje Joanna Kluzik-Rostkowska z Koalicji Obywatelskiej.
9: Reporter Radia Z Krzysztof Grządzielski w wiadomościach z tym tematem, a co przemawiałoby za wyborem miasta?
13: Wraz z żołnierzami do Polski przeniosłyby się także ich rodziny, więc organizacja takiej jednostki w dużym mieście lub jego okolicach byłaby łatwiejsza, tłumaczy Joanna Kluzik-Rostkowska. Padają propozycje Szczecina, Poznania czy Wrocławia. Jak podkreśla posłanka KO, dobrze byłoby ustalić te szczegóły przed amerykańskimi wyborami cząstkowymi.
14: Bo albo będzie tak jak było, albo będą turbulencje duże, więc byłoby dobrze, gdybyśmy my akurat zamknęli samą sytuację decyzji szczegółowej przed listopadem.
13: Obecnie w Polsce stacjonuje około 10 tysięcy amerykańskich żołnierzy, ale większość z nich przebywa w kraju rotacyjnie.
9: CPN odjechał do historii. Od dzisiaj nie ma już rządowego programu obniżającego ceny paliw. Nie ma obniżonego VAT-u ani ustalanych odgórnie cen maksymalnych.
10: Są rynkowe i od razu widać to na stacjach.
9: W Katowicach jest reporter Radia Z Szymon Kastelik. Szymon, no i jakie ceny widzisz na dystrybutorach?
15: Za litr popularnej 95 trzeba zapłacić co najmniej 6,82 zł, czyli o ponad 80 groszy więcej niż jeszcze wczoraj. Diesel kosztuje już niemal 7 zł za litr, a na niektórych stacjach ta psychologiczna granica została już przekroczona. Kierowcy wcale się z tego nie cieszą.
16: No dzisiaj zapłaciłam już prawie 20 zł więcej. Czuć to w portfelu już.
15: Paliwa tak zwane premium kosztują wyraźnie ponad 7 zł za litr. Katowice, Szymon Kastelik, Radio Z.
10: Według ekspertów ceny i tak są stosunkowo niskie do porównania. Przed wprowadzeniem pakietu CPN diesel kosztował ponad 8 zł za litr po wybuchu wojny z Iranem.
9: A w Radio Z teraz jeszcze więcej ważnych wiadomości ekonomicznych.
17: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

rękawiczki, otwierają do mnie drzwiczki, ścierają kurz z moich ust. Czyściciele warg zajęczych odkurzają mnie z pajęczyn, więc się pytam ich, kurwa, co jest? Mieszkam w

0: jest 10:00. Pierwsza grupa pracowników Jastrzębskiej Spółki Węglowej skorzystała dziś z programu odejść na urlopy górnicze. Policjanci rozbili gang działający w województwach śląskim i mazowieckim. Oferował fałszywe usługi pomocy drogowej. Unia Europejska uderza w platformy internetowe z Chin, aby ograniczyć tani import. Dziś wygasają zwolnienia celne.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Paweł Nadrowski, zapraszam. Pierwsza grupa pracowników Jastrzębskiej Spółki Węglowej skorzystała dziś z programu odejść na urlopy górniczej. To ponad 1120 pracowników. Zgodnie z założeniami w tym roku z tego rozwiązania ma skorzystać łącznie ponad 3000 osób zatrudnionych w JSW. Program odejść na urlopy górnicze został uruchomiony po podpisaniu umowy dotacyjnej pomiędzy spółką a Ministerstwem Energii. Urlopy górnicze przeznaczone są dla pracowników, którym do nabycia prawa do emerytury pozostało maksymalnie 5 lat. W przypadku zakładów przeróbki mechanicznej węgla okres urlopu może wynieść do 4 lat. Program osłonowy obejmujący uruchomione w maju jednorazowe odprawy pieniężne oraz urlopy górnicze i urlopy przeróbkarskie ma objąć łącznie ponad 4200 pracowników JSW.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: Policjanci Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości rozbili grupę przestępczą działającą w województwach śląskim i mazowieckim. Jej członkowie oferowali fałszywe usługi pomocy drogowej w internecie. W rzeczywistości wyłudzone pieniądze trafiały na stworzone wcześniej konta bankowe. Gotówkę wypłacano lub wykorzystywano w bieżących płatnościach. W sprawie pokrzywdzonych jest kilkadziesiąt osób. Straty przekraczają 200 tysięcy złotych, mówi posterunkowy Michał Pietraszko.
2: W tej sprawie występuje 7 podejrzanych, w tym mówimy o 4 członkach grupy. Łącznie przedstawiono im 514 zarzutów, w tym udział w zorganizowanej grupie, pranie pieniędzy i liczne oszustwa, za co grozi do 10 lat pozbawienia wolności. Wobec 3 wymienionych osób sąd zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.
0: Pod koniec czerwca do Sądu Okręgowego w Opolu trafił akt oskarżenia w tej sprawie. W toku śledztwa okazało się, że podobne oszustwa miały miejsce również w innych częściach Polski. Unia Europejska uderza w platformy internetowe z Chin, żeby ograniczyć tani import. Dziś wygasają mu zwolnienia celne dla paczek o wartości do 150 euro pochodzących spoza Unii. Na przesyłki zostaną nałożone cła w wysokości 3 euro za przedmiot. Polacy kupujący na takich platformach muszą się liczyć z dodatkowymi kosztami.
3: Cłami będą obejmowane osobno towary w przesyłce. A zatem jeśli w paczce będzie na przykład bluzka, spódnica i poduszka, to opłata celna wyniesie 9 euro. To reakcja na gwałtowny wzrost towarów sprzedawanych w internecie i wysyłanych do klientów w Unii, głównie z Chin. Komisarz do spraw gospodarczych Valdis Dombrovskis mówił, że dziennie do Unii do tej pory trafiało kilkanaście milionów takich tanich produktów z chińskich platform internetowych, rocznie około 5 miliardów. Nałożenie ceł na takie przesyłki to krok do zapewnienia warunków konkurencji dla europejskich firm. A komisja walcząc z napływem tanich produktów z Chin argumentuje też, że w większości stanowią one zagrożenie dla bezpieczeństwa konsumentów.
0: Relacjonowała z Brukseli Beata Płomecka. W trasę wyruszył specjalny autobus Kolei Śląskich, który mieści 20 rowerów. W połowie czerwca uruchomiono go na weekendowej trasie ze Skoczowa do Katowic. Teraz, także w weekendy, pojawiać się będzie na jeszcze jednym odcinku, mówi Bartłomiej Wnuk, rzecznik Kolei Śląskich.
4: Z Katowic do Czechowic, Dziedzic, gdzie pasażerowie mogą wygodnie przesiąść się do pociągu jadącego do Wisły. Co istotne, welobusy Kolei Śląskich kursują drogami szybkiego ruchu i nie zatrzymują się na przystankach pośrednich ze względu na konieczność odpowiedniego zabezpieczenia. Rowerów pasażerowie powinni zgłosić się do obsługi welobusa około 10 minut przed odjazdem.
0: Szczegółowe informacje są na stronie internetowej Kolei Śląskich. Nawet 33 stopnie dziś w regionie. Zachmurzenie zmienne, od małego po całkowite. Nie są też wykluczone opady deszczu i burze.
5: Radio Katowice, Autoradio Anny Juszkiewicz. Witam Państwa. Nadal mamy korek na autostradzie A4 w Rudzie Śląskiej w kierunku Katowic. Na S1 kłopotliwy przejazd na wysokości Lędzin w kierunku Mysłowic. Powodem są prace drogowe. Zwalniamy w Siemianowicach Śląskich na Walerego Wróblewskiego, w Chorzowie na Powstańców i na 3 Maja, w Świętochłowicach na Bytomskiej, w Rudzie Śląskiej na Piotra Niedurnego, w Tychach na Grota Roweckiego, na Oświęcimskiej, na Alei Bielskiej i na Stoczniowców 70. 80. W Katowicach wolna jazda warszawską Jerzego Dudygracza, Mikołowską, Raciborską, Kozielską, Mickiewicza, Agnieszki i Gliwicką. Mamy też problemy na Roździńskiego na wysokości Muzeum Śląskiego, jadąc w kierunku węzła Bagienna. Przez najbliższe dwa tygodnie na autostradzie A1 w godzinach od 8.30 do 18.00 na odcinku od węzła Pyrzowice do węzła Piekary Śląskie w kierunku Gliwic występować będą utrudnienia polegające na zawężeniu jezdni, a powodem są prace drogowe, więc uważajmy.
6: Jest środa, mamy pierwszy dzień lipca, zbliża się godzina 11.00. Zapraszamy na wiadomości w Radiu Z. Temat dla nas Lucyna Półżyczka. Dzień dobry.
7: Dzień dobry. Tony śniętych ryb w zbiorniku pilchowickim. Wody Polskie żądają wyjaśnień. Uwaga na nawałnice, możliwe są także dziś. Służby wydają alerty. I muzyczne święto w Gdyni. Dziś rusza festiwal Open Air.
6: Jedenasta.
7: Wody Polskie żądają wyjaśnień w sprawie sytuacji w zbiorniku pilchowickim i rzece Bóbr na Dolnym Śląsku. Tłumaczyć ma się inwestor Tauron Ekoenergia, który ma tam elektrownię wodną i prowadzi remont całej zapory. Po spuszczeniu wody ze zbiornika pojawiły się tony śniętych ryb i zanieczyszczenie mułem. Na miejscu sytuacji obserwuje reporterka Radia Z Grażyna Wiatr, z którą się teraz łączymy. Jak to dzisiaj wygląda?
8: Nadal widać wiele śniętych ryb jeszcze w zbiorniku. Są odławiane przez wynajętą firmę z, jak widzę dzisiaj, jednej łódki.
9: No sprud jest, pełno zdechłych, ale tu widać, że nic nie robią z tym.
10: Powinni bez problemu tą rybę wybrać, no ale niestety sobie nie poradzili z tematem. No.
8: Nieco lepiej wygląda to w rzece po burzach i spływie wody, ale wioś się pobrał kolejne próbki do badań. Wody Polskie zapowiadają wyjaśnienie sytuacji i sprawdzenie, czy inwestor działa zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym. Tauron Ekoenergia zapewnia, że wynajął zespół przyrodników i działa w oparciu o ich ekspertyzę. Pilchowice, Grażyna Wiatr, Radio Z.
7: Dzisiaj w tej sprawie w Lwówku Śląskim spotka się jeszcze lokalny sztab kryzysowy samorządowców. Warszawski sąd rozpatruje zażalenie obrońców na zastosowanie aresztu tymczasowego wobec byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Przed posiedzeniem prokurator Piotr Woźniak podkreślał, że do dziś przesłanki do zastosowania aresztu nie ustały.
11: Mówimy tutaj o surowej karze, mówimy tu o obawie matactwa procesowego, no i mówimy o obawie, no a wręcz już spełnieniu tej obawy ukrycia się przed wymiarem sprawiedliwości przez podejrzanego.
7: Zbigniew Ziobro wyjechał legalnie, nie był poszukiwany międzynarodowym listem gończym, pojechał do Stanów Zjednoczonych. Tak mówił przed posiedzeniem sądu obrońca byłego ministra sprawiedliwości Bartosz Lewandowski.
12: Jeżeli chodzi o kwestię ukrywania się, no tutaj my między innymi kwestionujemy przede wszystkim brak uprawdopodobnienia tego czynu. Więc jeżeli ta przesłanka ogólna w tymczasowym aresztowaniu pada, no to kwestie pozostałych przesłanek szczególnych są panie aktualne.
7: Zbigniew Ziobro jest podejrzany w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości Funduszu Sprawiedliwości za czasów rządów PiS. Prokuratura chce mu postawić 26 zarzutów. Gwałtowna pogoda nie odpuszcza. Silne nawałnice mogą przechodzić przez Polskę także dziś. IMGW ostrzega, że miejscami może być niebezpiecznie. Alerty wydaje też Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. A strażacy przypominają, w czasie burzy drzewa mogą być śmiertelnym zagrożeniem. Mówi Radio Z Andrzej Szacoń ze straży w Lublinie.
13: Drzewa ściągają pioruny. Może dojść w wyniku silnych wiatrów do płomania konarów, powalania drzew i wtedy jest to dla nas zagrożenie. Jeżeli jesteśmy w zalesionym miejscu, no poszukajmy otwartej przestrzeni. Jeżeli jesteśmy w podróży, na przykład samochodem, to starajmy się zjechać na jakiś parking, na autostradach, na drogach szybkiego ruchu, miejsc obsługi podróżnych.
7: Jeżeli w trakcie nawałnicy jesteście w mieście, to najlepiej wróćcie do domu lub schrońcie się w pobliskim budynku. Gdynia zamienia się od dzisiaj w europejską stolicę muzyki. Po południu rusza słynny festiwal Open Air. Wystąpią m.in. Florence and the Machine, Nick Cave and the Bad Seeds, Calvin Harris, The Cure i Jenny. Impreza na lotnisku Gdynia-Kosakowo to zawsze duże wyzwanie komunikacyjne. Łączymy się z Gdynią i reporterem Radia Z Maciejem Bąkiem. Jak w tym roku będzie wyglądać dotarcie na Open Aira?
14: Kluczowa informacja jest taka, że wreszcie w okolicach lotniska nie ma żadnych remontów. Dzięki temu dojazd samochodami czy festiwalowymi autobusami powinien iść w miarę płynnie, choć pamiętajmy, że korków na ulicy Janka Wiśniewskiego czy Estakadzie Kwiatkowskiego raczej nie unikniemy. Do tego jak zwykle ulica Zielona do Babich Dołów będzie dostępna tylko dla mieszkańców. Jeśli chodzi o dojazd pociągiem do Gdyni, to szybka kolej miejska dorzuciła kilkanaście składów, które nieocenione będą zwłaszcza w nocy, kiedy to do Gdańska odjazd będzie. Co kwadrans. Gdynia, Maciej Bąk, Radio Z.
7: Pierwsze koncerty ruszają o 17.00. Open Air potrwa do soboty. Radio Z ma tam swoją strefę, z której będziemy nadawać program na żywo. Gorąco zapraszamy.
15: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
16: W Wojciech Skowroński z najświeższą prognozą pogody. Dzień dobry.
17: Witam porą przedpołudniową jeszcze.
16: Liczymy na te wiadomości o tym, że temperatury spadną i będzie
17: tak,
16: troszkę chłodniej.
17: Tak, spadną, tylko musimy przeżyć środę. Proszę Państwa, bo to jest tak, że do 33 stopni dzisiaj, do takiego wczesnego popołudnia, a później ta sytuacja zacznie się zmieniać, bo zbliżać się będą do nas takie chmurzyska, z których może popadać, może poważnie zagrzmieć, tak, i do tego jeszcze może sypnąć gradem. To jest niepokojące ostrzeżenie, ale takie właśnie mam przed sobą zaznaczone na kolor czerwony. Proszę Państwa, ciśnienie spada, 1011 hektopaskali, więc to też jest sygnał, że coś się zbliża, prawda,
16: coś
17: bo ono było
16: zmienia.
17: Przez kilka dni, kiedy był upał, było stabilne, teraz w dół to ciśnienie. No i rzeczywiście uważajmy, posprzątajmy to, co można, w takim znaczeniu chronimy to, co można. Auto do garażu, najlepiej jakieś tam sadzonki balkonowe może lepiej powsadzać do domu. Nie?
16: Wychodząc z domu zamykajmy okna.
17: O właśnie, mądrego to zawsze przyjemnie posłuchać. Co jeszcze możemy zrobić? No proszę Państwa, zabezpieczyć się, tak? Każdy wie w jaki sposób. Czwartek, a w zasadzie zacznę od tej nocy, ze środy na czwartek, zachmurzenie całkowite i duże, miejscami wystąpią opady deszczu i zanikające burze. Dlaczego ta noc jest taka ważna? Bo to, co się rozpada wieczorem i w nocy, będzie w tych późniejszych godzinach nocnych po prostu sobie zanikać i temperatura już nie będzie taka jak w poprzednie nocki, kiedy mieliśmy do 22-23, tylko będzie do 17. Też ciepło, ale już tak ta wilgotność będzie większa. Wiatr słaby, ciśnienie troszkę nam podskoczy do wartości 1016 hektopaskali i to też jest sygnał, bo jak ciśnienie w górę, to znaczy, że te chmury gdzieś tam odchodzą dalej. Czwartek, zachmurzenie początkowo całkowite z postępującymi od zachodu rozpogodzeniami, czyli jeszcze ten front burzowy gdzieś tam może się zaznaczyć w czwartek. Za szybko chcę powiedzieć Państwu, przekazać te informacje.
16: Albo
17: ciśnienie spadające. To, co po prostu się rozpada, będzie już zanikać najpierw w nocy, a później z początkiem czwartku. Lokalnie będą możliwe jeszcze takie właśnie gdzieś tutaj, tam opady, głównie na południu regionu. Napłynie do nas powietrze polarnomorskie, rześkie, więc wrócimy do takiego naszego klimatu umiarkowanego, czyli do 23-25 stopni, tyle prognozuje się na czwartek.
16: Czyli lato, do jakiego jesteśmy przyzwyczajeni.
17: Oj, tak.
16: Przywykliśmy również do tego, że słyszymy się po 14.
17: Oczywiście, że tak, z najświeższymi informacjami i ostrzeżeniami przybędę.
16: Wojciech Skowroński, dziękuję.
17: Kłaniam się Państwu.

jak Johnny Cash. Co do więzienia, jak do kochanki mówił, ale powieszę gitarę tak jak on na ramieniu. Kolejny tanik wytrzepnie coś z sumieniu. Zamykam oczy.

0: Jest 12. Od dziś ma działać Śląskie Centrum Onkologii i Hematologii w Zabrzu. To efekt zamknięcia oddziału onkologicznego Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach. 39-latek z Wodzisławia Śląskiego ścigany europejskim nakazem aresztowania został zatrzymany przez policję. Dąbrowa Górnicza pozyskała unijne dofinansowanie na rozbudowę dróg rowerowych.
1: Polskie Radio Katowice. Kurier Południowy.
0: Paweł Nadrowski, zapraszam. Lekarze Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach, którzy dziś mieli zacząć pracę w Śląskim Centrum Onkologii i Hematologii w Zabrzu, zamierzają rozwiązać umowę o pracę. Tak wynika z pisma do Krajowego Konsultanta do Spraw Onkologii i Hematologii Dziecięcej, do którego dotarło Radio Katowice. Jako powód lekarki z doktor habilitowaną Agnieszką Mizią-Malarz na czele wskazują brak konstruktywnych rozmów z nowym pracodawcą.
2: Inicjowałyśmy kilkukrotnie spotkania albo próby spotkania osobistych, albo telefonicznych, albo też informacje mailowe co do organizacji pracy w tamtejszym ośrodku, ale niestety te nasze, bym powiedziała, monity były dość opieszale traktowane. Nie dostawałyśmy informacji jakiejś ani szczegółowej, nie podlegały właściwie żadnej dyskusji. Powiem, one, jeśli były spotkania, a było ich, można powiedzieć, kilka, to one były wszystkie w charakterze informacyjnym, nie w charakterze dyskusyjnym, zróbmy tak, podzielmy tak, po prostu z góry narzucony plan.
0: Dyrektor Szpitala Klinicznego nr 1 w Zabrzu, w którym stworzono Śląskie Centrum Onkologii, dr Dariusz Budziński, zapewnia, że mali pacjenci, którzy przewiezieni zostali z Katowic do nowo powstałej jednostki, mają zapewnioną ciągłość leczenia.
3: Opieka dzieci będzie zapewniana przez personel, który aktualnie pracuje w Zabrzu. Wszystkie programy lekowe, które były prowadzone w ośrodku katowickim, od dzisiaj będą także prowadzone w Zabrzu. Dokonało się to na podstawie cesji pomiędzy dwoma szpitalami przy bardzo dużym zaangażowaniu Śląskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia. Wszystkie dokumenty są podpisane, leki zamówione. Tutaj nie widzimy żadnego problemu wbrew temu, co można zobaczyć w mediach internetowych.
0: Włączenie katowickiego oddziału onkologii dziecięcej do zabrzeńskiego ośrodka było planowane od ponad 2 lat. Jednak wczoraj po ogłoszeniu przeprowadzki w mediach społecznościowych pojawiły się dziesiątki komentarzy, które dziś dla Państwa sprawdzamy. Więcej na ten temat w programie popołudniowym Radia Katowice. 39-latek z Wodzisławia Śląskiego ścigany europejskim nakazem aresztowania został zatrzymany przez policję. Mężczyzna był skazany za wykorzystanie seksualne osoby małoletniej. Do odbycia miał karę 3 lat więzienia. Wodzisławianin ukrywał się przed polskim wymiarem sprawiedliwości na terenie Holandii. Został zatrzymany przez tamtejsze organy ścigania w marcu, mówi Angelina Rochowiak ze śląskiej policji.
4: Po przeprowadzeniu procedury ekstradycyjnej 39-latek został przekazany przez władze Królestwa Niderlandów polskim funkcjonariuszom, a następnie został osadzony w areszcie śledczym Warszawa-Służewiec.
0: Teraz 39-latek czeka na przeniesienie do zakładu karnego. Dąbrowa Górnicza pozyskała ponad 17 milionów złotych unijnego dofinansowania na rozbudowę dróg rowerowych. Prezydent miasta Marcin Bazylak zapowiedział w mediach społecznościowych, że jeszcze tego lata ogłoszony zostanie przetarg na wykonanie prac. Docelowo do 2029 roku rowerzyści mają wygodnie przejechać między innymi przez ulicę Korczaka, Wojska Polskiego, Kosmonautów Tysiąclecia, Legionów Polskich, Piłsudskiego czy Inwestycyjną.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: Tychy zachęcają do łapania deszczówki. Mieszkańcy mogą ubiegać się o wsparcie finansowe do związanych z tym instalacji. Rzeczniczka Urzędu Miasta Małgorzata Wawak mówi, że można odzyskać nawet 90% tak zwanych kosztów kwalifikowanych inwestycji.
5: Do kwoty 8 000 zł środki te można przeznaczyć m.in. na zakup i montaż zbiorników do gromadzenia deszczówki, systemów retencjonowania wody w gruncie czy instalacji umożliwiających jej późniejsze wykorzystanie.
0: Wnioski można składać tylko przez internet.
6: Sponsorem audycji jest właściciel Parku Ruchomych Dinozaurów, Parku Owadów, Parku Mitologii i Luna Parku Zatorland w Zatorze.
0: Właśnie teraz zaczynają obowiązywać ostrzeżenia 2 stopnia wydane przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej dla województwa śląskiego w związku z możliwymi burzami. Pozostaną aktualne do północy. Temperatura maksymalna dziś do 33 stopni.
7: Wojciech Skowroński z najświeższą prognozą pogody. Dzień dobry.
8: Witam porą przedpołudniową jeszcze.
7: Liczymy na te wiadomości o tym, że temperatury spadną i będzie troszkę chłodniej.
8: Tak, spadną, tylko musimy przeżyć środę. Proszę Państwa, bo to jest tak, że do 33 stopni dzisiaj, do takiego wczesnego popołudnia, a później ta sytuacja zacznie się zmieniać, bo zbliżać się będą do nas takie chmurzyska, z których może popadać, może poważnie zagrzmieć, tak, i do tego jeszcze może sypnąć gradem. To jest niepokojące ostrzeżenie, ale takie właśnie mam przed sobą zaznaczone na kolor czerwony. Proszę Państwa, ciśnienie spada, 1011 hektopaskali, więc to też jest sygnał, że coś się zbliża, prawda,
7: coś
8: bo ono było
7: zmienia.
8: Przez kilka dni, kiedy był upał, było stabilne, teraz w dół to ciśnienie. No i rzeczywiście uważajmy, posprzątajmy to, co można, w takim znaczeniu chronimy to, co można. Auto do garażu, najlepiej jakieś tam sadzonki balkonowe może lepiej powsadzać do domu. Nie?
7: Wychodząc z domu, zamykajmy okna.
8: O właśnie, mądrego to zawsze przyjemnie posłuchać. Co jeszcze możemy zrobić? No proszę Państwa, zabezpieczyć się, tak? Każdy wie w jaki sposób. Czwartek, a w zasadzie zacznę od tej nocy, ze środy na czwartek, zachmurzenie całkowite i duże, miejscami wystąpią opady deszczu i zanikające burze. Dlaczego ta noc jest taka ważna? Bo to, co się rozpada wieczorem i w nocy, będzie w tych późniejszych godzinach nocnych po prostu sobie zanikać i temperatura już nie będzie taka jak w poprzednie nocki, kiedy mieliśmy do 22-23, tylko będzie do 17. Też ciepło, ale już tak ta wilgotność będzie większa. Wiatr słaby, ciśnienie troszkę nam podskoczy do wartości 1016 hektopaskali i to też jest sygnał, bo jak ciśnienie w górę, to znaczy, że te chmury gdzieś tam odchodzą dalej. Czwartek, zachmurzenie początkowo całkowite z postępującymi od zachodu rozpogodzeniami, czyli jeszcze ten front burzowy gdzieś tam może się zaznaczyć w czwartek. Za szybko chcę powiedzieć Państwu, przekazać te informacje.
7: Albo
8: ciśnienie spadające. To, co po prostu się rozpada, będzie już zanikać najpierw w nocy, a później z początkiem czwartku. Lokalnie będą możliwe jeszcze takie właśnie gdzieś tutaj, tam opady, głównie na południu regionu. Napłynie do nas powietrze polarnomorskie, rześkie, więc wrócimy do takiego naszego klimatu umiarkowanego, czyli do 23-25 stopni, tyle prognozuje się na czwartek.
7: Czyli lato, do jakiego jesteśmy przyzwyczajeni.
8: Tak.
7: Przywykliśmy również do tego, że słyszymy się po 14.
8: Oczywiście, że tak, z najświeższymi informacjami i ostrzeżeniami przybędę.
7: Wojciech Skowroński, dziękujemy.
8: Kłaniam się Państwu.
9: Informacje dla kierowców w Radiu Katowice. Marcin Kazak-Wielgus, witam i zapraszam. Spory ruch mamy na drogach województwa śląskiego. Widać to m.in. w centralnej części regionu, na trasie S1, a także na autostradzie A4, gdzie jest dość ciasno, ale ruch odbywa się płynnie. Zator o tej porze utworzył się na drodze krajowej numer 78 w Reptach Śląskich. Tam mamy prace drogowe i zmianę w organizacji ruchu. Roboty drogowe i spowolnienie ruchu mamy też na autostradzie A1 w rejonie Dobieszowic, to powiat będziński. Na północy województwa śląskiego największe kłopoty z płynną jazdą mamy na drodze krajowej numer 43 w Lgocie. Tutaj także pracują ekipy w pomarańczowych kamizelkach. Rozpoczęła się też przebudowa ulicy księdza Jana Ewangelisty Mocko i Targowej w Skoczowie. To jedna z najważniejszych arterii przy DK81. Jezdnia na ulicy księdza Mocko została zawężona do jednego pasa, a ruch odbywa się w jednym kierunku do ulicy Targowej. Dla kierowców jadących od Targowej w stronę przejazdu kolejowego objazd poprowadzono ulicami Górnymi Bór i Ciężar.
10: Zbliża się południe, mamy środę, pierwszy dzień lipca. Zapraszamy na wiadomości w Radiu Z, które ma dla nas Lucyna Płużyczka.
11: Gość Radia Z mówi, stała baza wojsk USA powinna być przy dużym mieście. Uwaga pacjenci, w przychodniach rusza centralna e-rejestracja. Hubert Hurkacz zaczyna walkę o trzecią rundę Wimbledonu. Mocno trzymamy kciuki.
10: 12.
11: Stała baza wojsk Stanów Zjednoczonych w Polsce coraz bliżej. Ma to być jeden z tematów dzisiejszego spotkania ministra obrony Władysława Kosiniaka-Kamysza z prezydentem Nawrockim. Obaj politycy zabiegają w USA o stałe stacjonowanie sił amerykańskich w naszym kraju. Jeżeli miałoby to być kilka tysięcy żołnierzy, to baza powinna powstać przy dużym mieście, tak mówi gość Radia Z Joanna Kluzik-Rostkowska. Rozmowy z posłanką Koalicji Obywatelskiej wysłuchał nasz reporter Krzysztof Grządzielski. Co przemawiałoby za wyborem miasta?
12: Wraz z żołnierzami do Polski przeniosłyby się także ich rodziny, więc organizacja takiej jednostki w dużym mieście lub jego okolicach byłaby łatwiejsza, tłumaczy Joanna Kluzik-Rostkowska. Padają propozycje Szczecina, Poznania czy Wrocławia. Jak podkreśla posłanka KO, dobrze byłoby ustalić te szczegóły przed amerykańskimi wyborami cząstkowymi.
13: Bo albo będzie tak jak było, albo będą turbulencje duże, więc byłoby dobrze, gdybyśmy my akurat zamknęli samą sytuację decyzji szczegółowej przed listopadem.
12: Obecnie w Polsce stacjonuje około 10 tysięcy amerykańskich żołnierzy, ale większość z nich przebywa w kraju rotacyjnie.
11: Cała rozmowa z Joanną Kluzik-Rostkowską jest na radio.z.pl oraz w naszych mediach społecznościowych. Duże zmiany czekają od dziś pacjentów w przychodniach w całym kraju. Na mamografię, testy HPV oraz wizytę do kardiologa będzie można umówić się już wyłącznie przez centralną e-rejestrację. Wizyty zarejestrowane w inny sposób nie będą finansowane przez NFZ. Ma to m.in. skrócić kolejki. Dzięki temu będzie można się zapisać do dowolnego specjalisty w wybranej przez siebie placówce w całej Polsce, mówi Radio Z Karolina Najda-Kopacz z jednej z przychodni w Lublinie.
14: Nawet jeśli ktoś dzwoni do nas i my nie jesteśmy mu w stanie zaproponować dogodnego terminu, to mamy możliwość zarejestrowania tej osoby do innej placówki, jeśli termin, który mu zaproponujemy, będzie dla niego dogodny. Ta dostępność jest zdecydowanie dla pacjenta tutaj większa. Pacjent też się nie musi zastanawiać za bardzo, gdzie dany specjalista przyjmuje. Po prostu wszystko ma jak na tacy.
11: Nadal to pacjent decyduje, czy chce zapisać się online, przez internetowe konto pacjenta, telefonicznie czy osobiście w placówce. Od 1 sierpnia do systemu włączone zostaną kolejne wizyty i badania, a wszyscy specjaliści mają nim być objęci do 2029 roku. Niespełna 7 lat mieszkańcy Szczecinka cieszyli się bezpłatną komunikacją miejską. Od dziś znów muszą płacić za przejazdy autobusami. Władze miasta uznały, że eksperyment z darmowym transportem okazał się zbyt kosztowny dla samorządu. Wynosił około 12 milionów złotych rocznie. Uruchomiono więc nowy system. Posiadacze karty mieszkańca płacą w nim za przejazd 3 zł, a pozostali pasażerowie 6 zł. Wszystko odbywa się elektronicznie, mówi prezes komunikacji miejskiej w Szczecinku Tomasz Merk.
15: Idziemy zgodnie z duchem czasu. Te bilety w Polsce praktycznie zanikają w sprzedaży, a stanowią bardzo duży koszt, jeżeli chodzi o prowadzenie takiego systemu. Miasta się wycofują z biletów papierowych. U nas takich biletów nie będzie.
11: W najbardziej obleganych liniach autobusowych w Szczecinku można spotkać asystentów, którzy pomagają pasażerom w kupowaniu biletów. I jeszcze sport i wielkie tenisowe emocje. Hubert Hurkacz po świetnym występie na inauguracji Wimbledonu po raz drugi staje na londyńskiej trawie. Polak zagra z Austriakiem Sebastianem Fofnerem o awans do trzeciej rundy wielkoszlemowego turnieju. To spotkanie będzie obserwował dziennikarz sportowy Radia Z Mateusz Igęza. Hubi jest choć minimalnym faworytem?
16: Hofner jest notowany na początku drugiej setki rankingowej. Panowie wcześniej tylko raz mieli okazję spotkać się na zawodowym korcie. W ubiegłym roku Hurkacz ograł go w Genewie. Rywal lubi grać na trawie, tanio skóry na pewno nie sprzeda. Wrocławianin po zwycięstwie w pierwszej rundzie nad dużo wyżej notowanym Norwegiem Kasperem Rudem podkreślał wsparcie polskich fanów.
17: Niesamowite wsparcie otrzymałem od kibiców, co było naprawdę świetne.
16: Dziś także nie zabraknie ich dopingu. Oby kibice pomogli mu w awansie do trzeciej rundy.
11: Mecz właśnie powinien się zaczynać. Mocno trzymamy kciuki za naszego gracza. A teraz już kultura w Radio Z. Zapraszam.
18: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: Jest 12. Od dziś ma działać Śląskie Centrum Onkologii i Hematologii w Zabrzu. To efekt zamknięcia oddziału onkologicznego Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach. 39-latek z Wodzisławia Śląskiego ścigany europejskim nakazem aresztowania został zatrzymany przez policję. Dąbrowa Górnicza pozyskała unijne dofinansowanie na rozbudowę dróg rowerowych.
1: Polskie Radio Katowice. Kurier Południowy.
0: Paweł Nadrobski, zapraszam. Lekarze Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach, którzy dziś mieli zacząć pracę w Śląskim Centrum Onkologii i Hematologii w Zabrzu, zamierzają rozwiązać umowę o pracę. Tak wynika z pisma do Krajowego Konsultanta do Spraw Onkologii i Hematologii Dziecięcej, do którego dotarło Radio Katowice. Jako powód lekarki z doktor habilitowaną Agnieszką Mizią-Malarz na czele wskazują brak konstruktywnych rozmów z nowym pracodawcą.
2: Inicjowałyśmy kilkukrotnie spotkania albo próby spotkań osobistych, albo telefonicznych, albo też informacje mailowe co do organizacji pracy w tamtejszym ośrodku, ale niestety te nasze, bym powiedziała, monity były dość opieszale traktowane. Nie dostawałyśmy informacji jakiejś ani szczegółowej, nie podlegały właściwie żadnej dyskusji. Powiem, one, jeśli były spotkania, a było ich, można powiedzieć, kilka, to one były wszystkie w charakterze informacyjnym, nie w charakterze dyskusyjnym, zróbmy tak, podzielmy tak, po prostu z góry narzucony plan.
0: Dyrektor Szpitala Klinicznego nr 1 w Zabrzu, w którym stworzono Śląskie Centrum Onkologii, dr Dariusz Budziński, zapewnia, że mali pacjenci, którzy przewiezieni zostali z Katowic do nowo powstałej jednostki, mają zapewnioną ciągłość leczenia.
3: Opieka dzieci będzie zapewniana przez personel, który aktualnie pracuje w Zabrzu. Wszystkie programy lekowe, które były prowadzone w ośrodku katowickim, od dzisiaj będą także prowadzone w Zabrzu. Dokonało się to na podstawie cesji pomiędzy dwoma szpitalami przy bardzo dużym zaangażowaniu Śląskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia. Wszystkie dokumenty są podpisane, leki zamówione. Tutaj nie widzimy żadnego problemu wbrew temu, co można zobaczyć w mediach internetowych.
0: Włączenie katowickiego oddziału onkologii dziecięcej do zabrzeńskiego ośrodka było planowane od ponad 2 lat. Jednak wczoraj po ogłoszeniu przeprowadzki w mediach społecznościowych pojawiły się dziesiątki komentarzy, które dziś dla Państwa sprawdzamy. Więcej na ten temat w programie popołudniowym Radia Katowice. 39-latek z Wodzisławia Śląskiego ścigany europejskim nakazem aresztowania został zatrzymany przez policję. Mężczyzna był skazany za wykorzystanie seksualne osoby małoletniej. Do odbycia miał karę 3 lat więzienia. Wodzisławianin ukrywał się przed polskim wymiarem sprawiedliwości na terenie Holandii. Został zatrzymany przez tamtejsze organy ścigania w marcu, mówi Angelina Rochowiak ze śląskiej policji.
4: Po przeprowadzeniu procedury ekstradycyjnej 39-latek został przekazany przez władze Królestwa Niderlandów polskim funkcjonariuszom, a następnie został osadzony w areszcie śledczym Warszawa-Służewiec.
0: Teraz 39-latek czeka na przeniesienie do zakładu karnego. Dąbrowa Górnicza pozyskała ponad 17 milionów złotych unijnego dofinansowania na rozbudowę dróg rowerowych. Prezydent miasta Marcin Bazylak zapowiedział w mediach społecznościowych, że jeszcze tego lata ogłoszony zostanie przetarg na wykonanie prac. Docelowo do 2029 roku rowerzyści mają wygodnie przejechać między innymi przez ulicę Korczaka, Wojska Polskiego, Kosmonautów Tysiąclecia, Legionów Polskich, Piłsudskiego czy Inwestycyjną.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: Tychy zachęcają do łapania deszczówki. Mieszkańcy mogą ubiegać się o wsparcie finansowe do związanych z tym instalacji. Rzeczniczka Urzędu Miasta Małgorzata Wawak mówi, że można odzyskać nawet 90% tak zwanych kosztów kwalifikowanych inwestycji. W związku z możliwymi burzami pozostaną aktualne.
5: Także na autostradzie A4, gdzie jest dość ciasno, ale ruch odbywa się płynnie. Zator o tej porze utworzył się na drodze krajowej nr 78 w Reptach Śląskich. Tam mamy prace drogowe i zmianę w organizacji ruchu. Roboty drogowe i spowolnienie ruchu mamy też na autostradzie A1 w rejonie Dobieszowic, to powiat będziński. Na północy województwa śląskiego największe kłopoty z płynną jazdą mamy na drodze krajowej nr 43 w Lgocie. Tutaj także pracują ekipy w pomarańczowych kamizelkach. Rozpoczęła się też przebudowa ulicy księdza Jana Ewangelisty Mocko i Targowej w Skoczowie. To jedna z najważniejszych arterii przy DK81. Jezdnia na ulicy księdza Mocko została zawężona do jednego pasa, a ruch odbywa się w jednym kierunku do ulicy Targowej. Dla kierowców jadących od Targowej w stronę przejazdu kolejowego objazd poprowadzono ulicami Górny Bór i Ciężar.
6: Na zegarach już prawie 13, mamy środę, pierwszy dzień lipca, czas na wiadomości w Radiu Z, które ma dla nas Lucyna Półżyczka.
7: Wypadek autokaru z Polakami w Turcji, 12 osób lekko rannych. Ogrodnicy załamani, gwałtowna pogoda niszczy ich uprawy. Afera w Wojniczu w Małopolsce, 350 kierowców może stracić prawo jazdy.
6: 13.
7: Polscy turyści ranni w wypadku autokaru i samochodu osobowego w Antalii na południu Turcji. Autobusem podróżowało 30 osób, mówi rzecznik MSZ-u Maciej Wewiór.
8: 12 z lekkimi obrażeniami trafiło do szpitali. Nikomu z nich nic poważniejszego się nie stało. Nasz konsul jest w kontakcie i ze szpitalami, i z lokalnymi służbami, i z organizatorem wyjazdu.
7: Według tureckich mediów w wypadku zginął kierowca auta, które uderzyło w autobus. Szczegóły zdarzenia nie są na razie znane. Gwałtowna pogoda niszczy zbiory warzyw i owoców. Ponad połowa upraw porzeczki nadaje się w tym roku do kosza. Ogrodnicy są załamani, bo takiej sytuacji nie było od ponad pół wieku. W centrum największego na świecie zagłębia porzeczkowego w Klementowicach w Lubelskiem jest reporter Radia Z Michał Dzieneński, z którym się teraz łączymy. Byłeś na polach upraw tego owocu, rozmawiałeś z ogrodnikami. Co jeszcze usłyszałeś?
9: Że są miejsca, gdzie uprawy porzeczki najpierw mrozy, potem ulewa, teraz upały zniszczyły nawet w 100%. Nie zostało dosłownie nic.
10: Tak upalonych owoców to ja osobiście jeszcze nie widziałem. Nigdy nie spotkałem się z tym, aby były tak poparzone liście. Nie zostaje nic.
9: Efekt jest taki, że zanim porzeczka dojrzeje, odpada od krzaka. Widziałem to rzeczywiście na własne oczy. Nadaje się to wszystko już tylko do kosza. Klementowice, Michał Dzieliński, Radio Z.
7: Polska jest największym na świecie producentem i eksporterem porzeczki. Jak

0: Wyglądają zniszczone uprawy, zobaczcie na zdjęciach na portalu X na profilu Radio Z News. 350 kierowców z powiatu tarnowskiego może stracić prawo jazdy z powodu fałszowania dokumentacji przez właściciela ośrodka szkolenia kierowców. Po tym jak Dariusz B. został skazany prawomocnym wyrokiem, prokuratura wystąpiła do starostwa w Tarnowie o cofnięcie uprawnień klientom tej szkoły. Problem mają wszyscy, którzy robili kurs w ośrodku w Wojniczu pomiędzy 2018 a 2024 rokiem. O szczegółach tej sprawy reporter Radia Z Przemek Taranek.
1: Dariusz B. podrabiał dokumenty poświadczające, że kursanci zaliczyli szkolenie z udzielania pierwszej pomocy. Takich szkoleń w rzeczywistości nie było i nie ma znaczenia, że później te osoby zdały egzamin na prawo jazdy, wyjaśnia prokurator Mieczysław Sienicki.
2: Prokuratura kieruje sprzeciw odnośnie wydanych decyzji w postaci prawa jazdy do starostwa powiatowego.
1: Kierowcy, którzy dostają pisma ze starostwa o cofnięciu uprawnień, nie tracą prawa jazdy automatycznie. Mogą się odwołać do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Przemek Taranek, Radio Z.
0: Do podobnych sytuacji dochodziło już w przeszłości. 2 lata temu w obronie 200 kierowców, którzy mieli stracić prawa jazdy, wystąpił Rzecznik Praw Obywatelskich. Zaskarżył niekorzystne dla nich wyroki, ale Naczelny Sąd Administracyjny podtrzymał decyzję o cofnięciu uprawnień. Równo za miesiąc, 82. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Tradycyjnie obchody skupią się wokół najważniejszych miejsc pamięci, ale jak co roku Muzeum Powstania przygotowało bogaty program wydarzeń. W planach koncerty, m.in. Błażeja Króla i jego gości, spektakl teatralny, gra miejska oraz wystawa ukazująca przemianę mieszkańca przedwojennej stolicy w powstańca, opowiedziana historią ubrań. Rocznica będzie jednak przede wszystkim kolejną okazją do spotkań z bohaterami tych wydarzeń, mówi dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego Jan Ołdakowski.
3: Dla powstańców to jest naprawdę ważny moment. To jest coś, co ich trzyma przy życiu. To te przygotowania to są rzeczy, które jakby ich mobilizują. Oni zaczynają mieć plany spotkań. Czasami miesiącami później dochodzą do siebie, bo to jest olbrzymi wysiłek. Ale dla nich to jest bardzo ważne, bo oni uważają, że dopóki mogą, to powinni przekazywać prawdę o Powstaniu Warszawskim, prawdę też o wartościach ich pokolenia.
0: Obecnie żyje jeszcze 233 powstańców warszawskich.
4: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
5: Wojciech Skowroński z najświeższą prognozą pogody. Dzień dobry.
6: Witam porą przedpołudniową jeszcze.
5: Liczymy na te wiadomości o tym, że temperatury spadną i będzie troszkę chłodniej.
6: Tak, spadną, tylko musimy przeżyć środę. Proszę Państwa, bo to jest tak, że do 33 stopni dzisiaj, do takiego wczesnego popołudnia, a później ta sytuacja zacznie się zmieniać, bo zbliżać się będą do nas takie chmurzyska, z których może popadać, może poważnie zagrzmieć, tak. I do tego jeszcze może sypnąć gradem. To jest niepokojące ostrzeżenie, ale takie właśnie mam przed sobą zaznaczone na kolor czerwony. Proszę Państwa, ciśnienie spada, 1011 hektopaskali, więc to też jest sygnał, że coś się zbliża, prawda?
5: Coś
6: bo ono
5: się
6: było
5: zmienia.
6: Przez kilka dni, kiedy był upał, było stabilne, teraz w dół to ciśnienie. No i rzeczywiście uważajmy, posprzątajmy to, co można. W takim znaczeniu chrońmy to, co można. Auto do garażu, najlepiej jakieś tam sadzonki balkonowe może lepiej powsadzać do domu. Nie?
5: Wychodząc z domu, zamykajmy okna.
6: O właśnie, mądrego to zawsze przyjemnie posłuchać. Co jeszcze możemy zrobić? No proszę Państwa, zabezpieczyć się, tak? Każdy wie w jaki sposób. Czwartek, a w zasadzie zacznę od tej nocy, ze środy na czwartek. Zachmurzenie całkowite i duże, miejscami wystąpią opady deszczu i zanikające burze. Dlaczego ta noc jest taka ważna? Bo to, co się rozpada wieczorem i w nocy, będzie w tych późniejszych godzinach nocnych po prostu sobie zanikać i temperatura już nie będzie taka jak w poprzednie nocki, kiedy mieliśmy do 22-23, tylko będzie do 17. Też ciepło, ale już tak ta wilgotność będzie większa. Wiatr słaby, ciśnienie troszkę nam podskoczy do wartości 1016 hektopaskali i to też jest sygnał, bo jak ciśnienie w górę, to znaczy, że te chmury gdzieś tam odchodzą dalej. Czwartek, zachmurzenie początkowo całkowite z postępującymi od zachodu rozpogodzeniami, czyli jeszcze ten front burzowy gdzieś tam może się zaznaczyć w czwartek. Za szybko chcę powiedzieć Państwu,
5: albo
6: przekazać te informacje.
5: Albo ciśnienie może.
6: Spadające. To, co po prostu się rozpada, będzie już zanikać najpierw w nocy, a później z początkiem czwartku. Lokalnie będą możliwe jeszcze takie właśnie gdzieś tutaj, tam opady. Głównie na południu regionu. Napłynie do nas powietrze polarnomorskie, rześkie, więc wrócimy do takiego naszego klimatu umiarkowanego, czyli do 23-25 25 stopni. Tyle prognozuje się na czwartek.
5: Czyli lato, do jakiego jesteśmy przyzwyczajeni.
6: Oj, tak, tak, tak.
5: Przywykliśmy również do tego, że słyszymy się po 14.
6: Oczywiście, że tak. Z najświeższymi informacjami i ostrzeżeniami przybędę.
5: Wojciech Skowroński, dziękuję.
6: Kłaniam się Państwu.

0: Minęła 14. Osłonowy pakiet ceny paliwa niżej przestał działać. Od dziś o stawkach na stacjach benzynowych decyduje rynek. Siemianowice Śląskie doczekają się obwodnicy. Za chwilę więcej na ten temat. Młodzi bohaterowie akcji ratunkowej w Katowicach zostali odznaczeni przez prezydenta.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Tomasz Gancarek, zapraszam. Kierowcy tankują już bez osłon pakietu ceny paliwa niżej. Po północy ceny na stacjach wzrosły o kilkadziesiąt groszy za litr. Znów obowiązuje 23% stawka VAT na benzynę i olej napędowy. Do poziomu sprzed działania programu powróciła też akcyza. Jak na zmiany cen na stacjach zareagowali kierowcy? O to pytał Maciej Szefer.
2: Mocno poszło w górę czy nie, jak tak pan patrzy?
3: No trochę poszło. Wczoraj złotóweczkę mniej. Na innej stacji, ale złotóweczkę mniej płaciłem.
4: Szoku doznam, że to dzisiaj.
5: Spodziewałem się, że to za długo nie potrwa i nie zaskoczyło, ale nie jestem zdziwiony. Oczywiście nie jestem również zachwycony, no ale tankować trzeba. Poza tym jako prawy obywatel powiem, że to jest dobre dla fiskusa, to jest dobre dla budżetu państwa.
0: Wygaszenie rządowego programu CPN oznacza powrót do rynkowej metody kształtowania cen paliwa. Będzie obwodnica Siemianowic Śląskich. Miasto podpisało umowę o dofinansowanie tej inwestycji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Pierwszy etap poprowadzi od drogi krajowej nr 94 do terenów inwestycyjnych przy ulicy Bytomskiej. Jak powiedział wojewoda śląski Marek Wójcik, ta droga jest ważna nie tylko dla Siemianowic, ale całej aglomeracji. Docelowo trasa ma być przedłużona aż do Chorzowa i pozwoli to usprawnić transport na linii północ-południe w aglomeracji. Jak dodał prezydent Siemianowic Śląski Rafał Piech, ta inwestycja jest od dawna wyczekiwana przez mieszkańców. Pierwsze pomysły związane z budową obwodnicy pojawiły się już 30 lat temu. Teraz w końcu udaje się to zrealizować. Po wybudowaniu drogi powinien częściowo zostać rozładowany ruch w centrum miasta, zwłaszcza ten tranzytowy. Koszt inwestycji to ponad 13,5 miliona złotych, a dofinansowanie wyniosło niespełna 7 milionów. Pierwszy etap ma być gotowy w trzecim kwartale przyszłego roku.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: Młodzi bohaterowie akcji ratunkowej w Katowicach zostali odznaczeni medalami za ofiarność i odwagę. Przypomnijmy, do sytuacji doszło 21 czerwca w okolicach stawu Barbara. 17-letni Janek i 15-letnia Eliza zauważyli tonącego tam mężczyznę. Natychmiast ruszyli mu na pomoc. Dzięki ich reakcji udało się uratować życie mężczyzny. Wczoraj nastolatkowie zostali zaproszeni do Pałacu Prezydenckiego, gdzie spotkała się z nimi pierwsza dama Marta Nawrocka. Podczas spotkania odebrali też odznaczenia państwa.
6: Szanowni Państwo, na podstawie artykułu 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o odznaczeniach i odznaczeniach postanowieniami prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej pana Karola Nawrockiego odznaczeni zostali za zasługi w ratowaniu życia ludzkiego medalem za ofiarność i odwagę.
0: W ubiegłym tygodniu z Jankiem i Elizą spotkał się też prezydent Katowic Marcin Krupa. Podziękował im za odwagę i dojrzałość. W Częstochowie upały dały się we znaki nie tylko mieszkańcom, ale również miejskiej architekturze. Na Starym Rynku doszło do uszkodzenia nawierzchni przy fontannie. Uniosły się płyty i zrobiło się wybrzuszenie, które może sprawiać problemy spacerującym, mówi Włodzimierz Tutaj z częstochowskiego magistratu.
7: Rzeczywiście wysokie temperatury były powodem zdeformowania części nawierzchni Starego Rynku, który był rewitalizowany ponad 5 lat temu. W związku z tym, że te 5 lat już minęło od momentu zakończenia tej inwestycji, nie mogliśmy tutaj skorzystać z gwarancji, bo ta gwarancja opiewała na 5 lat, ale firma zadeklarowała, że własnym sumptem będzie starała się wykonać tę naprawę już w takim trybie pogwarancyjnym.
0: Prace naprawcze już ruszyły. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, zakończą się jeszcze w tym tygodniu.
8: Sponsorem audycji jest właściciel Parku Ruchomych Dinozaurów, Parku Owadów, Parku Mitologii i Luna Parku Zatorland w Zatorze.
0: Zdaniem meteorologów w drugiej części dnia w regionie zachmurzenie umiarkowane i duże, mogą pojawić się burze, a na termometrach dziś maksymalnie do 33 stopni.
9: Na zegarach już prawie 14, jest środa, pierwszy dzień lipca. Zapraszamy na wiadomości w Radiu Z, które przygotowała i przedstawi Lucyna Płużyczka.
10: Policja bada przyczynę wypadku autokaru z Polakami w Turcji. Katastrofa ekologiczna w Dolinie Bobru, jest apel służb. Ceny paliw w górę, zakończył się rządowy program CPN.
9: Czternasta.
10: 12 osób zostało poszkodowanych w wypadku autokaru z Polakami w Turcji. Wszystkie trafiły do szpitala na obserwację. Do zdarzenia doszło nad ranem w Antalii. Informacje w tej sprawie zbiera reporter Radia Z Krzysztof Grządzielski.
4: Dzień dobry.
10: Co jeszcze udało ci się ustalić?
4: W autokarze znajdowało się w sumie 30 Polaków. Na szczęście nikt nie doznał poważnych obrażeń, potwierdza rzecznik resortu spraw zagranicznych Maciej Wewiór.
11: Nasz konsul jest w kontakcie i ze szpitalami, i z lokalnymi służbami, i z organizatorem wyjazdu.
4: Do wypadku doszło na prostej drodze. Według lokalnych mediów zginął kierowca samochodu osobowego, który gwałtownie zderzył się z autokarem, w wyniku czego oba pojazdy przewróciły się na bok.
10: Na miejscu pracuje policja, która ustala okoliczności wypadku. Unikajcie kontaktu z wodą z rzeki Bóbr w okolicach Pilchowic, apelują służby. Jak wiecie z wiadomości Radia Z, przez remont zapory i spłynięcie mułu woda w rzece jest zanieczyszczona. Padły też tony ryb. W starostwie powiatowym w Lwówku Śląskim zebrał się pilnie sztab kryzysowy. Jest tam nasza reporterka Grażyna Wiatr. Jak służby oceniają zagrożenie?
12: Na razie wiadomo, że stan wody się pogarsza, widać, że zmienia kolor. Muł ze zbiornika spływa też po każdym deszczu, a na szczegółowe wyniki badań, w tym o możliwym skażeniu metalami ciężkimi, trzeba poczekać. Jak mówi mi starosta Małgorzata Szczepańska, sytuacja jest rozwojowa.
13: No, okazuje się, że tutaj wszyscy mówią, że warstwa tego mułu, grubość tej warstwy zaskoczyła inwestora. No, cóż więcej powiedzieć.
12: Inwestor remontu zapory Tauron Ekoenergia zapewnia, że współpracuje z zespołem przyrodników. Lwówek Śląski, Grażyna Wiatr, Radio Z.
10: Według sanepidu bezpieczne są ujęcia wody sieciowej w regionie Lwówka, Wlenia i Pilchowic. Inspektorzy sprawdzą natomiast studnie przy gospodarstwach. Dziś ważna rozmowa na politycznym szczycie. Prezydent spotka się z wicepremierem Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. Tematem będzie strategia na kluczowy szczyt NATO w Ankarze, a także lokalizacja stałej amerykańskiej bazy w Polsce. Relacje między głową państwa a szefem MON-u są wpisane w naszą rolę, tak mówi wiceminister obrony Cezary Tomczyk.
14: Albo sobie zdamy sprawę, że kwestie bezpieczeństwa to jest jedna autostrada i zarówno rząd, jak i prezydent musi robić mniej więcej to samo, budować partnerstwo, a nie ścigać się w tym, kto bardziej tutaj się przyczynił do tego, że Amerykanie są w Polsce, albo po prostu nic z tego nie będzie.
10: Zdaniem Tomczyka jest wiele państw, które szczególnie w sprawie wojsk amerykańskich chciałby nas rozegrać. Początek spotkania w Pałacu Prezydenckim za godzinę. Koniec rządowej tarczy paliwowej. Pakiet ceny paliw niżej został już wygaszony, a to oznacza jedno, podwyżki cen na stacjach benzynowych. Kierowcy muszą od dziś głębiej sięgnąć do portfela. Przy jednej ze stacji paliw w Łodzi jest reporter Radia Z Mateusz Kudarek. No to jak z dużymi podwyżkami trzeba się dziś liczyć?
15: Zerkam na pylon, by podać jak najbardziej aktualne ceny. Za litr benzyny 95-oktanowej trzeba w tej chwili zapłacić tu 6 zł. 59 groszy. Litr oleju napędowego kosztuje teraz 6 zł. 77 groszy. Przykry widok usłyszałem od kierowców.
16: Dla mnie jest jak najbardziej za drogo. Będzie myślę jeszcze gorzej.
17: No ale jaki mamy na to wpływ?
15: Eksperci rynku, z którymi rozmawiałem, podkreślają jednak, że mimo tych skokowych podwyżek ceny paliw i tak są stosunkowo niskie. W porównaniu do momentu sprzed wprowadzenia pakietu CPN, gdy za litr diesla trzeba było zapłacić nawet ponad 8 zł. Łódź, Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
10: Podwyżki cen to skutek powrotu do 23% stawki VAT-u na paliwa. Kolejne wiadomości w Radio Z już za niespełna godzinę. Zapraszam na nie w imieniu Idali Tomczak i Rafała Piecha.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
18: Pierwsze lipcowe popołudnie. Sprawdźmy, co nas czeka, jeśli chodzi o pogodę. Wojciech Skowroński, witamy.
19: Dzień dobry, witam Państwa porą popołudniową. No niestety, popołudnie i wieczór nie należeć będą do tych najspokojniejszych, dlatego że zapowiadane są burze, które miejscami będą bardzo intensywne. Ale po kolei. Dziś mamy zachmurzenie zmienne od małego po całkowite, aż właśnie do wystąpienia tych opadów i burz, które miejscami będą gwałtowne z ulewnym deszczem, no i niestety punktowo również gradem. Więc uważajmy, jeśli samochody mamy na zewnątrz, to postarajmy się je tak zabezpieczyć, aby nic im się nie stało. No, na ogródkach pewnie upraw swoich nie zabezpieczymy, ale co zrobić? Temperatura maksymalna do 33 stopni. Wiatr słaby z kierunków północnych, jedynie w czasie burz porywisty. Ciśnienie spadnie do około 1011 hektopaskali. Noc ze środy na czwartek. Zachmurzenie całkowite i duże. Wszystko wskazuje na to, że powoli ta sytuacja będzie nam się normować. Miejscami wystąpią jeszcze opady deszczu i zanikające burze z lokalnie silnym deszczem. Temperatura do 17 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany z kierunków północnych, jedynie w czasie burz porywisty. zarwiste ciśnienie lekko wzrośnie do wartości 1016 hektopaskali. Czwartek, proszę Państwa, zachmurzenie początkowo całkowite z postępującymi od zachodu rozpogodzeniami. Rano lokalnie możliwe będą jeszcze zanikające opady, zwłaszcza na południu regionu. Napłynie do nas świeże powietrze polarnomorskie, tak więc wrócimy do typowych dla klimatu umiarkowanego warunków termicznych. Proszę Państwa, wszystko wskazuje na to, że będziemy mieć już taką stabilizację w pogodzie, to znaczy piątek, sobota, niedziela, tutaj z temperaturą od 23 do 25 stopni, więc taka temperatura normalna dla naszego klimatu. Kłaniam się Państwu, życzę miłego, wspaniałego popołudnia mimo wszystko, mimo tych burz. Do usłyszenia.
18: To Antek Smykiewicz, zdaje się, śpiewał pomimo burz. Tak zastanawiam się, skoro mamy dzisiaj Dzień Psa, no to może jakieś psilne wiatry się szykują, ale zdaje się, że nie. Chyba, że mamy pogodę pod psem, ale to już inna sprawa. Dziękujemy, Wojciech Skowroński. To była prognoza pogody.

0: Szczegóły przekaże Marcin Kazek-Wielgus.
1: Od południa województwa śląskiego wkracza już burzowy front atmosferyczny. Na drogach zatem miejscami już jest, a w innych miejscach dopiero może być niebezpiecznie. Dlatego mundurowi apelują o zachowanie szczególnej ostrożności, mówi młodszy aspirant Arkadiusz Chudy ze śląskiej drogówki.
2: Przypominamy, że droga hamowania podczas opadów wydłuża się, dlatego dostosujemy prędkość do aktualnie warunków panujących. W czasie burz w związku z wiatrem i silnymi opadami deszczu możemy spotykać utrudnienia na drodze. Dlatego bądźmy skoncentrowani i obserwujmy otoczenie. Przypominamy również, że w czasie zmniejszonej przejrzystości powietrza mamy obowiązek korzystania ze świateł mijania. Szybkie przełączenie przełącznika na światła mijania pozwoli to, że nasz samochód będzie w czasie opadu widoczny z tyłu.
1: Warto więc tryb automatyczny na światła mijania po prostu przełączyć. A jeżeli chodzi o natężenie na drogach, no to jest spore. Jest też kilka miejsc, gdzie trzeba zwolnić. Tak jest na przykład już na drodze 86 na wysokości Sosnowieckiej Pogoni, ale też w Będzińskiej Syberce. Droga 94 zwalnia w Dąbrowie Górniczej i Strzemieszycach, na wysokości Staszica i w Siemianowicach Śląskich. 79 z zatorami o tej porze jest na wysokości osiedla Gwiazdy w Katowicach, ale też w centrum Mysłowic i na granicy Jaworzna i Sosnowca. W stolicy województwa śląskiego największy ścisk mamy w rejonie Pętli Brynowskiej. Zwalniamy też na Armii Krajowej czy na Ligockiej. Cenne minuty tracimy też o tej porze na DK44 w Tychach i w Bieruniu, jak również na 50C2 w Kozach i na rogatkach Bielska-Białej. 691-400-400 czekamy na sygnały z dróg.
3: Sponsorem audycji jest nowy salon Cherry PGD. Chorzów, ulica Zielony, Zaułek 2.

ich jednak nie wiem jak się przedrę przez mgłę. Windą do lopy zjeżdżam w ciszy, każdy obok mnie milczy, patrzy w prostokąt. Jestem dziwny, chciałbym zepsuć te świecące prostokąty. Kiedyś tańczyliśmy wszędzie świecące prostokąty, kiedyś tańczyliśmy.

Z tych połówek prezentuję przed tym tłumem z Insta. Często miewam te momenty, że chcę uciekać od nich, jednak nie wiem jak się przedrę przez mgłę. Metrem przez miasto pędzę w ciszy, każdy pasażer milczy, patrzy w prostokąt. Jestem dziwny, chciałbym zepsuć te świecące prostokąty. Kiedyś tańczyliśmy wszędzie świecące prostokąty, kiedyś tańczyliśmy

jebać mógł ten hashtag Berlin. Każdy tu patrzy na swoje oblicze, patrzy na twoją twarz, stoję i milczę. W prostokącie niepokoje są liczne, w głowie mi dwoją i troją się zniczę. W grobie się z tobą rozliczę, z sobą też. Znów podzieleni, bo mnożą cash, uwięzionej dobrobytu, chorobą zwierz. Milczenie złotem, więc mówię rozmową precz. Stare ziomki wyskakują jak pop-upy. Co u ciebie, trzeba się spotkać tak poza

patrzy w prostokąt. Nie mój biznes, ja odłączam się. Świecące prostokąty, kiedyś tańczyliśmy. Wszędzie świecące prostokąty, kiedyś tańczyliśmy.

Noc może być zimna i długa, jeśli szybko zaśniesz. Bo głodne dusze zasypiają głodne. Noc może być zimna i długa, jeśli szybko

0: Minęła 15. Od dziś ma działać Śląskie Centrum Onkologii i Hematologii w Zabrzu. To efekt zamknięcia oddziału onkologicznego Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach. Pierwsza grupa pracowników Jastrzębskiej Spółki Węglowej skorzystała dziś z programu odejść na urlopy górnicze. 12 polskich turystów zostało lekko rannych w wypadku autobusu w tureckiej Antalii.
1: Polskie Radio Katowice. Kurier popołudniowy.
0: Tomasz Gancarek, zapraszam. Lekarze Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach, którzy mieli dziś zacząć pracę w Śląskim Centrum Onkologii i Hematologii w Zabrzu, zamierzają rozwiązać umowy o pracę. Tak wynika z pisma do krajowego konsultanta do spraw onkologii i hematologii dziecięcej, do którego dotarło Radio Katowice. Jako powód lekarki z doktor habilitowaną Agnieszką Midzią-Malarz na czele wskazują brak konstruktywnych rozmów z nowym pracodawcą.
2: Inicjowałyśmy kilkukrotnie spotkania albo próby spotkań osobistych, albo telefonicznych, albo też informacje mailowe co do organizacji pracy w tamtejszym ośrodku. Ale niestety te nasze, bym powiedziała, monity były dość opieszale traktowane. Nie dostawałyśmy informacji jakiejś ani szczegółowej. Nie podlegały właściwie żadnej dyskusji. Powiem one, jeśli były spotkania, a było ich, można powiedzieć, kilka, to one były wszystkie w charakterze informacyjnym, nie w charakterze dyskusyjnym. Zróbmy tak, podzielmy tak, po prostu z góry narzucony plan.
0: Dyrektor Szpitala Klinicznego nr 1 w Zabrzu, w którym stworzono Śląskie Centrum Onkologii, dr Dariusz Budziński, zapewnia, że mali pacjenci, którzy przewiezieni zostali z Katowic do nowo powstałej jednostki, mają zapewnioną ciągłość leczenia.
3: Opieka dzieci będzie zapewniana przez personel, który aktualnie pracuje w Zabrzu. Wszystkie programy lekowe, które były prowadzone w ośrodku katowickim, od dzisiaj będą także prowadzone w Zabrzu. Dokonało się to na podstawie cesji pomiędzy dwoma szpitalami przy bardzo dużym zaangażowaniu Śląskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia. Wszystkie dokumenty są podpisane, leki zamówione. Tutaj nie widzimy żadnego problemu wbrew temu, co można zobaczyć w mediach internetowych.
0: Włączenie katowickiego oddziału onkologii dziecięcej do zabrzańskiego ośrodka było planowane od ponad 2 lat. A więcej na ten temat jeszcze dziś powiemy w popołudniowym programie Radia Katowice. Pierwsza grupa pracowników Jastrzębskiej Spółki Węglowej skorzystała dziś z programu odejść na urlopy górnicze. To ponad 1100 pracowników. Zgodnie z założeniami w tym roku z tego rozwiązania ma skorzystać łącznie ponad 3000 osób zatrudnionych w JSW, mówi rzecznik spółki Wojciech Sury.
4: Urlopy górnicze przeznaczone są dla pracowników, którym do nabycia prawa do emerytury pozostało maksymalnie 5 lat. W przypadku pracowników zakładów przeróbki mechanicznej węgla okres urlopu może wynieść do 4 lat. Osoby korzystające z programu są zwolnione z obowiązku świadczenia pracy, a w czasie urlopu otrzymują 80% wynagrodzenia obliczanego na zasadach obowiązujących przy urlopie wypoczynkowym.
0: Program osłonowy obejmujący uruchomione w maju jednorazowe odprawy pieniężne oraz urlopy górnicze i przeróbkarskie ma objąć łącznie ponad 4200 pracowników. Pracowników JSW został uruchomiony po podpisaniu umowy dotacyjnej pomiędzy spółką a Ministerstwem Energii.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: Rodzice dzieci uczących się mogą starać się o jednorazowe wsparcie w wysokości 300 zł. Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczął nabór wniosków w ramach programu Dobry Start, mówi rzecznik Mazowieckiego Oddziału ZUS-u Wojciech Ściwarski.
5: Wsparcie z programu 300+ przysługuje raz w roku na każde dziecko, które uczy się w szkole aż do ukończenia przez nie 20 roku życia lub 24 roku życia w przypadku dzieci z niepełnosprawnościami. Pieniądze nie przysługują na dzieci, które uczą się w tak zwanych zerówkach, ani na studentów.
0: Wniosek o świadczenie można złożyć tylko elektronicznie przez aplikację mZUS, platformę eZUS, bankowość elektroniczną oraz portal Empatia. 12 polskich turystów zostało niegroźnie rannych w wypadku autobusu w tureckiej Antalii. Pojazd, którymi podróżowała grupa 30 polskich obywateli, zderzył się nad ranem z samochodem osobowym. O szczegółach Jan Oleński.
6: Poszkodowani trafili do szpitali. Ich obrażenia nie zagrażają życiu. Polski konsul pozostaje w kontakcie z placówkami medycznymi i organizatorem wycieczki, a polskie służby dyplomatyczne monitorują sytuację i zbierają informacje o stanie zdrowia rannych. Ministerstwo Spraw Zagranicznych poinformowało, że autobusem podróżowało 30 obywateli Polski. 12 osób odniosło lekkie obrażenia i zostało przewiezionych do szpitali. Stan żadnej z nich nie wskazuje na zagrożenie życia.
0: Okoliczności wypadku wyjaśniają teraz tureckie służby, a według lokalnych mediów w zdarzeniu zginął kierowca samochodu osobowego.
7: Sponsorem audycji jest właściciel parku ruchomych dinozaurów, parku owadów, parku mitologii i lunaparku Zatorland w Zatorze.
0: Zdaniem meteorologów do końca dnia w regionie pochmurno, miejscami będą występować burze, gdzieniegdzie dość intensywne. Noc z podobną aurą i temperaturą minimalną od 15 do 17 stopni.
8: Informacje dla kierowców w Radiu Katowice. Marcin Kazak-Wielgus. Zaczynamy je od powiatu tarnogórskiego, dokładniej od miejscowości Kalety. Tam na ulicy Fabrycznej pojazd uderzył w słup. To zdarzenie zostało zakwalifikowane wstępnie jako wypadek. Do wypadku doszło też w Sławkowie na ulicy Rynek. Tam potrącony został pieszy. W Częstochowie z kolei na ulicy Katedralnej mamy kolizję jednośladu z samochodem. Dwa pojazdy zderzyły się także w Częstochowie, z tym, że na ulicy Senatorskiej. Stłuczkę służby zgłaszają również w Gliwicach na Toruńskiej. W sumie od północy mamy w policyjnych statystykach już 117 zdarzeń. Poza tym mocno przykorkowała się S1 na południu regionu. Zwalniamy w rejonie węzła Chałcnów. Ciasno jest też na wlocie do Żywca, szczególnie właśnie od strony S1. Wolne tempo utrzymuje się też na drodze 52 w Kozach, a także na drodze krajowej nr 44 w Bieruniu i w Tychach. W centralnej części województwa śląskiego z kolei zwalniamy w Katowicach na Chorzowskiej, ale też na 73 Pułku Piechoty, Sokol Mikołowskiej czy Kościuszki. 691-400-400, czekamy na sygnały z dróg.
9: Jest środa, 1 lipca, dochodzi godzina 15, czas na wiadomości w Radiu Z. A te mają dla nas Idalia Tomczak i Rafał Piech. Dzień dobry.
10: Dzień dobry. Dzień dobry.
11: Tragedia podczas prac polowych w Świętokrzyskiem. Nie żyje nastolatka.
12: Ulewy i upały dziesiątkują plantacje porzeczek, ogrodnice alarmują.
11: Dobre wiadomości z Wimbledonu. Jest awans Huberta Hurkacza. Dramatyczny wypadek podczas prac w polu w województwie świętokrzyskim. We wsi Kików pod traktorem zginęła nastolatka.
12: Informacje w tej sprawie zebrał reporter Radia Z Jan Kielak. Janku, co jeszcze wiemy?
13: Do wypadku doszło niespełna 2 godziny temu. Ze wstępnych ustaleń ciągnik przewrócił się na nastolatkę. Służby wyjaśniają, jak to się stało. Choć udało się ją wydostać, dziewczyna nie przeżyła, mówi Radiu Z rzecznik świętokrzyskiej straży pożarnej Marcin Bajur.
14: Niestety pomimo resuscytacji krążeniowo-oddechowej prowadzonej przez służby nie udało się przywrócić funkcji życiowych.
13: Strażacy apelują o szczególną ostrożność podczas prac w polu w zbliżającym się sezonie żniw.
12: Tylko w zeszłym roku w wypadkach podczas prac rolniczych zginęło 40 osób.
11: Prezydent i szef MON właśnie powinni rozpoczynać spotkanie w Pałacu Prezydenckim do omówienia strategia na szczyt NATO w Ankarze i lokalizacja stałej amerykańskiej bazy w Polsce.
12: Karolina Olszewska-Merk z tym tematem prosto z sejmowego studia Radia Z. Dzień dobry.
15: Dzień,
12: Karolina.
15: Dobry.
12: Będzie konsensus ponad podziałami?
15: No, teoretycznie być powinien, bo mówimy o bezpieczeństwie, a tu wszyscy chcą tego samego, ale nie jest tajemnicą, że nawet w takich sprawach do głosu dochodzą różnice polityczne. Szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki mówi wprost, trzeba dyskutować o rzeczach najważniejszych, a bezpieczeństwo taką jest. Dopytywany jednak o ten wspólny głos tłumaczy tak.
16: Wszystkie ręce na pokład, tylko ja czasami słyszę od rządu. Wszystkie ręce na pokład, a później wchodzimy w różnego rodzaju, mówię o rządzie, w próby rozgrywania pewnych spraw. To nie jest dobre.
15: Pytanie czy, a jeśli tak, to jaki będzie komunikat po tym dzisiejszym spotkaniu? Z Sejmu Karolina Olszewska-Merk, Radio Z.
12: Szczyt w Ankarze z udziałem polskiego prezydenta za tydzień.
11: Największe w historii straty na plantacjach porzeczek. Najpierw ulewy, potem upały zdziesiątkowały uprawy tych owoców.
12: Polska jest ich największym na świecie producentem.
11: W Zagłębiu porzeczek w Klementowicach na Lubelszczyźnie jest reporter Radia Z Michał Dzieneński. Dzień dobry, Michale. Byłeś na zniszczonych polach, rozmawiałeś z plantatorami. Duże straty?
17: W skali kraju to są tysiące ton, zanim owoc dojrzeje, już gnije i spada na ziemię.
18: To 100% pójdzie w glebę.
19: Zostanie i opadnie z krzaka i zostanie na glebie.
18: Tak naprawdę nie chce mi się przyjeżdżać na to pole i się patrzeć na coś, co powinno przynieść dochód dla rodziny przede wszystkim. Przynosi stratę, tak?
17: To oczywiście może oznaczać, że porzeczki będzie w tym roku mniej na rynku, będzie droższa, a polskiej specjalności soku porzeczkowego może po prostu zabraknąć w sklepach. Klementowice, Michał Dzieliński, Radio Z.
12: Na platformie X Radio Z News. Koniecznie zobaczcie poruszające filmy Michała ze zniszczonego pola porzeczek.
11: Otwiera się Open Air dziś, pierwszy dzień legendarnego festiwalu muzycznego.
12: W okolicach dworca Gdynia Główna reporter Radio Z Maciej Bąk rozmawiał z fankami i fanami muzyki.
20: Będziemy mieli 4 dni niezłej imprezy. Mało spania, ale myślę, że dużo satysfakcji.
21: Byliśmy w zeszłym roku, koleżankę wkręcamy, bo myślimy, że warto.
22: Pierwszy raz.
23: Co się przekonało, żeby pojechać pierwszy raz?
22: Line-up jest fajny.
24: No właśnie, mam wrażenie, że jest dużo artystów, których słuchaliśmy 10
19: lat temu na przykład, ale fajnie będzie ich zobaczyć dzisiaj, bo to jednak jest też taka nostalgia.
12: Radio Z jest na miejscu. Słuchajcie specjalnego programu na naszej antenie każdego dnia wieczorem.
11: Hubert Hurkacz awansował do trzeciej rundy wielkoszlemowego Wimbledonu. W trzech setach rozprawił się z Austriakiem Sebastianem Offnerem.
12: Na linii Krzysztof Wilanowski z redakcji sportowej Radio Z. Krzysztofie, Hubert w formie.
2: Zgadza się, dzisiaj imponował m.in. serwisem. Kończył mecz z aż 16 asami na koncie. Był cierpliwy, czekał na swoje szanse, wykorzystywał je i jednocześnie pokazywał charakter w trudnych momentach. Tak było w pierwszym secie, kiedy obronił się przed przełamaniem, a później wygrał w tiebreaku 10-8. W drugim secie podkręcił tempo, dwukrotnie przełamał Offnera i był górą 6-4. W trzecim wywalczył przełamanie na finiszu w przedostatnim gemie i był lepszy 6-4.
11: Kolejnym rywalem naszego tenisisty będzie 25. w światowym rankingu Amerykanin Tommy Paul. A w Radio Z teraz wiadomości ekonomiczne. Zapraszam.
10: Radio Z. Pierwsze.

bezpieczniej. Teraz tracę grunt i lecę. Mam wspomnienia, które widzę wszędzie. Kilka błędów mogłem mieć i więcej. Głuchy telefon mówi mi

dalej wisisz na liście gości, obok lżejszych uzależnień. Mam wspomnienia, które widzę wszędzie. Kilka błędów, mógłbym mieć ich więcej. Głuchy telefon mówi mi, co będzie. Głuchy telefon poza

czułem się bezpieczniej. Teraz tracę grunt i lecę. Próbuję się wyleczyć z ciebie.

gdzie gości obok lżejszych uzależnień. Ty teraz milcz, ja tym

0: na zegarach 16. W serwisie już za chwilę wrócimy do tematu Śląskiego Centrum Onkologii i Hematologii w Zabrzu. Coraz bliżej powstanie obwodnicy Siemianowic Śląskich. Ponad 200 osób wzięło udział w międzyświetlicowej olimpiadzie sportowej w Bielsku Białej.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Tomasz Gancarek, zapraszam. Lekarze oddziału onkologii, hematologii i chemioterapii Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach, którzy dziś mieli rozpocząć pracę w Śląskim Centrum Onkologii i Hematologii w Zabrzu, zamierzają rozwiązać umowy o pracę. Tak wynika z pisma do Krajowego Konsultanta do Spraw Onkologii i Hematologii Dziecięcej, do którego dotarło Radio Katowice. Sześć lekarek jako powód wskazuje brak konstruktywnych rozmów z nowym pracodawcą, które dotyczyłyby warunków zatrudnienia i pracy oddziału. Rozmowy były prowadzone od roku, twierdzą zarówno dyrekcja Szpitala Klinicznego nr 1 w Zabrzu, jak i kierujący Śląskim Centrum Onkologii profesor Tomasz Szczepański, będący jednocześnie konsultantem wojewódzkim do spraw onkologii dziecięcej i hematologii oraz rektorem Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, uczelni, do której należy szpital.
2: To, co jest w tej chwili największym problemem, to jest to, że nie mamy w tej chwili osoby, która ma duże doświadczenie w leczeniu neuroonkologicznym. I może być tak, że po prostu dopóki nie wykształci się, czy nie będzie kolejnej osoby specjalizującej się w neuroonkologii, będziemy prosili inne ośrodki onkologiczne, które mają doświadczenie, żeby tymi pacjentami się zajęli. No nie mamy na to wpływu, jeżeli nie zjawił się nikt ze specjalistów, którzy mają doświadczenia w neuroonkologii, to my też jako odpowiedzialne osoby będziemy chcieli zabezpieczyć tych pacjentów, będziemy sugerowali leczenie w innym ośrodku.
0: Włączenie katowickiego oddziału onkologii dziecięcej w struktury Śląskiego Centrum Onkologii i Hematologii w Zabrzu było planowane od ponad 2 lat, a do tego tematu jeszcze dziś powrócimy w popołudniowym programie Radia Katowice.
1: Nasi reporterzy zawsze w centrum wydarzeń.
0: Będzie obwodnica Siemianowic Śląskich. Miasto podpisało umowę o dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Pierwszy etap poprowadzi od drogi krajowej nr 94 do terenów inwestycyjnych przy ulicy Bytomskiej. Jak mówi wojewoda śląski Marek Wójcik, ta droga jest ważna nie tylko dla Siemianowic.
3: To jest połączenie drogi krajowej 94 z terenami inwestycyjnymi. Natomiast miasto planuje przedłużenie tej drogi na południe aż do Chorzowa, do ulicy Trauguta. I wtedy rzeczywiście ta droga stanie się obwodnicą Siemianowic Śląskich, ale jednocześnie również ważną drogą, która usprawni transport północ-południe w aglomeracji.
0: Jak dodaje prezydent Siemianowic Śląskich Rafał Piech, to inwestycja od dawna wyczekiwana przez mieszkańców.
4: Wyczekiwana obwodnica przez prawie 30 lat, ale wreszcie, można powiedzieć, to się zaczyna realizować. Nazywamy ją obwodnicą Zachód, ponieważ ta część miasta jest dość mocno obciążona, bardzo mocno, gdzie łączymy tak naprawdę część Katowic tutaj ze stroną Zagłębia, Piekar, Bytomia, Będzina, Czeladzi, tych części. Wierzymy w to, że bardzo mocno to rozładuje natężenie ruchu.
0: Koszt inwestycji to ponad 13,5 miliona złotych. Jej pierwszy etap ma być gotowy w trzecim kwartale przyszłego roku. Były rozgrywki halowe, konkurencje stadionowe, puchary i medale, a wcześniej spotkania ze sportowcami oraz rozpalenie prawdziwego ognia. W Bielsku Białej dobiegła końca 20. Międzyświetlicowa Olimpiada Sportowa. Organizuje ją Stowarzyszenie Hajstra, które prowadzi w mieście 10 placówek opieki dziennej dla dzieci i młodzieży. Mimo że to olimpiada nie odbywa się co 4 lata, ale co rok i zawsze jest wielkim świętem dla naszych podopiecznych, mówi prezes Hajstry Jakub Kopytko.
5: Naprawdę 20 lat robimy. Wczoraj zaprosiliśmy tutaj też dziewczyny, które ją inicjowały i tworzyły pierwszą olimpiadę, więc jesteśmy kontynuatorem tego. Natomiast przez wiele lat ją prowadzimy jako sędziowie, jako organizatorzy. Jest to dla nas ważne wydarzenie, bo co roku jakby mobilizujemy dzieciaki do tego, żeby sportowo się angażowały. Ten sport zawsze był ważny w placówkach i myślę, że wychowawcy też takie mają do tego podejście i starają się jak najlepiej dzieciakom pokazać, w jakich konkurencjach będą startować, co będą robić na tej olimpiadzie.
0: W zawodach udział wzięło ponad 200 uczestników.
6: Sponsorem audycji jest właściciel Parku Ruchomych Dinozaurów, Parku Owadów, Parku Mitologii i Luna Parku Zatorland w Zatorze.
0: Zdaniem meteorologów najbliższe godziny w regionie z burzami. Na południu województwa zjawiska mogą występować do 3 w nocy. Jutro już chłodniej i bez burz.
7: Informacje dla kierowców w Radiu Katowice. Marcin Kazek-Wielgus. Zaczynamy je od powiatu tarnogórskiego, dokładniej od miejscowości Kalety. Tam na ulicy Fabrycznej pojazd uderzył w słup. To zdarzenie zostało zakwalifikowane wstępnie jako wypadek. Do wypadku doszło też w Sławkowie na ulicy Rynek. Tam potrącony został pieszy. W Częstochowie z kolei na ulicy Katedralnej mamy kolizję jednośladu z samochodem. Dwa pojazdy zderzyły się także w Częstochowie, z tym, że na ulicy Senatorskiej. Stłuczkę służby zgłaszają również w Gliwicach na Toruńskiej. W sumie od północy mamy w policyjnych statystykach już 117 zdarzeń. Poza tym mocno przykorkowała się S1 na południu regionu. Zwalniamy w rejonie węzła Hałcnów. Ciasno jest też na wlocie do Żywca, szczególnie właśnie od strony S1. Wolne tempo utrzymuje się też na drodze 52 w Kozach, a także na drodze krajowej numer 44 w Bieruniu i w Tychach. W centralnej części województwa śląskiego z kolei zwalniamy w Katowicach na Chorzowskiej, ale też na 73. Pułku Piechoty, Sokolskiej, Mikołowskiej czy Kościuszki. 691-400-400, czekamy na sygnały z dróg.
8: Zegarek prawie 16, a to oznacza, że w Radiu Z pora na wiadomości. I Dalia Tomczak, Rafał Piech.
9: Ważą się losy Zbigniewa Ziobry. Sąd decyduje o tymczasowym areszcie.
10: Ceny benzyny poszły w górę. Na stacjach sprawdzamy jak bardzo.
9: Stolica będzie miała swój system antydronowy. Potrzebny jeszcze tylko jeden podpis.
8: 16.
9: Sąd Okręgowy w Warszawie decyduje w sprawie aresztu tymczasowego dla Zbigniewa Ziobry.
10: Od tej decyzji zależeć będzie, czy prokuratura przekaże do USA wniosek o ekstradycję byłego ministra sprawiedliwości.
9: W sądzie jest reporter Radia Z Marcin Friedrich. Marcinie, kiedy można się spodziewać decyzji?
11: Na pewno nie prędko i pewnie nie dzisiaj. Sąd zaplanował, że poświęci tej sprawie 3 dni, dziś w piątek i w poniedziałek. Obrońcy byłego ministra od początku zaś zasypują sąd rozmaitymi wnioskami, a to o wyłączenie poszczególnych sędziów albo ich wszystkich od orzekania w tej sprawie i każdy z tych wniosków szczegółowo uzasadniają. Prokuratura twierdzi, że to granie na czas, a żaden z tych wniosków nie ma uzasadnienia. Jeśli sąd potwierdzi, że Zbigniew Ziobro powinien zostać tymczasowo aresztowany, to będzie to już prawomocne postanowienie i prokuratura wystąpi do USA z wnioskiem o ekstradycję polityka. Z Sądu Okręgowego Marcin Friedrich, Radio Z.
10: Prokuratura chce postawić Zbigniewowi Ziobrze 26 zarzutów w sprawie afery Funduszu Sprawiedliwości.
9: Wiceprezes PSL Urszula Pasławska spotka się za pół godziny z Karolem Nawrockim. To ma być próba przekonania prezydenta do ustawy o statusie osoby najbliższej.
10: Umówiliśmy się, że po zakończeniu procesu legislacyjnego będzie taka rozmowa i obie strony tego dotrzymują, mówi posłanka Ludowców.
12: To jest, myślę, że rozmowa o szczegółach, o merytoryce, o potrzebie, ponieważ prawie 3 miliony Polaków dzisiaj czeka na taką regulację.
9: Ustawa trafiła na biurko prezydenta w ubiegłym tygodniu. Karol Nawrocki na decyzję ma 21 dni.
10: Nowe wiadomości w sprawie poniedziałkowej wyprawy młodych sportowców na Orlą Perć w Tatrach. Grupę zaskoczyło załamanie pogody. 8 uczestników ewakuowali śmigłowcem ratownicy TOPR.
9: To oni powiadomili policję, podejrzewając, że mogło dojść do przestępstwa. Przesłuchano trenera, który zabrał nastolatków na szlak.
10: Reporter Radia Z Przemek Taranek zajmuje się tym tematem. Co jeszcze wiadomo?
13: Policjanci przesłuchali już uczestników wycieczki, m.in. 4 osoby dorosłe, które były razem z grupą młodych sportowców na Orlej Perci. Większość z tych osób jest już pełnoletnia, powiedział mi rzecznik zakopiańskiej policji Roman Wieczorek.
14: No, okazuje się, że jednak młodzież była do tego przygotowana, posiadała odpowiednie zabezpieczenia, byli wypożyczalni sprzętu górskiego i nie było to ich pierwsze wyjście w góry.
13: Uczestników wyprawy zaskoczyła burza. Przemoknięci i wystraszeni zadzwonili po pomoc do TOPR-u. Policja sprawdza teraz, czy opiekunowie nie narazili swoich podopiecznych na niebezpieczeństwo utraty życia albo zdrowia. Przemek Taranek, Radio Z.
9: Za to przestępstwo grozi kara do 5 lat więzienia.
10: Postępowanie jest prowadzone w sprawie, a nie przeciwko konkretnym osobom.
9: Skończył się program CPN. Ceny paliw poszły w górę. Wzrosły od 50 groszy do nawet złotówki na litrze.
10: Od rana nasi reporterzy sprawdzają, jak to wygląda w praktyce.
9: Na linii Michał Dzieneński przed jedną ze stacji w Rykach na Lubelszczyźnie. Michale, jakie ceny?
15: Cóż, ceny niezadowalające. Trudno się dziwić, kiedy trzeba więcej płacić. Proszę bardzo, oddaję głos kierowcom. 95?
16: 6,82.
15: A diesel?
16: 6,90. Tanio nie jest w ogóle, nie? No, tak się dużo jeździ, to jest trudno.
15: Jeszcze drożej jest na pobliskiej trasie S17. 15, ale to już normalne, że na ekspresówkach i autostradach płacimy zwykle więcej. Ryki, Michał Dzieliński, Radio Z.
10: Według analityków wakacje ceny paliw powinny być raczej stabilne.
9: Warszawa kupi własny system antydronowy, jak ustaliło Radio Z. Władze miasta złożyły wniosek o jego zakup i wdrożenie do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.
10: Koszt inwestycji wyniesie w sumie 1 000 000 zł, ale stolica zapłaci jedynie część tej kwoty.
9: Tematem zajmuje się nasz reporter Jan Kielak. Janku, co jeszcze udało Ci się ustalić?
17: Plany są bardzo zaawansowane. Inwestycja otrzymała już zielone światło od MSWiA, a także Mazowieckiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Teraz czeka tylko na podpis prezydenta Warszawy. Mówił mi wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski.
18: To jest kwestia podpisania umowy i realizacji już samego projektu po stronie miasta stołecznego, czyli Stołeczne Centrum Bezpieczeństwa we współpracy z zarządem miasta.
17: Stolica zapłaci 200 tysięcy złotych za zakup i wdrożenie systemu. Pozostałe 800 tysięcy pokryje dotacja z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. Warszawa, Jan Kielak, Radio Z.
9: A my z Warszawy przenosimy się za ocean. Magazyn mundialowy Radio Z ma dla Was Krzysztof Wilanowski.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

za smarki z Markiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka, nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda tak samo. Za szóstą odsłoną Pro Evo Soccer, Jezu, ale tam strzelałem Adriano, za głową pomalowaną na biało. Do tego w sumie zawsze mogę wrócić, za podzielonym na cztery ekranem i graniem w te survivale Call of Duty. Tęsknię za Quattro Formaggi z Diavolo, sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: Na zegarach 16. W serwisie już za chwilę wrócimy do tematu Śląskiego Centrum Onkologii i Hematologii w Zabrzu. Coraz bliżej powstanie obwodnicy Siemianowic Śląskich. Ponad 200 osób wzięło udział w międzyświetlicowej olimpiadzie sportowej w Bielsku Białej.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Tomasz Gancarek, zapraszam. Lekarze oddziału onkologii, hematologii i chemioterapii Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach, którzy dziś mieli rozpocząć pracę w Śląskim Centrum Onkologii i Hematologii w Zabrzu, zamierzają rozwiązać umowy o pracę. Tak wynika z pisma do krajowego konsultanta do spraw onkologii i hematologii dziecięcej, do którego dotarło Radio Katowice. Sześć lekarek jako powód wskazuje brak konstruktywnych rozmów z nowym pracodawcą, które dotyczyłyby warunków zatrudnienia i pracy oddziału. Rozmowy były prowadzone od roku, twierdzą zarówno dyrekcja Szpitala Klinicznego nr 1 w Zabrzu, jak i kierujący Śląskim Centrum Onkologii profesor Tomasz Szczepański, będący jednocześnie konsultantem wojewódzkim do spraw onkologii dziecięcej i hematologii oraz rektorem Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, uczelni, do której należy szpital.
2: To, co jest w tej chwili największym problemem, to jest to, że nie mamy w tej chwili osoby, która ma duże doświadczenie w leczeniu neuroonkologicznym. I może być tak, że po prostu dopóki nie wykształci się, czy nie będzie kolejnej osoby specjalizującej się w neuroonkologii, będziemy prosili inne ośrodki onkologiczne, które mają doświadczenie, żeby tymi pacjentami się zajęli. No nie mamy na to wpływu, jeżeli nie zjawił się nikt ze specjalistów, którzy mają doświadczenia w neuroonkologii, to my też jako odpowiedzialne osoby będziemy chcieli zabezpieczyć tych pacjentów, będziemy sugerowali leczenie w innym ośrodku.
0: Włączenie katowickiego oddziału onkologii dziecięcej w struktury Śląskiego Centrum Onkologii i Hematologii w Zabrzu było planowane od ponad 2 lat, a do tego tematu jeszcze dziś powrócimy w popołudniowym programie Radia Katowice.
1: Nasi reporterzy zawsze w centrum wydarzeń.
0: Będzie obwodnica Siemianowic Śląskich. Miasto podpisało umowę o dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Pierwszy etap poprowadzi od drogi krajowej nr 94 do terenów inwestycyjnych przy ulicy Bytomskiej. Jak mówi wojewoda śląski Marek Wójcik, ta droga jest ważna nie tylko dla Siemianowic.
3: To jest połączenie drogi krajowej 94 z terenami inwestycyjnymi. Natomiast miasto planuje przedłużenie tej drogi na południe aż do Chorzowa, do ulicy Trauguta. I wtedy rzeczywiście ta droga stanie się obwodnicą Siemianowic Śląskich, ale jednocześnie również ważną drogą, która usprawni transport północ-południe w aglomeracji.
0: Jak dodaje prezydent Siemianowic Śląskich Rafał Piech, to inwestycja od dawna wyczekiwana przez mieszkańców.
4: Wyczekiwana obwodnica przez prawie 30 lat, ale wreszcie, można powiedzieć, to się zaczyna realizować. Nazywamy ją obwodnicą Zachód, ponieważ ta część miasta jest dość mocno obciążona, bardzo mocno, gdzie łączymy tak naprawdę część Katowic tutaj ze stroną Zagłębia, Piekar, Bytomia, Będzina, Czeladzi, tych części. Wierzymy w to, że bardzo mocno to rozładuje natężenie ruchu.
0: Koszt inwestycji to ponad 13,5 miliona złotych. Jej pierwszy etap ma być gotowy w trzecim kwartale przyszłego roku. Były rozgrywki halowe, konkurencje stadionowe, puchary i medale, a wcześniej spotkania ze sportowcami oraz rozpalenie prawdziwego ognia. W Bielsku Białej dobiegła końca 20. Międzyświetlicowa Olimpiada Sportowa. Organizuje ją Stowarzyszenie Hajstra, które prowadzi w mieście 10 placówek opieki dziennej dla dzieci i młodzieży. Mimo że to olimpiada, nie odbywa się co 4 lata, ale co rok i zawsze jest wielkim świętem dla naszych podopiecznych, mówi prezes Hajstry Jakub Kopytko.
5: Naprawdę 20 lat robimy. Wczoraj zaprosiliśmy tutaj też dziewczyny, które ją inicjowały i tworzyły pierwszą olimpiadę, więc jesteśmy kontynuatorem tego. Natomiast przez wiele lat ją prowadzimy jako sędziowie, jako organizatorzy. Jest to dla nas ważne wydarzenie, bo co roku jakby mobilizujemy dzieciaki do tego, żeby sportowo się angażowały. Ten sport zawsze był ważny w placówkach i myślę, że wychowawcy też takie mają do tego podejście i starają się jak najlepiej dzieciakom pokazać, w jakich konkurencjach będą startować, co będą robić na tej olimpiadzie.
0: W zawodach udział wzięło ponad 200 uczestników.
6: Sponsorem audycji jest właściciel Parku Ruchomych Dinozaurów, Parku Owadów, Parku Mitologii i Luna Parku Zatorland w Zatorze.
0: Zdaniem meteorologów najbliższe godziny w regionie z burzami. Na południu województwa zjawiska mogą występować do 3 w nocy. Jutro już chłodniej i bez burz.
7: Najpierw te drogowe. Marcin Kazek-Wielgus.
8: Dość mocno przykorkowała się autostrada A1 na wysokości Dobieszowic. Cenne minuty tracimy jadąc zarówno na południe, jak i na północ regionu. Słuchacze informują o zatorze, jaki utworzył się także na drodze 86 w Będzinie. Zwarniamy jadąc w kierunku Siewierza już przy zjeździe do Sosnowieckiej Pogoni. Warunki atmosferyczne spowalniają ruch na autostradzie A4 w rejonie Mysłowic i Jaworzna. Uważajmy też przez burzę w rejonie Jastrzębia-Zdroju, Mikołowa, a także Katowic. Poza tym korkuje się droga 43 w Lgocie, to północna część województwa śląskiego. Ciasno jest też na DK44 w Bieruniu i w Tychach. 691-400-400 to numer alarmowy Autoradia.
7: Minęła 17.30. Czas na informacje w skrócie. Tomasz Gancarek.
9: Obwodnica Siemianowic Śląskich zostanie wybudowana. Miasto podpisało umowę o dofinansowanie tej inwestycji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Pierwszy etap poprowadzi od drogi krajowej nr 94 do terenów inwestycyjnych przy ulicy Bytomskiej. Do końca sierpnia obowiązuje ostrzeżenie przed kąpielą w Tyskich Paprocanach. Ruszył serwis kąpieliskowy Głównego Inspektoratu Sanitarnego i na czerwono, jak co roku na mapie Polski, zaznaczono Tychy. Powodem jest zakwit sinic. Przez całe wakacje w Paprocanach można więc tylko korzystać z plażowania. Górnośląskie Centrum Medyczne w Katowicach zakupiło specjalny laser. Ma być wykorzystywany do leczenia najbardziej skomplikowanych zmian miażdżycowych w tętnicach. Sprzęt kosztował ponad 1 000 000 zł i został sfinansowany z Krajowego Planu Odbudowy. Będą nowe drogi rowerowe i ciągi pieszo-rowerowe w Dąbrowie Górniczej. Miasto pozyskało na ten cel ponad 17 milionów złotych unijnego dofinansowania. Przetarg na pierwsze prace ma zostać ogłoszony jeszcze w wakacje.
10: Siedemnasta na naszych zegarach. Najnowsze wiadomości w Radiu Z. Dalia Tomczak, Rafał Piech. Prosimy. Jest decyzja prokuratury w sprawie kierownika pociągu w związku z potrąceniem w Woli Bierwieckiej.
11: Po nawałnicach niebezpiecznie w lasach są zakazy wstępu.
10: Lewy na koszulce ciągle będzie miał dziewiątkę. W nowym klubie grał z nią ktoś inny. 17. Są środki zapobiegawcze wobec kierownika pociągu, który odpowiadał za skład, gdy w lutym w Woli Bierwieckiej doszło do potrącenia 17-letniego licealisty.
11: Prokuratura w Radomiu zdecydowała o zawieszeniu go w obowiązkach i o dozorze policji.
10: Nastolatek pomagał kobiecie z dzieckiem znieść wózek na peron. Zanim wrócił do wagonu, drzwi przytrzasnęły mu rękę. Skład ruszył, a chłopak spadł na tory. W wypadku stracił nogi i część dłoni.
11: Prokuratura bada okoliczności wypadku. W studiu reporter Radia Z Jan Kielak.
12: Janku,
11: to jakie są wstępne ustalenia?
12: Według śledczych kierownik pociągu nie należycie obserwował wymianę pasażerów i za wcześnie nadał sygnał do odjazdu. 3 tygodnie temu podczas ogłaszania mu zarzutów zasłab i czynności wznowiono dopiero dzisiaj. Mężczyzna po obejrzeniu nagrań z monitoringu przyznał się do winy i wyraził skruchę. Przekazał też prokuraturze, że chciałby przeprosić młodego licealistę. Decyzją śledczych kierownik składu został zawieszony w obowiązkach służbowych. Raz w tygodniu musi też stawiać się na komisariacie.
11: Mężczyźnie grozi do 8 lat więzienia.
10: Nawałnica sparaliżowała dziś pracę lotniska w Monachium. Starty samolotu zostały odwołane, podróżni utknęli w terminalach.
11: Wiadomości w tej sprawie zebrał korespondent Radia Z w Niemczech Wojciech Harnas.
13: W związku z frontem burzowym nad Bawarią wiele europejskich towarzystw lotniczych anulowało rejsy do Monachium, a na miejscu odwołano prawie 100 startów. Odprawy podróżnych zostały przerwane. Pasażerowie, którzy wsiedli do samolotów krótko przed ogłoszeniem pogodowego alarmu, nie mogli przez ponad 2 godziny opuścić maszyn z powodu niebezpieczeństwa uderzeń piorunów. W południe spadło w Monachium w ciągu godziny 35 litrów deszczu na metr kwadratowy. Berlin, Wojciech Hernes, Radio Z.
11: Sytuacja na lotnisku wraca do normy. Wznowione odprawy, opóźnienia startów są ogromne.
10: A w Polsce po nawałnicach są zakazy wstępu do niektórych lasów. Zdecydowały się na to nadleśnictwa, na przykład w Radomiu, Szczecinie, Łodzi czy Zielonej Górze, mówi Regina Klimaszewska z Lasów Państwowych.
14: W wielu nadleśnictwach nadal usuwamy skutki zniszczeń. Silny wiatr połamał i powalił tysiące drzew. To realne zagrożenie dla życia i zdrowia. Dlatego wprowadziliśmy czasowe zakazy wstępu do lasów w rejonach, gdzie prowadzone są prace i istnieje ryzyko dla odwiedzających.
11: Leśnicy o szczegółach informują na bieżąco na swoich stronach internetowych.
10: Szef Kancelarii Prezydenta krótko o decyzji Ukrainy. Tamtejsza Rada Najwyższa przyjęła ustawę o utworzeniu Panteonu Narodowego. Mają się w nim znaleźć najlepsi synowie i córki.
11: Niewykluczone, że wśród nich będzie Stepan Bandera. Kierowana przez niego frakcja Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów jest odpowiedzialna za ludobójstwo na Wołyniu.
10: To jest ich ustawodawstwo państwowe, komentuje Zbigniew Bogucki.
15: Mają suwerenność, mają swobodę podejmowania decyzji. Pytanie, czy te decyzje są dobre. No w mojej ocenie, w ocenie przede wszystkim pana prezydenta, ale myślę, że olbrzymiej większości Polaków. Sławienie Bandery, sławienie zbrodniarzy, którzy dopuścili się nieludzkich zbrodni, ludobójstwa na Wołyniu i Małopolsce Wschodniej, to nie jest ten kierunek, który jest kierunkiem do świata Zachodu.
11: Nie ma jeszcze oficjalnej listy osób, które mają się znaleźć w ukraińskim panteonie narodowym.
10: Na lotnisku Gdynia-Kosakowo właśnie rozpoczyna się Open Air Festival. Reporter Radia Z Maciej Bąk na miejscu. Macieju, na co czekają uczestnicy?
16: Na pewno nie czekają na deszcz, choć skrajne upały też im się średnio marzą. Liczą za to, że jak co roku będzie wesoło i zróżnicowanie i że trochę sobie pod sceną popłaczą, a trochę potańczą. A oto muzyczne nadzieje openerowiczów.
17: Ja przede wszystkim na Florence and the Machine, bo to jest zespół, którego już słucham od 12 tego roku życia.
18: Przyjechaliśmy głównie dla Addison Rae.
19: Są fajni DJ-e i naprawdę myślę, że w tym roku jest dobra festiwalowa muzyka, taka, do której można potańczyć.
16: Koncerty potrwają tu do mniej więcej 3 nad ranem, a kulminacją dnia będzie występ na głównej scenie. Florence i jej muzyczna maszyna to dzisiejszy headliner. Gdynia, Maciej Bąk, Radio Z.
11: Na openerze wystąpią też The Cure czy Nick Cave.
10: Robert Lewandowski nadal z 9 w Chicago Fire dostał koszulkę z numerem, z którym grał przez niemal całą karierę.
11: Na linii dziennikarz sportowy Radia Z Mateusz Liganza. Mateuszu, nie było to takie oczywiste.
20: W amerykańskiej MLS przepisy pozwalają w trakcie sezonu piłkarzom na zmianę numeru na koszulce. Uruchomienie tej procedury było konieczne, by Lewy mógł otrzymać upragnioną 9, bo do tej pory występował z nią Hugo Kuipers. Belgijski napastnik Chicago Fire ma na koncie 13 goli i jest najlepszym strzelcem tegorocznych rozgrywek. Po podpisaniu kontraktu przez Lewego bez problemów zwolnił numer. Podobnie jak to miało miejsce w Barcelonie, Lewandowski przychodząc wtedy do Dumy Katalonii otrzymał 9 od Holendra Memphisa Depaya.
10: Lewandowski jest w trakcie załatwiania pozwolenia na pracę. Jego debiut w nowym klubie będzie możliwy najwcześniej za 2 tygodnie.
6: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

Fajnie, jakbyśmy się tak wszyscy po hipisowsku zbratali i zaśpiewali razem, a w ogóle po prostu poczuli się razem. Piosenka nazywa się Wychowanie.

Teraz ja.

Dzięki za czapkę, słuchajcie, dzięki za czapkę. Super czapka, bo nie miałem czapki na zimę, no.

0: Minęła 18. Ponad 1000 pracowników Jastrzębskiej Spółki Węglowej skorzystało z programu odejść na urlopy górnicze. Osłonowy pakiet ceny paliwa niżej przestał działać. O stawkach na stacjach benzynowych decyduje już rynek. Rudzcy policjanci wraz z funkcjonariuszami Śląskiego Urzędu Celno-Skarbowego zatrzymali 3 osoby zamieszane w handel nielegalnym tytoniem i alkoholem.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Tomasz Gancarek, zapraszam. Pierwsza grupa pracowników Jastrzębskiej Spółki Węglowej skorzystała dziś z programu odejść na urlopy górnicze. To ponad 1120 pracowników. Zgodnie z założeniami w tym roku z tego rozwiązania ma skorzystać łącznie ponad 3000 osób zatrudnionych w JSW. Program odejść na urlopy górnicze został uruchomiony po podpisaniu umowy dotacyjnej pomiędzy spółką a Ministerstwem Energii. Urlopy górnicze są przeznaczone dla pracowników, którym do nabycia prawa do emerytury pozostało maksymalnie 5 lat, a w przypadku zakładu przeróbki mechanicznej węgla okres urlopu może wynieść do 4 lat. Program osłonowy obejmujący uruchomione w maju jednorazowe odprawy pieniężne oraz urlopy górnicze i przeróbkarskie ma objąć łącznie ponad 4200 pracowników JSW. Od północy benzyna i olej napędowy sprzedawane są już na dawnych rynkowych zasadach. Skończyły się wszystkie rządowe dopłaty i ograniczenia. Efekt był niestety przewidywalny. Ceny poszły w górę, co zaskoczyło część kierowców.
2: Ceny benzyny i diesla po wygaszeniu programu CPN wzrosły od razu o kilkadziesiąt groszy za litr, co błyskawicznie dostrzegli kierowcy.
3: Wczoraj złotóweczkę mniej na innej stacji, ale złotóweczkę mniej płaciłem.
4: Szoku doznam, że to dzisiaj. Akurat jak mamy, musimy zatankować.
2: Znów obowiązuje 23% stawka VAT na benzynę i olej napędowy. Akcyza też wróciła do poziomu sprzed działania programu.
5: Nie ma darmowych obiadów w ekonomii. Utrzymywać można byłoby zawsze, tak? No w ogóle niskie podatki są zawsze w cenie, tak, ale coś za coś.
6: Spodziewałem się, że to za długo nie potrwa i nie zaskoczyło, ale nie jestem zdziwiony. Oczywiście nie jestem również zachwycony, no ale tankować trzeba, co jest dobre dla fiskusa, to jest dobre dla budżetu państwa.
2: Program CPN, czyli ceny paliwa niżej, działał od końca marca.
0: Z kierowcami na stacjach benzynowych rozmawiał Maciej Szefer.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: Trzy osoby odpowiedzialne za nielegalne rozprowadzanie alkoholu i papierosów zostały zatrzymane przez organy ścigania. To efekt śledztwa przeprowadzonego przez rudzkich policjantów we współpracy z funkcjonariuszami Śląskiego Urzędu Celno-Skarbowego. Zatrzymani planowali sprzedać wyroby o czarnorynkowej wartości przeszło 60 tysięcy złotych, mówi Martyna Szeja z rudzkiej policji.
7: Wśród zatrzymanych znalazły się dwie kobiety, 70-letnia mieszkanka Toporowic i 59-letnia mieszkanka Bytomia oraz 68-letni mężczyzna zamieszkały również w Toporowicach. Śledczy ustalili, że zatrzymani chcieli sprzedać ponad 1700 paczek papierosów bez polskich znaków akcyzy, alkohol oraz tytoń.
0: Dwoje z zatrzymanych usłyszało już zarzuty. Welobus po raz kolejny wyruszył w trasę. To specjalny autobus Kolei Śląskich z przyczepką, która mieści 20 rowerów. W połowie czerwca uruchomiliśmy go na weekendowej trasie ze Skoczowa do Katowic. Teraz, także w weekendy, będzie się pojawiać na jeszcze jednym odcinku, mówi Bartłomiej Wnuk, rzecznik Kolei Śląskich.
8: Z Katowic do Czechowic, Dziedzic, gdzie pasażerowie mogą wygodnie przesiąść się do pociągu jadącego do Wisły. Co istotne, welobusy Kolei Śląskich kursują drogami szybkiego ruchu i nie zatrzymują się na przystankach pośrednich ze względu na konieczność odpowiedniego zabezpieczenia rowerów. Pasażerowie powinni zgłosić się do obsługi welobusa około 10 minut przed odjazdem.
0: Dokładne informacje dotyczące kursowania welobusów Kolei Śląskich są dostępne na stronie internetowej przewoźnika. Front burzowy przechodzi obecnie nad regionem. Na południu groźne zjawiska mogą pojawiać się jeszcze do godziny 3:00. Na pozostałym obszarze województwa nieco krócej, do północy. Jutro już bez burz z temperaturą do 25 stopni.
9: Najpierw te drogowe. Marcin Kazek-Wielgus.
10: Dość mocno przykorkowała się autostrada A1 na wysokości Dobieszowic. Cenne minuty tracimy jadąc zarówno na południe, jak i na północ regionu. Słuchacze informują o zatorze, jaki utworzył się także na drodze 86 w Będzinie. Zwarniamy jadąc w kierunku Siewierza już przy zjeździe do Sosnowieckiej Pogoni. Warunki atmosferyczne spowalniają ruch na autostradzie A4 w rejonie Mysłowic i Jaworzna. Uważajmy też przez burzę w rejonie Jastrzębia-Zdroju, Mikołowa, a także Katowic. Poza tym korkuje się droga 43 w Lgocie. To północ. północna część województwa śląskiego. Ciasno jest też na DK44 w Bieruniu i w Tychach. 691-400-400 to numer alarmowy Autoradia.
9: Minęła 17.30. Czas na informacje w skrócie. Tomasz Gancarek.
11: Obwodnica Siemianowic Śląskich zostanie wybudowana. Miasto podpisało umowę o dofinansowanie tej inwestycji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Pierwszy etap poprowadzi od drogi krajowej nr 94 do terenów inwestycyjnych przy ulicy Bytomskiej. Do końca sierpnia obowiązuje ostrzeżenie przed kąpielą w Tyskich Paprocanach. Ruszył serwis kąpieliskowy Głównego Inspektoratu Sanitarnego i na czerwono, jak co roku na mapie Polski, zaznaczono Tychy. Powodem jest zakwit sinic. Przez całe wakacje w Paprocanach można więc tylko korzystać z plażowania. Górnośląskie Centrum Medyczne w Katowicach zakupiło specjalny laser. Ma być wykorzystywany do leczenia najbardziej skomplikowanych zmian miażdżycowych w tętnicach. Sprzęt kosztował ponad 1 000 000 zł i został sfinansowany z Krajowego Planu Odbudowy. Będą nowe drogi rowerowe i ciągi pieszo-rowerowe w Dąbrowie Górniczej. Miasto pozyskało na ten cel ponad 17 milionów złotych unijnego dofinansowania. Przetarg na pierwsze prace ma zostać ogłoszony jeszcze w wakacje.
12: I to już 18. Najnowsze wiadomości mają dla nas i Dalia Tomczak, i Rafał Piech.
13: Śnięte ryby przy Zaporze Pilchowickiej. Sprawdzamy, co z wodą pitną.
14: Przyspiesza centralna rejestracja. Kolejki w przychodniach mają być krótsze.
13: Rusza walka o awans na mundialu. Anglia kontra Demokratyczna Republika Konga.
12: 18.
13: Ponad 11 ton śniętych ryb odłowiono z rzeki Bóbr przy Zaporze Pilchowickiej na Dolnym Śląsku. A to nie koniec prac, informuje nas Tauron Ekoenergia.
14: Spółka jest odpowiedzialna za zaporę i jej remont. Zapewnia, że działa z zespołem przyrodników.
13: Po sztabie kryzysowym w Lwówku Śląskim łączymy się z reporterką Radia Z Grażyną Wiatr. Grażyno, co z bezpieczeństwem mieszkańców i wodą pitną?
15: W tej chwili nie ma zagrożenia dla wody pitnej, bo okolica jest głównie zasilona przez wodociąg sieciowy, ale może być problem ze studniami przy gospodarstwach, mówi mi szefowa lwóweckiego sanepidu Zofia Lipka.
16: Jeżeli będzie takie zagrożenie, to oczywiście wdrożymy działania, polegające również na ewentualnej dezynfekcji tych studni i na badania wody.
15: Może być problem za to z kąpieliskami, ale są to głównie nielegalne kąpieliska w dół rzeki. Sanepid odradza kontakt z wodą. Lwówek Śląski, Grażyna Wiatr, Radio Z.
14: Według wstępnych wyników badań stan wody w rzece poniżej zapory pogarsza się. Na szczegółowe wyniki trzeba będzie poczekać kilka dni.
13: Od dziś spore zmiany w przychodniach w całej Polsce. Na mammografię, testy HPV oraz wizytę u kardiologa umówimy się wyłącznie przez centralną e-rejestrację.
14: Wizyty zarejestrowane w inny sposób nie będą finansowane przez NFZ. To kolejny etap zmian, które mają skrócić kolejki.
13: Jedną z przychodni w Lublinie odwiedził reporter Radia Z Mateusz Kasiak.
17: Już teraz krótsze kolejki są w przychodni na ulicy Koryznowej w Lublinie. Jak mówi mi Karolina Najda-Kopacz, odpowiedzialna tu za rejestrację pacjentów, można zapisywać się do dowolnego specjalisty wybranej przez siebie przychodni w całej Polsce.
18: Siedzą tak naprawdę w domu, w fotelu, czy to przez internetowe konto pacjenta, czy jeśli nie ma takiej możliwości zarejestrowania się przez IKP, wykonując telefon do dowolnej tak naprawdę placówki.
17: Bo nadal to pacjent decyduje, czy chce zapisać się przez internet, telefon, czy osobiście. Przychodnia mu w tym tylko pomaga. Mateusz Kasiak, Radio Z.
14: Od 1 sierpnia w ten sposób będzie można zapisać się na kolejne wizyty i badania, między innymi do nefrologa, lekarza chorób zakaźnych czy endokrynologa.
13: Nowe zasady pobytu Ukraińców w ośrodkach zbiorowego zakwaterowania w Polsce. Dziś część uchodźców straciła prawo do bezpłatnego zamieszkiwania w tych miejscach.
14: To kolejny etap wygaszania pomocy dla uciekających przed wojną. Rzecznik Praw Obywatelskich alarmuje, że zmienione przepisy mogą pozbawić wsparcia najbardziej potrzebujących, w tym dzieci.
13: Co na to rząd? O tym reporter Radia Z Krzysztof Grządzielski.
19: Bezpłatna pomoc w ośrodkach będzie dostępna jedynie dla kobiet w ciąży, osób z niepełnosprawnościami oraz emerytów, którzy nie pobierają polskiej emerytury. Dzieci zostały wyłączone z systemu wsparcia, ale szefowa resortu polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk zapewnia o pomocy.
20: Skierowaliśmy także za pośrednictwem wojewodów odpowiednie pisma i wytyczne, żeby w takich sytuacjach można było skorzystać z świadczeń dostępnych za pośrednictwem samorządów.
19: Chodzi m.in. o zasiłki, z których będzie można pokryć opłatę za pobyt dziecka w ośrodku. Krzysztof Grządzielski, Radio Z.
13: Do tej pory z ośrodków zbiorowego zakwaterowania korzystało prawie 11 tysięcy Ukraińców.
14: Po zmianach z bezpłatnego pobytu będzie mogła korzystać tylko nieco ponad połowa z nich.
13: Na mundialu zaczyna się walka o kolejne miejsce w 1/8 finału. W Atlancie bój o awans zaczynają reprezentacje Anglii i Demokratycznej Republiki Konga.
14: Spotkanie będzie oglądał Krzysztof Wilanowski z redakcji sportowej Radia Z. Krzysztofie, mamy polski wątek w tym meczu.
3: Zgadza się, super snajpera Anglików Harry'ego Kane'a spróbuje zatrzymać Steve Capaldi, znany kibicom polskiej ekstraklasy. Obecnie jest zawodnikiem łódzkiego Widzewa, a wcześniej reprezentował barwy Legii Warszawa. Przed całą reprezentacją Demokratycznej Republiki Konga arcytrudne wyzwanie. Anglicy są oczywiście faworytami nie tylko tego meczu, ale też całego turnieju. W pierwszym spotkaniu grupowym z Chorwacją pokazali już, że potrafią wznieść się na wręcz kosmiczny poziom.
13: Wynik meczu sprawdzimy dla Was za godzinę.
14: A kolejne wiadomości w Radiu Z za niecałe pół godziny. Zapraszam Darek Klimczak.

0: Minęła 19. Przez region przychodzi front burzowy. Trwa zamieszanie związane ze Śląskim Centrum Onkologii i Hematologii w Zabrzu. Tarnogórzanie w lipcu i sierpniu mogą korzystać z tamtejszej hali sportowej bezpłatnie.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herman, witam i zapraszam. Ponad 320 interwencji w ciągu ostatnich godzin odnotowali strażacy w województwie śląskim. To efekt przechodzącego przez województwo frontu burzowego. Podejmujemy wiele interwencji w różnych częściach regionu, powiedział młodszy brygadier Tobiasz Klama z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach.
2: Najwięcej na terenie powiatu budzisławskiego, 45, Chorzów 33, Żywiec 27. Aktualnie prowadzimy 190 interwencji, w tym 270 związanych jest z silnymi wiatrami, czyli tam głównie drzewa i gałęzie, a 50 z opadami deszczu, czyli pompowania wody i tak dalej.
0: Ostrzeżenie meteorologiczne Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej dla województwa śląskiego obowiązywać będzie jeszcze co najmniej do godziny 20. Lekarze oddziału onkologii, hematologii i chemioterapii Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach, którzy dziś mieli rozpocząć pracę w Śląskim Centrum Onkologii i Hematologii w Zabrzu, zamierzają rozwiązać umowę o pracę. Wynika z pisma do Krajowego Konsultanta do Spraw Onkologii i Hematologii Dziecięcej, do którego dotarło Radio Katowice. Sześć lekarek jako powód wskazuje brak konstruktywnych rozmów z nowym pracodawcą, które dotyczyłyby warunków zatrudnienia i pracy oddziału. Rozmowy były prowadzone od roku, twierdzą zarówno dyrekcja Szpitala Klinicznego nr 1 w Zabrzu, jak i kierujący Śląskim Centrum Onkologii profesor Tomasz Szczepański, będący jednocześnie konsultantem wojewódzkim do spraw onkologii dziecięcej i hematologii oraz rektorem Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, uczelni, do której należy szpital.
3: To, co jest w tej chwili największym problemem, to jest to, że nie mamy w tej chwili osoby, która ma duże doświadczenie w leczeniu neuroonkologicznym. I może być tak, że po prostu dopóki nie wykształci się, czy nie będzie kolejnej osoby specjalizującej się w neuroonkologii, będziemy prosili inne ośrodki onkologiczne, które mają doświadczenie, żeby tymi pacjentami się zajęli. No nie mamy na to wpływu. Jeżeli nie zjawił się nikt ze specjalistów, którzy mają doświadczenia w neuroonkologii, to my też jako odpowiedzialne osoby będziemy chcieli zabezpieczyć tych pacjentów. Będziemy sugerowali leczenie w innym ośrodku.
0: Włączenie katowickiego oddziału onkologii dziecięcej z struktury Śląskiego Centrum Onkologii i Hematologii w Zabrzu planowane było od ponad 2 lat.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: Nowy plan ogólny gminy Ujsoły oraz zalecenia i wytyczne do niego Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach były omawiane dziś w Warszawie podczas posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu. Sytuację przedstawił wójt Ujsu Tadeusz Piętka, według którego wytyczne RDOŚ-u, w tym powiększenie w gminie obszarów chronionych, godzi w interesy mieszkańców i rujnuje samorząd. Jest także łamaniem obowiązującego w Polsce prawa.
4: Ponieważ ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zakłada, że w planach ogólnych to, co mamy obecnie w miejscowym planie, jest przeniesione 1:1. A druga rzecz to należy koniecznie wprowadzić już poprawkę polegającą na tym, że roszczenia właścicieli gruntów, których to grunty tracą na wartości, poprzez żądania organów typu Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska mają być kierowane do tych instytucji.
0: Strony gminy Ujsoły poparli bardzo mocno biorący udział w spotkaniu samorządowcy, w tym obecnym w Warszawie wójt Rajczy Dariusz Płoskonka. Interwencję w tej sprawie na forum Sejmu zapowiedziała też posłanka KO z Żywiecczyzny Małgorzata Pępek. Tarnogórzanie w lipcu i sierpniu mogą korzystać z tamtejszej hali sportowej za darmo. W dni robocze arena główna jest dla nich dostępna od 16 do 18. W zależności od ilości chętnych i aktywności sportowych może być ona podzielona na 3 części. Aby skorzystać z hali, trzeba mieć kartę mieszkańca wydawaną przez Urząd Miasta Tarnowskie Góry. Teraz o pogodzie. Wieczorem zachmurzenie umiarkowane i duże, przelotne opady deszczu oraz burze, miejscami z gradem. Wysokość opadów w czasie burz do 55 mm, lokalnie na południu województwa w wyniku akumulacji do 100 mm. A w tej chwili na termometrach w regionie od 20 stopni Celsjusza w Bielsku-Białej do 26 w Częstochowie.
5: Już 19 na naszych zegarach. Najważniejsze wiadomości w Radiu Z ma dla nas Darek Klimczak. Zapraszamy.
6: Na początek o wynikach spotkania prezydenta z ministrem obrony narodowej. Anglia za burtą mundialu po pierwszej połowie przegrywa z Demokratyczną Republiką Konga. Koncerty i dużo, dużo więcej, w tym także muzyka Chopina. Rusza Open Air 2026.
5: 19.
6: Nieco ponad godzinę trwało spotkanie prezydenta z ministrem obrony narodowej. Miało być o obecności wojsk amerykańskich w Polsce. Ani Pałac Prezydencki, ani resort obrony nie przekazały jednak żadnego komunikatu o tych rozmowach. Nasz reporter Marcin Friedrich był przed Pałacem Prezydenckim. Marcinie, czy wiemy cokolwiek o rezultatach tego spotkania?
7: Było ono poświęcone przede wszystkim przyszłotygodniowemu szczytowi NATO w Ankarze. Polskę reprezentować będzie prezydent Karol Nawrocki. Towarzyszyć mu mają też przedstawiciele Ministerstwa Obrony Narodowej i Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Według szefa klubu parlamentarnego PSL Krzysztofa Paszyka to dzisiejsze spotkanie szefa MON z prezydentem świadczy o tym, że Polska w sprawach bezpieczeństwa mówi jednym głosem.
8: Wspólny głos oparty na potrzebie budowania silnej pozycji i bezpieczeństwa.
7: Trwają też rozmowy o obecności w Polsce wojsk amerykańskich. Do Waszyngtonu wybiera się wkrótce szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Marcin Friedrich, Radio Z.
6: Podczas ostatniej wizyty Karola Nawrockiego w Białym Domu Donald Trump miał podtrzymać swoją deklarację o wysłaniu do Polski dodatkowych 5 tysięcy amerykańskich żołnierzy. Kolejni uchodźcy z Ukrainy tracą prawo do pomocy. Od dziś z bezpłatnego pobytu w ośrodkach zbiorowego zakwaterowania nie będą mogły już korzystać m.in. kobiety z Ukrainy z dziećmi, które ukończyły pierwszy rok życia, a także seniorzy pobierający polską emeryturę. To kolejny etap wygaszania pomocy dla uchodźców. To zasady, do których przyjeżdżający do Polski powinni się dostosować, mówi szef prezydenckiej kancelarii Zbigniew Bogucki.
9: Powinni być dokładnie tak samo, ani lepiej, ale też nie gorzej traktowani niż obywatele innych krajów, ale nie mogą być traktowani lepiej niż Polacy.
6: Rzecznik Praw Obywatelskich alarmuje, że zmiany dotkną przede wszystkim osoby samotnie wychowujące większą liczbę dzieci. Ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk zapowiada z kolei przepisy pozwalające na pobyt dzieciom Ukraińców w ośrodkach.
10: Nikt nie powinien pozostać bez pomocy, nikt nie powinien pozostać bez opieki i każdy z tych dzieci powinno móc znaleźć się bez dodatkowych kosztów w miejsce w takim ośrodku zakwaterowania zbiorowego.
6: W ośrodkach nadal mieszka około 11 tysięcy osób, prawie połowę z tej grupy stanowią dzieci. Szpitale powiatowe znów mogą stanąć przed trudnym wyborem: finansować leczenie pacjentów, czy też wypłacać ustawowe podwyżki dla lekarzy i pielęgniarek. Wciąż nie wiadomo, ile środków na ten cel przekaże Narodowy Fundusz Zdrowia, a podwyżki właśnie dzisiaj weszły w życie. Jak mówi Radiu Z Marta Nowacka, prezeska Śląskiego Związku Szpitali Powiatowych, w ubiegłym roku pieniędzy było zbyt mało i szpitale musiały same pokrywać różnice.
11: Przekazuje się nam tak naprawdę na gołą podwyżkę. Nie ma tam kosztu brutto, które musi ponieść pracodawca. Nie ma tam również kosztu, które wynikają z regulaminów, które są ogólnie takie same w większości szpitali. Czyli te wszystkie koszty musi ponieść sam pracodawca.
6: Dla lekarzy, specjalistów i pielęgniarek minimalne pensje wzrosły średnio około 1000 zł. Podwyżki objęły też ratowników medycznych, fizjoterapeutów, farmaceutów i diagnostów laboratoryjnych. Pachnie niespodzianką w Atlancie. Anglicy jak na razie odpadają z mundialu. Po pierwszej połowie sensacyjnie przegrywają z Demokratyczną Republiką Konga 0-1. Ten pojedynek obserwuje Krzysztof Wilanowski z redakcji sportowej Radia Z.
12: Jestem, dzień dobry.
6: Dzień dobry. Krzysztof, jak Kongijczycy zaskoczyli Anglików?
12: No, zaskoczenie to dobre słowo, bo już w 7 minucie Brian Tsipenga wykorzystał niefrastobliwość rywali, uderzył sprytnie sprzed pola karnego i właśnie zaskoczył Jordana Pickforda. Anglicy podrażnieni ruszyli do ataku, ale w kongijskiej bramce dwoi się i troi. Lionel Massi Zhao już kilka razy bronił w sytuacjach, w których wydawało się to wręcz niemożliwe. Wykazał się refleksem m.in. w akcji, w której głową z metra uderzał Jude Bellingham. Gola nie było, a pomocnik Anglików sam nie dowierzał. To musiało wpaść, ale nie wpadło.
6: Wynik tego meczu i więcej wieści z mundialu i nie tylko za godzinę w wiadomościach sportowych Radia Z. A teraz wiadomości kulturalne. Dzisiaj startuje Open Air. Od tego zacznie Rafał Piech.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: Minęła 20. Burze z ulewnym deszczem przechodzą przez województwo śląskie. W Tyskim jeziorze Paprocany znów zakwitły sinice, kąpiel jest zabroniona. Koło kościoła w Krzepicach trwają prace archeologiczne.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herman, zapraszam. Ponad 600 razy interweniowali już strażacy w związku z frontem burzowym, jaki przetoczył się nad województwem śląskim. Najwięcej zgłoszeń zanotowano na terenie powiatu włodzisławskiego, w Chorzowie oraz w Żywcu. W związku z silnym wiatrem najwięcej interwencji, bo około 500, związanych jest z powalonymi drzewami i połamanymi gałęziami. Na ulicy Pokoju w Rudzie Śląskiej przewrócone drzewo spadło na zaparkowane samochody. Na Pogori 4 silny wiatr wywrócił Łódź. Trwa tam akcja ratunkowa. 100 razy pożarnicy wyjeżdżali także, aby pomóc przy lokalnych podtopieniach. Służby apelują o ostrożność. Ostrzeżenie meteorologiczne Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej dla województwa śląskiego obowiązywać będzie jeszcze co najmniej do godziny 3 nad ranem. Trwa wycinka drzew na terenie dawnej fabryki Las przy alei Łyska w Cieszynie. To prace przygotowawcze do dużej rewitalizacji poprzemysłowego obszaru. Cały projekt jest wart około 11 milionów złotych, z czego ponad 7 milionów złotych stanowi dofinansowanie z funduszy europejskich dla województwa śląskiego. Miasto wyburzy stare zabudowania, usunie odpady i zrekultywuje ponad dwuhektarową działkę po cieszyńskich zakładach przetwórstwa spożywczego, wyjaśniła burmistrz Gabriela Staszkiewicz.
2: Mamy zrobiony profesjonalny przegląd tych drzew, które są na tym terenie, i te drzewa zgodnie z przepisami są wycinane, te, które zagrażają, te, które są na terenie, gdzie będziemy wyburzać budynki, bo oprócz dwóch budynków to całość będzie zrównana z ziemią i wywieziona.
0: Po uporządkowaniu teren przy alei Łyska ma zostać przygotowany pod nowe funkcje gospodarcze i społeczne. Aktualnie miasto musi wybrać wykonawcę rozbiórki po fabrycznych zabudowach. Przetarg, jak potwierdzają władze Cieszyna, cieszył się rekordowym zainteresowaniem. Do ratusza wpłynęło 35 ofert z bardzo dużą rozpiętością cenową.
1: Polskie Radio Katowice. Najwięcej informacji z regionu.
0: Do końca sierpnia obowiązuje ostrzeżenie przed kąpielą w Tyskich Paprocanach. Ruszył serwis kąpieliskowy Głównego Inspektoratu Sanitarnego i na czerwono, jak co roku na mapie Polski, zaznaczono Tychy. Powodem jest zakwit sinic, groźnych dla człowieka mikroorganizmów, powodujących dolegliwości ze strony układów pokarmowego i oddechowego. Przez całe wakacje na Paprocanach można więc tylko się opalać i korzystać z plażowania. Koło kościoła w Krzepicach trwają prace archeologiczne. To już trzeci sezon wykopalisk, które mają m.in. zainteresować lokalną historią młodych ludzi. Prace prowadzimy na terenie starego klasztoru. Obecnie pozostała tylko jego niewielka część, w której znajduje się plebania, twierdzi archeolog Wojciech Dudak.
3: Znając historię Krzepic, wiedziałem, że jest tutaj duży potencjał, jeśli chodzi o możliwości poszukiwawcze i później efekty po prostu takich poszukiwań. To są takie szczegóły, jeśli chodzi o rozwiązania architektoniczne, to co udało nam się znaleźć, czyli przejście z jednej piwnicy do drugiej. Właśnie nad tym teraz pracujemy. Zamurowane przejście, budzące trochę emocji przy poszukiwaniach.
0: Podczas prac znaleziono także kafle piecowe z XVII wieku i monety, w tym półgrosz z 1760 roku. Teraz pogoda. W nocy zachmurzenie całkowite i duże. Miejscami wystąpią opady deszczu i zanikające burze z lokalnie ulewnym deszczem. Temperatura minimalna od 14 do 17 stopni Celsjusza.
4: Tu Radio Z, dobry wieczór, prosto z Openera w Gdyni, a już teraz czas na najnowsze wiadomości z Warszawy. Darek Klimczak.
5: Milion złotych ma kosztować system antydronowy w Warszawie. Niezwykłe miejsce na Oświęcimiu w Nowym Jorku, niemal pół kilometra nad ziemią. Wielkie emocje w meczu Niemcy i Demokratyczna Republika Konga. Poszczegóły zapraszam do wiadomości sportowych.
4: Dwudziesta.
5: Na początek jednak pilna wiadomość sprzed chwili. Warszawski Sąd Okręgowy utrzymał tymczasowy areszt wobec byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Co to oznacza w kontekście na przykład wydania europejskiego nakazu aresztowania w wiadomościach Radia Z za godzinę? Warszawa kupuje system antydronowy. W jej ślady mogą pójść inne miasta. Jak ustaliło Radio Zety, zakup i wdrożenie systemu będą kosztować 1 000 000 zł. Warszawa zapłaci 1/5 tej kwoty. Pozostałe 800 tysięcy pokryje dotacja z programu ochrony ludności i obrony cywilnej. O szczegółach teraz reporter Radio Zet Jan Kielak.
6: Warszawa wysłała wniosek o zakup i wdrożenie systemu antydronowego do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. Projekt otrzymał zielone światło i niewykluczone, że w następnych latach podobne inwestycje będą realizować też inne miasta na Mazowszu, mówi wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski.
7: Na pewno przeanalizujemy to, jak ten wniosek zostanie zrealizowany i wdrożony w praktyce.
6: Warszawski system będzie służył do wykrywania, identyfikacji i monitorowania aktywności bezzałogowców. Warszawa, Jan Kielak, Radio Zet.
5: W programie ochrony ludności i obrony cywilnej jest też m.in. budowa schronów, ujęć wody i zakup agregatów prądotwórczych. 5 osób zginęło dzisiaj w pożarze wieżowca w Antwerpii w Belgii. Wiele osób jest rannych. Dogaszanie ognia wciąż trwa. Ponad 200 mieszkańców bloku najbliższą noc spędzi w innych miejscach. Skąd wziął się ogień? Jeszcze nie wiadomo. 2 osoby wspięły się dzisiaj na liczący 102 piętra Empire State Building w Nowym Jorku. Na zdjęciach widać 2 ubrane na czarno postaci. W pewnym momencie mężczyzna klęka i najpewniej wręcza coś kobiecie. Wszystko wygląda jak oświadczyny. Na iglicy tego liczącego prawie 450 metrów budynku para zawiesiła potem transparent z hasłem o miłości, dzięki której na świecie może być pokój. Potem 2 te osoby zjechały już windami na dół. Równo za miesiąc, 82. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Jak zawsze 1 sierpnia wiele uroczystości odbędzie się w najważniejszych miejscach pamięci, ale Muzeum Powstania też przygotowało bogaty program. Koncerty Błażeja Króla, niezakazanych piosenek, spektakle teatralne, gra miejska, wystawy oraz akcja społeczna Wolność Łączy. Ma zwrócić uwagę na miejsca pamięci zrywu, mówi Jan Ołdakowski, dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego.
8: Jeszcze w najbliższe kilka dni można się zgłaszać do tej akcji. To jest akcja, której w całej Warszawie, w miejscach pamięci, wolontariusze będą rozdawać pamiątkowe wpinki z Polską Walczącą, ale też opowiadać o tym, co w danym miejscu się wydarzyło. Więc to jest taka akcja, która za każdym razem wychodzi od nowa, no bo biorą w niej udział nowi ludzie. To jest niepowtarzalne.
5: Kolejna rocznica powstania to także okazja do spotkania bohaterów tamtych dni. Dzisiaj żyje już tylko 233 powstańców. Władze Cieszyna zapowiadają ratowanie rotundy Świętego Mikołaja. To romański zabytek, który wszyscy znamy z banknotu 20-złotowego. Jak mówiliśmy już w Radiu Z, rotunda jest w złym stanie, pilnego remontu wymaga dach. Kiedy może ruszyć renowacja zabytku, sprawdzał nasz reporter Szymon Kastelik.
9: Urząd Miasta czeka na kompletną dokumentację, kosztorys oraz informacje, co do tej pory zostało wykonane przez zarządcę, czyli Zamek Cieszyn. Jak poinformowała mnie burmistrz Cieszyna Gabriela Staszkiewicz, dopiero wtedy możliwe będzie powołanie zespołu do spraw rotundy i ubieganie się o pieniądze u wojewódzkiego konserwatora zabytków. Po spełnieniu tych warunków będzie można określić zakres prac, harmonogram oraz uzyskać niezbędne pozwolenia budowlane i konserwatorskie, więc wciąż jeszcze nie wiadomo, kiedy dokładnie ruszy renowacja dachu. Szymon Kastelik, Radio Z.
5: Według miasta część winy za stan rotundy ponosi obecna dyrekcja Zamku Cieszyn. Za miesiąc będzie tam nowy szef, którego głównym zadaniem będzie doprowadzenie do renowacji budynku. Oj, działo się w drugiej połowie meczu Anglia Demokratyczna Republika Konga. Krzysztof Wilanowski ze mną z wypiekami na twarzy.
10: Wdech, wydech i zapraszam na wiadomości sportowe.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

21 grudnia według przepowiedni Majów nastąpi wielkie boom. Jedni się śmieją, inni teorie próbują obalić, a my przygotowujemy listę rzeczy do zrobienia. Zostały wszak raptem 3 tygodnie.

0: Dziękujemy bardzo.
1: Ledwie zjawiasz się tu, a już przy tobie zgraja. Zapalniczek tłum i tanich komplementów. Ledwie zapach twój w drzwiach się pojawia, a już jakby coś.

ramach enigmy, yeah. Jestem otwarty, masz mnie za zakręconego, a znam tylko jeden sposób, by skutecznie zabić żądzę. Lecz nie zostawiaj śladów, ja jestem od tego, żadnych malin czy zadrapań, bo jeszcze mi zjebiesz cały związek. Proszę mnie nie drapać, bon bon. W domu czeka żona, jak się dowie, będzie oj oj. Nie malina, siniak też nie. Nie gryź warg, chyba że ja byś trzymała je zamknięte. Weź się nie wygadaj, no no. W domu czeka żona, jak się dowie, będzie oj oj. Nie malina, siniak też nie. Nie gryź warg, chyba że ja byś trzymała je zamknięte. I wiodę podwójne życie, bo mam takie zajebiste, że nie mieszczę już go w pojedynczym, nie mieszczę. Jedźmy na wiochę albo za granicę. Nawet nie wiesz, jak ten związek męczy. Tam nic nie jest czarno-białe, niczym w mężczyznach Gladbach. Nie, nie, czasem znaczy tak, tak i to mocno dziwne. A ja chciałbym z tobą o czymś innym paplać i mówię ci, że się gubię. A ty pytasz, no to po co w tym tkwie? A bo lubię też poranki w jej objęciach. Lubię wracać do domu, bo nigdzie nie ma tak dobrze. Ona i tak wie, że jest najlepsza. Więc przypadkiem się mną nie chwal, bo jeszcze mi zjebiesz cały związek.

0: Minęła 20. Burze z ulewnym deszczem przechodzą przez województwo śląskie. W Tyskim jeziorze Paprocany znów zakwitły sinice, kąpiel jest zabroniona. Koło kościoła w Krzepicach trwają prace archeologiczne.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herman, zapraszam. Ponad 600 razy interweniowali już strażacy w związku z frontem burzowym, jaki przetoczył się nad województwem śląskim. Najwięcej zgłoszeń zanotowano na terenie powiatu wodzisławskiego, w Chorzowie oraz w Żywcu. W związku z silnym wiatrem najwięcej interwencji, bo około 500 związanych jest z powalonymi drzewami i połamanymi gałęziami. Na ulicy Pokoju w Rudzie Śląskiej przewrócone drzewo spadło na zaparkowane samochody. Na Pogorii 4 silny wiatr wywrócił Łódź. Trwa tam akcja ratunkowa. 100 razy pożarnicy wyjeżdżali także, aby pomóc przy lokalnych podtopieniach. Służby apelują o ostrożność. Ostrzeżenie meteorologiczne Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej dla województwa śląskiego obowiązywać będzie jeszcze co najmniej do godziny 3 nad ranem. Trwa wycinka drzew na terenie dawnej fabryki Las przy alei Łyska w Cieszynie. To prace przygotowawcze do dużej rewitalizacji poprzemysłowego obszaru. Cały projekt jest wart około 11 milionów złotych, z czego ponad 7 milionów złotych stanowi dofinansowanie z funduszy europejskich dla województwa śląskiego. Miasto wyburzy stare zabudowania, usunie odpady i zrekultywuje ponad 2-hektarową działkę po cieszyńskich zakładach przetwórstwa spożywczego, wyjaśniła burmistrz Gabriela Staszkiewicz.
2: Mamy zrobiony profesjonalny przegląd tych drzew, które są na tym terenie, i te drzewa zgodnie z przepisami są wycinane, te, które zagrażają, te, które są na terenie, gdzie będziemy wyburzać budynki, bo oprócz dwóch budynków to całość będzie zrównana z ziemią i wywieziona.
0: Po uporządkowaniu teren przy alei Łyska ma zostać przygotowany pod nowe funkcje gospodarcze i społeczne. Aktualnie miasto musi wybrać wykonawcę rozbiórki po fabrycznych zabudowach. Przetarg, jak potwierdzają władze Cieszyna, cieszył się rekordowym zainteresowaniem. Do ratusza wpłynęło 35 ofert z bardzo dużą rozpiętością cenową.
1: Polskie Radio Katowice. Najwięcej informacji z regionu.
0: Do końca sierpnia obowiązuje ostrzeżenie przed kąpielą w tyskich Paprocanach. Ruszył serwis kąpieliskowy Głównego Inspektoratu Sanitarnego i na czerwono, jak co roku na mapie Polski, zaznaczono Tychy. Powodem jest zakwit sinic, groźnych dla człowieka mikroorganizmów, powodujących dolegliwości ze strony układów pokarmowego i oddechowego. Przez całe wakacje na Paprocanach można więc tylko się opalać i korzystać z plażowania. Koło kościoła w Krzepicach trwają prace archeologiczne. To już trzeci sezon wykopalisk, które mają między innymi zainteresować lokalną historią młodych ludzi. Prace prowadzimy na terenie starego klasztoru. Obecnie pozostała tylko jego niewielka część, w której znajduje się plebania, twierdzi archeolog Wojciech Dudak.
3: Znając historię Krzepic, wiedziałem, że jest tutaj duży potencjał, jeśli chodzi o możliwości poszukiwawcze i później efekty po prostu takich poszukiwań. To są takie szczegóły, jeśli chodzi o rozwiązania architektoniczne, to co udało nam się znaleźć, czyli przejście z jednej piwnicy do drugiej. Właśnie nad tym teraz pracujemy. Zamurowane przejście, budzące trochę emocji przy poszukiwaniach.
0: Podczas prac znaleziono także kafle piecowe z XVII wieku i monety, w tym pół grosz z 1760 roku. Teraz pogoda. W nocy zachmurzenie całkowite i duże. Miejscami wystąpią opady deszczu i zanikające burze z lokalnie ulewnym deszczem. Temperatura minimalna od 14 do 17 stopni Celsjusza.
4: Tu Radio Z, minęła 21. Najnowsze wydanie wiadomości ma dla Was Darek Klimczak. Zapraszamy.
5: 3-miesięczny areszt dla Ziobry zgodny z prawem, orzeka sąd. Górnicy z JSW odchodzą na płatne 5- lub 6-letnie urlopy. Sensacja na Wimbledonie. W turnieju nie ma już finalistek tegorocznego French Open.
4: Minęła właśnie 21.
5: Decyzja o tymczasowym areszcie dla Zbigniewa Ziobry prawomocna. Sąd odrzucił zażalenie obrońców byłego ministra sprawiedliwości na postanowienie z lutego o zastosowaniu 3-miesięcznego aresztu. W studiu reporter Radia Z Marcin Friedrich. Marcinie, jakie znaczenie ma ta decyzja na sytuację Ziobry, który od maja jest w USA?
6: To daje prokuraturze możliwość wysłania właśnie do USA wniosku o ekstradycję byłego ministra. Ten wniosek jest już gotowy i czekał jedynie na prawomocność postanowienia o tymczasowym areszcie, mówił prokurator Piotr Włośniak po ogłoszeniu decyzji sądu.
7: Odnoszę wrażenie, że będzie ten wniosek sporządzony niezwłocznie.
6: Obrońcy Zbigniewa Ziobry nie mają już zbyt wielkich możliwości na zablokowanie tej procedury. Dziś starali się zrobić wszystko, by do ogłoszenia decyzji nie doszło.
8: Ta sprawa ma ewidentny wymiar polityczny, jest polityką motywowana.
6: Mówił mecenas Bartosz Lewandowski. W mocy pozostaje więc również list gończy za politykiem PiS. Sprawa wydania ENA wciąż jest nierozstrzygnięta.
5: Jak wiecie z naszych wiadomości, prokuratura chce postawić byłemu ministrowi 26 zarzutów w sprawie afery Funduszu Sprawiedliwości. Lakoniczny komunikat i zapowiedź kolejnych rozmów. Taki jest efekt spotkania premiera i ministra finansów z szefem Narodowego Funduszu Zdrowia i szefową tego resortu. Rzecznik rządu Adam Szłapka też był bardzo oszczędny w słowach.
9: Spotkanie dotyczyło kwestii finansowania NFZ-u, bo wcześniej zaplanowano, uczestniczył w nim pan minister Domański. Będą kolejne spotkania dotyczące też NFZ-u w tym tygodniu.
5: Na ten moment nic nie wiadomo o jakichkolwiek możliwych decyzjach personalnych dotyczących kierownictwa Narodowego Funduszu Zdrowia. Górnicy odchodzą z Jastrzębskiej Spółki Węglowej w ramach programu osłonowego. Dzisiaj pierwsza grupa pracowników skorzystała z tzw. urlopów górniczych przewidzianych w znowelizowanej ustawie o górnictwie. Program ma pomóc spółce w restrukturyzacji i uniknięciu bankructwa po miliardowych stratach z ostatnich lat. Ile osób odchodzi w ten sposób z pracy, powie teraz nasz reporter Szymon Kastelik.
10: Na 4 lub 5-letnie urlopy odeszły dziś 1123 osoby. To górnicy i pracownicy przeróbki mechanicznej węgla.
11: Urlopy górnicze przeznaczone są dla pracowników, którym do nabycia prawa do emerytury pozostało maksymalnie 5 lat.
10: Mówi Wojciech Sury, rzecznik prasowy JSW. Pracownicy w trakcie urlopu otrzymają 80% wynagrodzenia. Koszty pokrywa państwo, dzięki czemu JSW ograniczy wydatki. Cały pakiet osłonowy dla spółki to około 500 000 000 zł. Szymon Kastelik, Radio Z.
5: W tym roku na urlopy odejdzie łącznie ponad 3000 osób. Od maja w JSW wypłacane są także jednorazowe odprawy w wysokości 170 000 zł, z których skorzysta ponad 1000 górników. Ponad połowa upraw porzeczki nadaje się w tym roku do kosza. Ogrodnicy są załamani, bo takiej sytuacji nie było od ponad pół wieku. Reporter Radia Z Michał Dzieniński był na polach upraw w samym sercu największego na świecie porzeczkowego zagłębia w Klementowicach na Lubelszczyźnie.
12: Nie zostaje nic.
5: Rozumiem, że takiej sytuacji to nie było od prawie pół wieku.
12: Tak upalonych owoców to ja osobiście jeszcze nie widziałem. Rozumiem, że czasami późno zebrana porzeczka opadała. Nigdy nie spotkałem się z tym, aby były tak poparzone liście.
5: Jak wyglądają zniszczone uprawy porzeczek, zobaczcie na portalu X Radio Z News. I na koniec smutna wiadomość, równo miesiąc przed 82. rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego. Nie żyje Halina Karmańska-Smętek, sanitariuszka i łączniczka powstania. Odeszła w wieku 100 lat, zostawiając po sobie piękną kartę historii i świadectwo niezwykłej odwagi, podały Wojska Obrony Terytorialnej. Halina Karmańska miała w powstaniu 18 lat, była sanitariuszką i łączniczką. W ostatnich dniach walk brała udział w ewakuacji szpitala polowego na Czerniakowie. Po wojnie została lekarką. Krzysztof Wilanowski z kolejną porcją wiadomości sportowych. Mamy sensację, ale nie na mundialu, ale w Londynie.
13: Od tego zaczniemy wiadomości sportowe. Zapraszam.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: Minęła 21. 1100 pracowników Jastrzębskiej Spółki Węglowej odeszło dziś na urlopy górnicze. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad chce wyremontować most w ciągu drogi S1 w Lalikach. 39-latek z Wodzisławia Śląskiego, ścigany europejskim nakazem aresztowania, został zatrzymany przez policję.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herman, zapraszam. Pierwsza grupa pracowników Jastrzębskiej Spółki Węglowej skorzystała dziś z programu Odejść na urlopy górnicze. To ponad 1100 pracowników. Zgodnie z założeniami w tym roku z tego rozwiązania ma skorzystać łącznie ponad 3000 osób zatrudnionych w JSW, wyjaśnił rzecznik spółki Wojciech Sury.
2: Urlopy górnicze przeznaczone są dla pracowników, którym do nabycia prawa do emerytury pozostało maksymalnie 5 lat. W przypadku pracowników zakładów przeróbki mechanicznej węgla okres urlopu może wynieść do 4 lat. Osoby korzystające z programu są zwolnione z obowiązku świadczenia pracy, a w czasie urlopu otrzymują 80% wynagrodzenia obliczanego na zasadach obowiązujących przy urlopie wypoczynkowym.
0: Program osłonowy obejmujący uruchomione w maju jednorazowe odprawy pieniężne oraz urlopy górnicze i urlopy przeróbkarskie ma objąć łącznie ponad 4200 pracowników Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Został uruchomiony po podpisaniu umowy dotacyjnej pomiędzy spółką a Ministerstwem Energii. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad chce wyremontować most w ciągu drogi S1 w Lalikach. Prace te mają pozwolić utrzymać obiekt nad potokiem Czerna w dobrym stanie technicznym, zapewniając jego dalszą bezpieczną eksploatację przez kierowców. Jak powiedział Radiu Katowice Marcin Twardysko, rzecznik katowickiego oddziału dyrekcji, inwestycja realizowana będzie w formule projektuj i buduj. Wyłoniony w postępowaniu wykonawca będzie miał po podpisaniu umowy do 12 miesięcy na opracowanie projektu, a następnie kolejne 12 miesięcy na pracę w terenie. Czas na składanie ofert zainteresowanym firmom upłynie 24 lipca.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: Nawet 8 tysięcy złotych dofinansowania do instalacji związanych ze zbieraniem i ponownym wykorzystaniem wód opadowych mogą otrzymać mieszkańcy tych. Władze miasta zachęcają w ten sposób do łapania deszczówki. W ramach programu można odzyskać nawet 90% tak zwanych kosztów kwalifikowanych takich inwestycji jak magazynowanie wody w zbiornikach czy retencjonowanie wód opadowych w gruncie. Wnioski przyjmowane są wyłącznie drogą elektroniczną, a wszystkie szczegóły dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miasta w Tychach.
3: Po przeprowadzeniu procedury ekstradycyjnej 39-latek został przekazany przez władze Królestwa Niderlandów polskim funkcjonariuszom, a następnie został osadzony.
0: Również burze miejscami z gradem. Temperatura minimalna od 15 do 17 stopni Celsjusza.

0: Minęła 23. Blisko 750 interwencji w ciągu ostatnich kilku godzin odnotowali strażacy w województwie śląskim. Od dziś Zakład Ubezpieczeń Społecznych przyjmuje wnioski na świadczenie Dobry Start 300+. Zawiercie i Wisła świętują dziś swoje urodziny.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herman, zapraszam. Ponad 2300 razy interweniowali strażacy w całym kraju. Najwięcej pracy mieli w województwie śląskim, odpowiadając na prawie 750 wezwań. Podejmujemy wiele interwencji w różnych częściach regionu, powiedział młodszy brygadier Tobiasz Klama z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach.
2: Najwięcej interwencji odnotowaliśmy na terenie powiatu będzińskiego, 87, miasta Chorzów też 87 i powiatu włodzisławskiego 64. I te interwencje w 130 przypadkach były związane z opadami deszczu, a w 558 z silnymi wiatrami, czyli powalne drzewa i konary drzew. A na szczęście obyło się bez osób poszkodowanych.
0: Chociaż front burzowy przemieścił się już na północ, ostrzeżenie meteorologiczne Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej dla regionu będzie obowiązywało do godziny 3 nad ranem. Od dziś Zakład Ubezpieczeń Społecznych przyjmuje wnioski na świadczenie Dobry Start 300+ na nadchodzący rok szkolny 2026-2027. Rodzice uczniów kończących szkołę podstawową powinni wstrzymać się z jego złożeniem do czasu przyjęcia dziecka do nowej placówki. To świadczenie 300+ złotych wypłacane już raz do roku na ucznia do 20 roku życia. Jeśli dziecko ma orzeczoną niepełnosprawność, to do 24 roku życia, wyjaśniła Małgorzata Korba z ZUS-u.
3: We wniosku trzeba podać m.in. takie dane jak numer PESEL dziecka, nazwę oraz adres szkoły i aktualny numer konta bankowego do wypłaty świadczenia. Kiedy dziecko zmienia szkołę, bo na przykład skończyło podstawówkę i po wakacjach idzie do liceum, to we wniosku trzeba wskazać tę nową szkołę, do której będzie chodziło od 1 września. W tej sytuacji, żeby prawidłowo złożyć wniosek, warto poczekać na oficjalne ogłoszenie wyników rekrutacji do szkoły. Przypomnę, że wnioski o Dobry Start 300+ można przesyłać aż do końca listopada, więc rodzice, którzy czekają na wyniki rekrutacji, też na pewno zdążą.
0: W skali kraju świadczenie 300+ trafiło do opiekunów ponad 4 milionów 700 tysięcy uczniów. Wypłacono 1 411 milionów złotych łącznie.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: Zawiercie obchodzi dzisiaj urodziny. Uzyskało prawa miejskie 1 lipca 1915 roku. Wówczas osada fabryczna została oficjalnie przekształcona w miasto. Zawiercie położone jest w środkowej części Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej u źródeł Warty oraz Czarnej Przemszy. Określone jest jako Brama Jury, jakże stanowi punkt wyjścia dla wielu szlaków turystycznych na centralną część Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. Także Wisła świętuje dzisiaj urodziny. Miejscowość uzyskała prawa miejskie 1 lipca 1962 roku. Najwyższe wzniesienie to Barania Góra, skąd wypływają potoki Czarna i Biała Wisełka, które po połączeniu się i przyjęciu wód potoku Malinka tworzą rzekę Wisłę. Wisła jest miejscowością o największym obszarze w powiecie cieszyńskim. Ma swoją oficjalną maskotkę niedźwiadka i szlak niedźwiadkowy figurek. Trzy osoby odpowiedzialne za nielegalne rozprowadzanie alkoholu i papierosów zostały zatrzymane przez organy ścigania. To efekt śledztwa prowadzonego przez rudzkich policjantów we współpracy z funkcjonariuszami Śląskiego Urzędu Celno-Skarbowego. Zatrzymani planowali sprzedać wyroby o czarnorynkowej wartości ponad 60 tysięcy złotych, powiedziała Martyna Szeja z rudzkiej policji.
4: Wśród zatrzymanych znalazły się dwie kobiety, 70-letnia mieszkanka Toporowic i 59-letnia mieszkanka Bytomia oraz 68-letni mężczyzna zamieszkały również w Toporowicach. Śledczy ustalili, że zatrzymani chcieli sprzedać ponad 1700 paczek papierosów bez polskich znaków akcyzy, alkohol oraz tytoń.
0: Dwoje zatrzymanych usłyszały już zarzuty, o ich przyszłości zdecyduje sąd. Teraz jeszcze pogoda. W nocy zachmurzenia duże i całkowite, przelotne opady deszczu. W pierwszej połowie nocy możliwe również burze, miejscami z gradem. Temperatura minimalna od 15 do 17 stopni Celsjusza.

0: Minęła 23. Blisko 750 interwencji w ciągu ostatnich kilku godzin odnotowali strażacy w województwie śląskim. Od dziś Zakład Ubezpieczeń Społecznych przyjmuje wnioski na świadczenie Dobry Start 300+. Zawiercie i Wisła świętują dziś swoje urodziny.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herman, zapraszam. Ponad 2300 razy interweniowali strażacy w całym kraju. Najwięcej pracy mieli w województwie śląskim, odpowiadając na prawie 750 wezwań. Podejmujemy wiele interwencji w różnych częściach regionu, powiedział młodszy brygadier Tobiasz Klama z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach.
2: Najwięcej interwencji odnotowaliśmy na terenie powiatu będzińskiego, 87, miasta Chorzów też 87 i powiatu włodzisławskiego 64. I te interwencje w 130 przypadkach były związane z opadami deszczu, a w 558 z silnymi wiatrami, czyli powalne drzewa i konary drzew. A na szczęście obyło się bez osób poszkodowanych.
0: Chociaż front burzowy przemieścił się już na północ, ostrzeżenie meteorologiczne Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej dla regionu będzie obowiązywało do godziny 3 nad ranem. Od dziś Zakład Ubezpieczeń Społecznych przyjmuje wnioski na świadczenie Dobry Start 300+ na nadchodzący rok szkolny 2026-2027. Rodzice uczniów kończących szkołę podstawową powinni wstrzymać się z jego złożeniem do czasu przyjęcia dziecka do nowej placówki. To świadczenie 300+ złotych wypłacane już raz do roku na ucznia do 20 roku życia. Jeśli dziecko ma orzeczoną niepełnosprawność, to do 24 roku życia, wyjaśniła Małgorzata Korba z ZUS-u.
3: We wniosku trzeba podać m.in. takie dane jak numer PESEL dziecka, nazwę oraz adres szkoły i aktualny numer konta bankowego do wypłaty świadczenia. Kiedy dziecko zmienia szkołę, bo na przykład skończyło podstawówkę i po wakacjach idzie do liceum, to we wniosku trzeba wskazać tę nową szkołę, do której będzie chodziło od 1 września. W tej sytuacji, żeby prawidłowo złożyć wniosek, warto poczekać na oficjalne ogłoszenie wyników rekrutacji do szkoły. Przypomnę, że wnioski o Dobry Start 300+ można przesyłać aż do końca listopada, więc rodzice, którzy czekają na wyniki rekrutacji, też na pewno zdążą.
0: W skali kraju świadczenie 300+ trafiło do opiekunów ponad 4 700 tysięcy uczniów. Wypłacono 1 411 milionów złotych łącznie.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: Zawiercie obchodzi dzisiaj urodziny. Uzyskało prawa miejskie 1 lipca 1915 roku. Wówczas osada fabryczna została oficjalnie przekształcona w miasto. Zawiercie położone jest w środkowej części Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej u źródeł Warty oraz Czarnej Przemszy. Określane jest jako Brama Jury, jakże stanowi punkt wyjścia dla wielu szlaków turystycznych na centralną część Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. Także Wisła świętuje dzisiaj urodziny. Miejscowość uzyskała prawa miejskie 1 lipca 1962 roku. Najwyższe wzniesienie to Barania Góra, skąd wypływają potoki Czarna i Biała Wisełka, które po połączeniu się i przyjęciu wód potoku Malinka tworzą rzekę Wisłę. Wisła jest miejscowością o największym obszarze w powiecie cieszyńskim. Ma swoją oficjalną maskotkę niedźwiadka i szlak niedźwiadkowy figurek. Trzy osoby odpowiedzialne za nielegalne rozprowadzanie alkoholu i papierosów zostały zatrzymane przez organy ścigania. To efekt śledztwa prowadzonego przez rudzkich policjantów we współpracy z funkcjonariuszami Śląskiego Urzędu Celno-Skarbowego. Zatrzymani planowali sprzedać wyroby o czarnorynkowej wartości ponad 60 tysięcy złotych, powiedziała Martyna Szeja z rudzkiej policji.
4: Wśród zatrzymanych znalazły się dwie kobiety, 70-letnia mieszkanka Toporowic i 59-letnia mieszkanka Bytomia oraz 68-letni mężczyzna zamieszkały również w Toporowicach. Śledczy ustalili, że zatrzymani chcieli sprzedać ponad 1700 paczek papierosów bez polskich znaków akcyzy, alkohol oraz tytoń.
0: Dwoje zatrzymanych usłyszały już zarzuty, o ich przyszłości zdecyduje sąd. Teraz jeszcze pogoda. W nocy zachmurzenia duże i całkowite, przelotne opady deszczu. W pierwszej połowie nocy możliwe również burze, miejscami z gradem. Temperatura minimalna od 15 do 17 stopni Celsjusza.

No, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz biję.